0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: W 18 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej prorok Eliasz na Górze Karmel ukazuje królowi Achabowi moc Boga. Podczas gdy 450 proroków Bala nie jest w stanie swoimi modlitwami i ofiarami dać Izraelowi po 3 latach suszy upragnionego deszczu, oto samotny Eliasz, ufając bezgranicznie Bogu, w maleńkim obłoczku widocznym ze szczytu góry dostrzega ratunek nadchodzący dla udręczonych ludzi. To piękny obraz wiary Eliasza, ale tradycja Kościoła widziała w nim także zapowiedź dzieła Maryi, która przynosi światu jedyne źródło zdolne ugasić wszystkie nasze najgłębsze pragnienia Boga, tak bliskiego swemu stworzeniu, że aż wcielonego. I doskonale rozeznawali to w swoich sercach pustelnicy, którzy na stokach Góry Karmel szukali dla siebie miejsca odosobnienia. A gdy z Ziemi Świętej w XII wieku przybyli do Europy, razem z nimi przybyła także duchowość, która oddawała się w opiekę Matce Bożej z Góry Karmel. W Polsce znamy ją raczej jako Matkę Bożą Szkaplerzną, czyli tą, która objawiła się w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku świętemu Szymonowi Stokowi, przełożonemu generalnemu zakonu karmelitów, i ofiarowała mu szatę. Szkaplerz właśnie, którego noszenie będzie odtąd i znakiem zewnętrznym jej opieki, i zobowiązaniem do pójścia w życiu jej drogą. Drogą bezgranicznego zaufania Bogu na przekór wszelkim posuchom serca i ogniom pokus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień!

0: Dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. On jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce dla nas wszystkich. My także uczmy się być miłosierni wobec wszystkich.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Miasto z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Czasami rolnik zaprzęga razem dwa zwierzęta, by były skoordynowane i pracowały bardziej wydajnie. Wówczas praca jest dla nich lżejsza. Czasami starsze, silniejsze i bardziej doświadczone zwierzę zostaje zaprzężone z młodym. Wówczas młode uczy się od starszego podczas wspólnej pracy. Jezus prosi nas, byśmy mieli udział w Jego pracy. Nie pozostawia nas w tej pracy samymi. Zaprzężeni razem z Nim będziemy mogli się od Niego uczyć. A On weźmie na siebie większość ciężaru. Dam się zaprząc razem z Jezusem.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę. Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Wielka letnia.

0: Słuchaj, niskie ceny.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Nie ma co, zaczynamy czwartek, w tym momencie wybiła siódma na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Samorządy i przedsiębiorstwa mogą się już ubiegać o finansowanie inwestycji z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Ogólnopolskie spotkanie trzeźwościowe już za tydzień w Licheniu. Poznań kupił 5 nowych minibusów. Startuje Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Samorządy i przedsiębiorstwa mogą już ubiegać się o finansowanie inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i obronność państwa. Jak przekazuje prezes spółki specjalnego przeznaczenia Chrobry Arkadiusz Sułek, pierwsze zgłoszenia już są.
3: W ciągu pierwszego tygodnia ponad kilkadziesiąt już zgłoszeń dostaliśmy. Dzisiaj mamy kolejne spotkania. Zarówno są to firmy technologiczne, startupy, które potrzebują zalowania, jak i duże przedsiębiorstwa, które potrzebują inwestycji rzędu kilkuset milionów złotych.
2: Fundusz dzieli się na część pożyczkową i kapitałową. Część pożyczkowa jest dostępna w ramach trzech naborów wniosków o pożyczkę dla trzech grup odbiorców: sektora komunalnego, kolejowego oraz przedsiębiorstwa, informuje członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Jakub Jaborowski.
4: Jeśli chodzi o samorządy, no to spektrum ich inwestycji zaczyna się od miejsc schronienia, a kończy się na takich inwestycjach infrastrukturalnych jak drogi czy koleje, ale nie wykluczamy także inwestycji na przykład w cyberbezpieczeństwo, które jest absolutnie kluczowe między innymi dla ochrony infrastruktury krytycznej.
2: Nabór wniosków na część pożyczkową jest prowadzony przez regiony Banku Gospodarstwa Krajowego.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Sanktuarium Maryjne w Licheniu już wkrótce stanie się sercem polskiego ruchu trzeźwościowego. Od 24 do 26 lipca odbędzie się tam 33. ogólnopolskie spotkanie trzeźwościowe pod hasłem Bądź darem dla innych. Wydarzenie nawiązuje do roku duszpasterskiego Uczniowie Misjonarzy i gromadzi tysiące osób szukających umocnienia i wyjścia z nałogów. Do udziału w spotkaniu zachęca dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, ksiądz Jarosław Chybza.
5: Zaprosiliśmy tutaj wielu specjalistów, wielu terapeutów i psychologów. Będą również dwaj biskupi obecni na tych naszych spotkaniach. Biskup z Gdańska, Wiesław Szlachetka, poprowadzi mszę świętą o godzinie 19. O godzinie 14 będzie biskup Ronakowski, który zajmuje się środowiskami trzeźwościowymi. Rozpoczyna się wszystko 24 koronką do Bożego Miłosierdzia o 15. Potem o 16 konferencja na temat Bądź darem dla innych. Takie jest hasło tegorocznych spotkań trzeźwościowych.
2: Oprócz bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z psychologami i doradcami odbędą się też koncerty i świadectwa ludzi, którzy wygrali walkę z nałogiem. Poznań kupił 5 nowych minibusów Iveco. Będą służyły na liniach, dzięki którym pasażerowie i pasażerki mogą dotrzeć do węzłów komunikacyjnych i podróżować w obrębie osiedli. Umowa w tej sprawie została już podpisana. Pojazdy mają długość nieco ponad 8 metrów, a podróżować nimi może jednocześnie do 35 osób. Każde ma niską podłogę w świetle drugich drzwi. W tym obszarze przewidziane zostały także miejsca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, a także rampa, dzięki której łatwiej jej będzie dostać się do wnętrza. Standardowo minibusy będą posiadać całopojazdową klimatyzację, monitoring oraz system informacji pasażerskiej.
1: Informacje sportowe.
2: Argentyna zagra z Hiszpanią w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Zespół z Ameryki Południowej pokonał w drugim meczu półfinałowym reprezentację Anglii 2-1. Poznańscy kibice zwycięskiej drużyny podkreślali, że kluczową rolę wśród nich odgrywa w prezentacji Leo Messi. Doświadczony piłkarz w meczu półfinałowym asystował przy obu bramkach dla swojego zespołu.
6: Messi z inną drużyną nie osiągnąłby tego.
7: To on jest legendarny, naprawdę potrafi.
8: Pewnie ostatni mundial Messiego, więc tym bardziej będzie się starał, żeby jednak jeszcze tego gola gdzieś tam wrzucić. Myślę, że będzie dobrze, jestem dobrej myśli.
9: Nie zyskam sobie sympatii, ale nie jestem fanką Messiego. Wolałabym jednak finał taki, powiedzmy, europejski. Natomiast no jasne, że to będzie zawsze pewnie piękne widowisko, ale wolałabym jednak Hiszpania-Anglia.
2: Finał mundialu w niedzielę. Dzień wcześniej Anglia i Francja zagrają o trzecie miejsce.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 7 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także skupiony na swojej pracy, jak zawsze, Piotr Wielicki. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami już za moment w okolicach godziny 7.15, kartka z kalendarza, ale zanim sprawdzimy, weźmiemy pod lupę 16 lipca, no to pogramy. No i będzie tak, można by powiedzieć, ogrodniczo. Tilawi, stokrotka na samym początku czwartku. Miejcie dobry dzień, słuchajcie, miejcie dobry dzień. Zresztą słuchacie dobrego Radia Emaus, więc no nie może być inaczej. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 15 na naszych radiowych zegarach, czas na kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 16 lipca. Przygotowałem dla Was 5 wydarzeń. Najpierw rok 1945. Stanisław Sroka został prezydentem Poznania. Funkcję pełnił przez 3 lata. Rok 1957. Utworzenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Rok 2001. Od razu przeskakujemy do wieku XXI. W Poznaniu zmarł Władysław Józef Węgorek. Entomolog, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Rok 2013. Na Wildzie oficjalnie otwarto fontannę w formie rzeźby ulicznej Chłopiec z wierzbą. No i na koniec rok 2016. 10 lat temu zmarł profesor Jacek Wiesiołowski, historyk przez wiele lat, redaktor naczelny Kroniki Miasta Poznania, znawca dziejów stolicy Wielkopolski i poznaniaków, a także inicjator badań nad dziejami miasta. To wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Kolejna jutro w okolicach godziny 7.15. Jeżeli chcielibyście nam dać znać o utrudnieniach drogowych, czy to w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach, możecie śmiało to zrobić. 601 077 033 to jest nasz numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, także również tam nam możecie wysyłać wiadomości.

0: Lato z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. On jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce dla nas wszystkich. My także uczmy się być miłosierni wobec wszystkich.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Już prawie 25 minut zostało do godziny 8. Za nami na naszej antenie Daria Zawiałow i Złamane Serce. Jest okej, a czy okej jest sytuacja na poznańskich ulicach? Przekonamy się o tym za moment, ale najpierw szybki rzut oka na trasy dochodzące do stolicy Wielkopolski. Na przykład S11, czy też w ogóle węzeł Poznań-Krzesiny. Niestety w obu kierunkach, zarówno od trasy katowickiej, od strony trasy katowickiej, jak i wyjazd z Poznania, niestety korki, to dosyć spore. Jeżeli chodzi o samą obwodnicę Poznania, widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie, więc od razu możemy wjeżdżać do stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od ulicy Obornickiej, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. No i co widzę? Widzę, że bez większych kłopotów również będziecie mogli przejechać od strony Suchego Lasu. Jeżeli chodzi o ulicę Lutycką, no to tutaj na przejeździe Poznań-Wola trochę postoicie. Jeżeli chodzi o trasę Niestachowską, niewielki korek tak naprawdę. Ten korek zaczyna się na wysokości Parku Sołackiego, ale dalej do Świętego Wawrzyńca w miarę płynny przejazd. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, no to tutaj widzę, że za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak do skrzyżowania z Serbską niewielkie korki. Ten niewielki korek przynosi się również na most Lecha. Teraz kierujemy się na Rondo Śródka. Największy korek jest od strony ulicy Podwale, ale na szczęście ten korek nie jest na tyle duży, abyście płynnie nie przejechali właśnie przez Rondo Śródka. Jana Pawła II, niewielkie utrudnienia w obu kierunkach. Rondo Rataje, tutaj widzę, że najdłużej postoicie od strony trasy katowickiej i ulicy Bolesława Krzywoustego. No ale zobaczmy teraz, jak wygląda Rondo Starołęka. No niestety nie mam tutaj dobrych informacji, dlatego że z każdej strony niestety postoicie i to dosyć długo. Najdłużej postoicie od strony ulicy Hetmańskiej, a dokładniej od strony... Korek zaczyna się na wysokości już Dolnej Wildy, także jeżeli liczycie na płynny przejazd na przykład właśnie od Wildy do Ronda Starołęka, no to niestety przeliczycie się dosyć szybko. No i również widzę, że wydarzył się wypadek na ulicy Hetmańskiej. Ten incydent miał miejsce za skrzyżowaniem z ulicą 28 czerwca 1956, więc miejcie to na uwadze, drodzy kierowcy, jeżeli będziecie się poruszać właśnie tą ulicą. Patrzę teraz jeszcze na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, tutaj bez większych kłopotów. No ale jeżeli chodzi o okolice pętli Górczyńskiej, no to widzę, że ulica Głogowska na wysokości wiaduktu niestety korki i do skrzyżowania z ulicą Ściegiennego postoicie. Szybki rzut oka jeszcze na nasze mapy w kwestii wypadków i widzę jeden, on się wydarzył na ulicy, już wam mówię, ulica Serafitek, tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Kurnicką. Niestety to jest również dosyć newralgiczny odcinek, no bo jeżeli tam się coś wydarzy, no to niestety korki są dosyć spore. Więc przypominam, wypadek na ulicy Serafitek przed skrzyżowaniem z ulicą Kurnicką. Jeszcze teraz patrzę z góry, czy jeszcze coś jest do przekazania. Przede wszystkim jest do przekazania to, że jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach i na wielkopolskich trasach, zapraszamy was bardzo gorąco do kontaktu 601-077-033, 601-077-033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. No i również zapraszamy was do wysyłania nam wiadomości przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama. Tam również jesteśmy, tam również możecie nam wysyłać wiadomości. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzę wam szerokiej drogi, a już za moment w okolicach 7.45 pojawi się przegląd prasy. Zanim jednak przegląd prasy, no to pogramy zespół bardzo mocno związany z Poznaniem, bo będzie Lombard i Szklana Pogoda.

0: Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: 7:45 na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Pojechał na SOR i zapłacił 1350 zł za parking. Oddałem niemal połowę pensji. Mężczyzna po 3 dniach pobytu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu musiał zapłacić 1350 zł opłaty za postój na parkingu. Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz już przechodzimy do Gazety Wyborczej. Krwawy czerwiec w Ukrainie. Przy linii frontu zabijają ich śmiercionośne drony, w odległych miastach pociski balistyczne. Dramatycznie rośnie liczba ukraińskich cywilów ginących na wojnie z Rosją. Według ONZ czerwiec był najbardziej krwawym miesiącem od 2 lat. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz przechodzimy już do Rzeczpospolitej. Bliżej tańszego prądu. Komisja Europejska pokaże w piątek projekt reformy ETS, czyli systemu handlu emisjami CO2. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że część polskich postulatów została uwzględniona. Polska należy do grupy państw domagających się złagodzenia systemu ETS, który przekłada się na wysokie koszty energii wytwarzanej z węgla. Więcej przeczytacie na ten temat w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz czas na dziennik. Gazeta Prawna. Projekt Czarnek na wyczerpaniu. Jak ustalił dziennik Gazeta Prawna, w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości jest poważnie rozważana wymiana kandydata na premiera. Na jesieni Czarnek out. Coraz mniej osób w kierownictwie partii go broni, a przy Czarnku opiera się Jarosław Kaczyński, bo to jego decyzja, ale może ona nas doprowadzić do przegranej w wyborach, mówi znany polityk PiS. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawda. No i na sam koniec Gazeta Polska. Codziennie Waldemar Żurek walczy o przetrwanie. Zatrzymani przez CBA Maciej Świrski i Cezary Jurkiewicz otrzymali zarzuty przekroczenia uprawnień za kampanię billboardową Sprawiedliwe Sądy. Obaj zostali zwolnieni do domów, ale mają zakaz opuszczania kraju i zatrzymane paszporty. Wczoraj prokuratorzy Waldemara Żurka zatrzymali kolejne osoby w sprawie politycznej. Tym razem chodzi o Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Więcej przeczytamy w dzisiejszej Gazecie Polskiej Codziennie. I to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny jutro w okolicach godziny 7:45, a najbliższe informacje będą nieco szybciej, bo już o godzinie 8:00, a przedstawi je Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też,
3: to poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
7: Wybiła 8 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
8: Dziś sąd ma ogłosić wyrok w sprawie wypadku na trasie Łazienkowskiej. Trwa seria groźnych wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. W najbliższy weekend dni pary na poznańskiej Maltance. Sąd rejonowy w Warszawie ma dziś ogłosić wyrok w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Oskarżonym jest Łukasz Żak. Sąd zgodził się na publikację wizerunku i nazwiska. Do wypadku doszło w połowie września 2024 roku. Mężczyzna w stanie nietrzeźwości kierował Volkswagenem, który zderzył się z Fordem. Jego pasażer zginął, a żona i dziecko zostały ranne. Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku, został zatrzymany w Niemczech. Prokurator domaga się dla oskarżonego 20 lat więzienia.
0: Informacje z Poznania.
8: Trwa seria groźnych wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Ostatnie dni przyniosły tragiczny bilans i po raz kolejny wywołały dyskusję o bezpieczeństwie na drogach i chodnikach. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
9: Pod Wejherowem zginął 17-latek, który zderzył się z nieoznakowanym policyjnym radiowozem. Z kolei w Środzie Wielkopolskiej po zderzeniu 15-latka jedącego hulajnogą z rowerzystą obaj kierujący trafili do szpitala. Głośnym echem odbija się również poniedziałkowa kolizja z Zalasewa, gdzie użytkownik hulajnogi wymusił pierwszeństwo i uderzył w samochód osobowy. Jak potwierdza wielkopolska policja, sprawcą jest nastolatek, który od dłuższego czasu niepokoił mieszkańców brawurową jazdą, poruszając się ze znaczną prędkością na jednym kole. Został on już ukarany mandatem. Zwiększona liczba incydentów budzi rosnący strach wśród przechodniów, w tym seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiciele Komisji Dialogu Obywatelskiego apelują do samorządów o ściślejszą współpracę z operatorami wypożyczalni sprzętu, aby skuteczniej kontrolować prędkość i przywrócić bezpieczeństwo na chodnikach. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
8: Legitymacja emeryta rencisty ma nowy wzór. Zmiany dotyczą zarówno tradycyjnej plastikowej karty, jak i elektronicznej M-legitymacji dostępnej w aplikacji M-Obywatel. Modyfikacje wynikają z nowych przepisów, które obowiązują od lipca tego roku, mówi rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego ZUS-u Marlena Nowicka.
10: Wprowadzane zmiany to krok w stronę jeszcze większego bezpieczeństwa danych naszych klientów. Tradycyjna plastikowa karta zyskała nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem. Równolegle odświeżyliśmy też wygląd M-legitymacji w aplikacji M-Obywatel, upraszczając jej strukturę poprzez usunięcie informacji o oddziale ZUS wypłacającym świadczenie.
8: Nowy dokument jest wydawany w formie karty jednostronnie laminowanej na awersie. Zawiera elementy zabezpieczające przed fałszowaniem. Każda legitymacja ma unikatowy numer naniesiony trwale na etapie produkcji blankietu.
4: Słuchasz informacji Radia Emaus.
8: Parowóz Borsig BM2T pomimo sędziwego wieku wciąż jest w dobrej formie. Wyprodukowany w 1925 roku pojazd najbliższy weekend znów pociągnie wagoniki na kolejce parkowej Maltanka w Poznaniu. Tradycyjnie już zarówno w sobotę, jak i niedzielę Borsig będzie odjeżdżał ze stacji Maltanka o pełnych godzinach, a 30 minut później ze stacji Zwierzyniec. Kolejka parkowa Maltanka kursuje codziennie, w dni robocze co godzinę, a w soboty, niedzielę i święta co 30 minut od 10 do 18. Co około 2 tygodnie organizowane są dni pary. Wtedy na wąskie tory Maltanki wyjeżdża parowóz.
4: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
7: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to 21 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku wschodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 8 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy was bardzo gorąco, abyście zostali razem z nami, zwłaszcza, że już za moment pojawi się mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, to cofamy się do roku 91, bardzo ważnego, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, rockową. Wówczas R.E.M. wydaje jeden ze swoich największych singli, no i właśnie ten utwór zagramy w tym momencie na naszej antenie. Zastanawiacie się pewnie, o jaką piosenkę chodzi? Dam wam chwilę na zastanowienie. Radio nie lubi ciszy, więc od razu powiem R.E.M. Losing My Religion. Tak zaczynamy ósmą muzycznie na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
2: Jarzmo w języku greckim to nie tylko ciężar. To drążek, który łączy dwa zwierzęta przy pracy. Żadne nie ciągnie samo. Żydzi doskonale rozumieli to zdanie. Przyjąć jarzmo nauczyciela oznaczało wybrać konkretną drogę życia, a nie abstrakcyjną filozofię. Jezus nie mówi odpocznij od wszystkiego. Mówi zmień tego, z kim ciągniesz. Zmęczenie rzadko pochodzi z nadmiaru pracy. Częściej z poczucia, że dźwigamy sami. Pomyśl, co teraz dźwigam zupełnie sam, bo nie przyszło mi do głowy, żeby zwrócić się o pomoc i kogo konkretnie mógłbym o nią poprosić.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 8 za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a muzycznie usłyszeliśmy grupę Three Doors Down, a także Kings of Leon i single Use Somebody. Dwa utwory z lat 2000, chociaż pierwsza kompozycja to jeszcze pierwsza połowa dekady milenialskiej, a później Kings of Leon to już końcóweczka również lat 2000. No ale nie o muzyce teraz mowa. Zapowiedź porannej rozmowy, dlatego że ruszyły zapisy na jesienny bieg charytatywny Art Boot Group. No i druga odsłona akcji odbędzie się 5 października w Poznaniu. Naszym gościem będzie o 8.30 Bartosz Jadczak z poznańskiej fundacji Biegu się. Zapraszamy Was na tę rozmowę. Ona wystartuje już o godzinie 8.30. A teraz na naszej antenie znowu lata 2000, jakoś tak się ciekawie złożyło. Vanessa Carlton i A Thousand Miles.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Poranny gość.
5: Porannym gościem Radia Emaus jest dziś pan Bartosz Jadczak, prezes Poznańskiej Fundacji Biegusiem. Dzień dobry.
6: Witam. Dzień dobry.
5: Ładna nazwa, Biegusiem.
6: Tak.
5: Czyli szybciutko.
6: Biegusiem do celu.
5: Do celu.
6: Tak jest.
5: No właśnie, jeżeli biegusiem, to ruszyły zapisy na jesienny bieg charytatywny. Ten bieg odbędzie się 5 października.
6: 25.
5: 25.
6: Tak jest.
5: Okej, 25 października wokół Jeziora Maltańskiego, tak?
6: Zgadza
5: to
6: się.
5: Będzie bieg. Ile? 10 kilometrów?
6: 10 kilometrów, dwa kółka.
5: Dwa kółka. Ile osób, jak pan myśli, w tym roku? Bo w biegiem było coś 1500
6: tak,
5: chyba?
6: Tak, w zeszłym roku razem z dziećmi mieliśmy 1500 sprzedanych pakietów startowych. W tym roku podnieśliśmy limit do 2000. Zobaczymy, ile się
5: osób zgłosi, zapisze. No właśnie, ta liczba jest dość ważna, ponieważ celem biegu jest zebranie pieniędzy na wsparcie rodzin zastępczych i poszukiwanie domów, tak? Bo to jest ten cel tego charytatywnego biegu.
6: Tak jest. Bieg pod nazwą Jesienny Bieg Charytatywny, Artboot Group, taka jest pełna nazwa. To jest bieg, który promuje ideę rodzicielstwa zastępczego. Wspieramy tak naprawdę dzieci, które poszukują tych domów. Jest to duży problem w całej Polsce, nie tylko w Poznaniu, gdzie brakuje rodzin zastępczych, brakuje chętnych do zaopiekowania się dziećmi, którzy nie mają tego szczęścia życia w bezpiecznych domach. Więc tak, głównym celem jest rozmowa o tej idei, o tym problemie i też zbieranie pieniędzy dla nowo założonych rodzin zastępczych, gdzie z zeszłych rocznych chociażby pakietów, które zebraliśmy, fundujemy wyprawki na dobry start, gdzie przeznaczamy w sposób kierunkowy, konkretny na zakupy, na konkretne potrzeby rodzin, które zakładają nowe rodziny
5: Czyli
6: zastępcze.
5: Nowe rodziny zastępcze, tak? Na potrzeb dla tego dziecka,
6: tak,
5: które...
6: To są często bardzo podstawowe potrzeby typu wózek, na przykład dla dwójki bliźniaków. To są... Zdarzyło mi się kupować taki do roweru, przyczepkę właśnie, huśtawki na plac zabaw, nawet pieluchy, jakieś zapasy w sklepach, w drogeriach i tak dalej. To są naprawdę często podstawowe rzeczy, które pomagają w tym trudnym początku chociażby taką ulgę finansową dać tym osobom, które się, co tu mówić, bohatersko zdecydowały przyjąć dziecko do swojego domu.
5: Powiedział pan, że problem związany z pieczą zastępczą w całej Polsce jest dość duży, bo no sporo dzieci czeka na taką rodzinę zastępczą. W Poznaniu to chyba jest nawet około 80 dzieci, tak?
6: Tak, ta liczba jest zmienna, codziennie się zmienia tak naprawdę, bo pojawiają się nowe dzieci, ale też nowe rodziny na szczęście. Mówimy tu o dzieciach, które mają orzeczenia sądów o skierowanie właśnie tych dzieci do pieczy. przez to, że nie ma miejsc w placówkach miejskich, w pogotowiach, w rodzinach zastępczych zawodowych, nie ma chętnych, wystarczająco osób właśnie zwykłych rodzin, no to te dzieci czekają na swoją kolejkę w tych środowiskach biologicznych, które no, są dysfunkcyjne. No, bez powodu w naszym, prawda, systemie te orzeczenia nie są wydawane. To naprawdę są poważne problemy i te dzieci no, po prostu cierpią i
5: nie powinny tam być, tak? A muszą być, bo nie ma dla nich miejsca.
6: Nie ma dla nich miejsca, dokładnie. I to jest największy dramat i problem. Stąd jakby są apele o to, żeby się tematem interesować.
5: A jak pan myśli, jaka jest przyczyna tego problemu, że tych rodzin jest, zgłasza się no za mało trochę po prostu?
6: Czyli ja mam nadzieję, że główną przyczyną jest to, że po prostu społeczeństwo nie ma tej świadomości. Bo mówię, że mam nadzieję, bo jeżeli tak by było, to takie inicjatywy jak nasza może znacząco zwiększać szanse zwiększania tej liczby rodzin. Myślę, że innym powodem jest to, że ludzie nie wiedząc jakby na czym polega ta funkcja, po prostu się obawiają, nie wiedzą gdzie szukać, także wszystkie te demony chcemy też w sposób konkretny rozbijać i zapraszać do rozmowy.
5: Czyli przede wszystkim chodzi o nagłaśnianie, taką edukację, tak, żeby to docierało do społeczeństwa, że coś takiego istnieje.
6: Chcemy docierać do osób, które z różnych przyczyn mogłyby nas wesprzeć, tak? Bo to mogą być oczywiście rodziny, które nie mogą mieć własnych dzieci. Tak? Jest to też jakaś pewna spora grupa. Mogą to być rodziny, które już mają własne dzieci, ale chciałyby po prostu z dobroci serca powiększyć swoją rodzinę. Mogą też być to osoby starsze, które już swoje dzieci, mówiąc kolokwialnie, odchowały i znajdą też miejsce w swoim domu i sercu na kolejne, prawda, dzieci. Także to są różne przypadki. Mamy też jeszcze jeden taki przypadek, gdzie to też jest ogromna pomoc dla sprawy. To jest idea urlopowania dzieci, która też mało kto o tym wie. Dzieci, które są w placówkach, które też tak naprawdę lepiej, żeby były w rodzinach docelowych w pieczy zastępczej albo potencjalnie adoptowane, można urlopować do siebie na wakacje, na święta, albo po prostu na weekendy, tak? To nie musi być od razu jakaś huczna okazja. Jest wiele takich rodzin, które po prostu jest w kontakcie z przeróżnymi placówkami i te dzieci też potrzebują takiego oddechu, wyrwania się z placówek opiekuńczo-wychowawczych i to też często jest droga dla osób, które obawiają się, jak to jest być w takim kontakcie z dzieckiem, no, obcym dla nich tak naprawdę, decydują się na urlopowanie, po którym się okazuje, że oni chcą to dziecko już na stałe wziąć do siebie. Także to też jest fajna droga.
5: To jest taka fajna droga, tak, taka próba, tak?
6: To też jest pewnego rodzaju droga bez zobowiązania, bo urlopowanie nie jest obietnicą, prawda, zaopiekowaniem się tym dzieckiem, więc bez takiego ryzyka ze strony rodziny, że co będzie, jak nie dam rady, tak? Bo myślę, że też wiele osób może
5: wiele
6: mieć...
5: Wiele osób, podejrzewam, właśnie obawia się.
6: Ja myślę, że wiele osób się obawia.
5: Że często... nie da rady.
6: Tak. Żeby była jasność, piecza zastępcza nie jest dla każdego. To też trzeba wiedzieć, tak? No, też z tego powodu miasto Poznań i instytucje Centrum Wspierania Rodzin Swoboda u nas jest organizatorem, jednym z dwóch organizatorów pieczy i jest odpowiedzialna za szkolenie kandydatów. Każda rodzina, każda osoba, bo to nie musi być rodzina dwuosobowa, która jest zainteresowana, chciałaby wziąć pod swoją opiekę dziecko, musi przejść odpowiednie szkolenie, kurs. Tam naprawdę dowiadujemy się wszystkich niezbędnych rzeczy. Troszeczkę możemy zetknąć się z tematem. Jest tam też praktyka w placówce czy u innej rodziny zastępczej, gdzie te osoby, zanim tak naprawdę wezmą pod opiekę dziecko, no, będą kompetentne do tego. Także to też jakby nie trzeba mieć obaw. Jakby telefon do Centrum Wspierania Rodzin czy do MOPR-u z pytaniem, prawda, o proces nie jest jednoznaczne z tym, że musimy się już decydować. No, naprawdę zachęcam,
5: Odbyć takie szkolenie, tak?
6: Tak.
5: I dopiero wtedy podjąć decyzję? Ewentualnie?
6: Jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. No nie ma przymusu na żadnym etapie. No też trzeba zostać zakwalifikowanym. No taka rodzina musi spełniać podstawowe, prawda, kryteria. One nie są wysokie, bo na dobrą sprawę to jest niekaralność, to jest jakiś podstawowy dochód, też to nie jest tak, że musimy być zamożni, żeby przyjąć do siebie dziecko, tak jak normalna rodzina, mamy przecież różne rodziny. Trzeba mieć po prostu odpowiednie warunki jakieś mieszkaniowe, no i po prostu przejść badania psychologiczne i właściwie później kurs, tak? Także to naprawdę... Myślę, nie znam tych statystyk, ale podejrzewam, że większość naprawdę normalnych ludzi, rodzin, takich, no jest w stanie przejść ten proces.
5: Ten proces. Mhm. Czy takie rodziny mogą liczyć na jakieś wsparcie finansowe, na przykład ze strony, nie wiem, miasta?
6: Tak, wsparcie jest i o tym też trzeba pamiętać, że wsparcie też jest różne dla rodzin zawodowych i rodzin niezawodowych. Ja przede wszystkim mówię o rodzinach niezawodowych, bo zostanie rodziną zawodową, która faktycznie dostaje też większe wynagrodzenie i ich pracą jest zajmowanie się dziećmi, to jest jakby też osobna kwestia, tak? Tych rodzin też brakuje. Ale mówiąc o zwykłych niezawodowych rodzinach, to są wsparcia, które się miesięcznie otrzymuje właśnie jakby od MOPR-u. I to nie są małe kwoty, tak? To jest naprawdę ważne wsparcie, zwłaszcza, że dzieci, które trafiają do pieczy, często potrzebują jakiejś pomocy medycznej, prawda, jakieś są dodatkowe wydatki. Także jak najbardziej te pieniądze są. Jest wsparcie psychologiczne, jest wsparcie merytoryczne przede wszystkim. Także jest miejsce, do którego można się udać, jeżeli napotka taka rodzina jakiekolwiek trudności. Także nikt nie zostaje sam po tej decyzji. To nie jest tak, że odbieramy dziecko i teraz, proszę bardzo, to jest twój problem, tak? Bo to nie ma być problem, bo to też jakby wiele osób nie ma tej świadomości, że dziecko, które trafia do pieczy, to dla wielu osób to jest moment, mówię to na swoim przypadku, gdzie to dziecko staje się częścią rodziny. Jakby no nie widzimy, czy biologiczne, niebiologiczne, jakby to nie ma znaczenia,
5: nie ma
6: tak
5: znaczenia,
6: naprawdę.
5: To po prostu.
6: Tak jest. Więc tak, wsparcie tak jakie jest. Nasze wsparcie w postaci wyprawek na dobry start też ma być taką zachętą, tak? Bo mam nadzieję, że znajdzie się chociaż kilka rodzin, która powie, no dobra, mam tą wyprawkę, no musiałbym zrobić remont pokoju, ale dzięki temu, że dostanę te kilka tysięcy, to będzie mi łatwiej, prawda, przyjąć to dziecko. No niech to będzie ten ostatni punkt, który odhaczymy na liście przeciwności dla kogoś, kto chciałby takie dziecko do siebie wziąć.
5: Rozpoczęliśmy od biegu i zakończymy tym biegiem, bo jak powiedziałem, można się zapisywać już.
6: Tak jest.
5: Liczy pan na więcej uczestników w tym roku? Czyli udałoby się zebrać więcej pieniędzy? Ile w zeszłym roku się udało?
6: Oczywiście, że liczę na więcej. Chociażby dlatego, że to jest druga edycja, pierwsza okazała się sporym sukcesem. Liczę na więcej, ponieważ już na tym etapie, na tyle miesięcy przed biegiem, ta impreza już jest w świadomości wielu osób. Wiele osób, chociażby tych, które uczestniczyły w zeszłym roku. Mamy duże wsparcie medialne. Też jako niespodzianka w tym roku po biegu dla dzieci organizujemy koncert Majki Jeżowskiej dla dzieci, który będzie w ramach tej samej imprezy, także impreza od 10 rano właściwie do godzin popołudniowych, gdzie będzie i bieganie, i rozrywka, i mam nadzieję, że dzięki temu tych pieniędzy zbierzemy więcej.
5: A w zeszłym roku ile się udało zebrać?
6: Łącznie z wszelkimi datkami, łącznie 100 tysięcy.
5: Łącznie 100 tysięcy,
6: tak
5: no to żeby było dwa razy tyle.
6: Co najmniej.
5: I tego, co najmniej, tak. Tego mogę panu rzucić, bo cel rzeczywiście jest bardzo, bardzo szczytny, a przede wszystkim nagłaśnianie tej sprawy i edukowanie społeczeństwa, czym jest rodzina zastępcza.
6: Dlatego zapraszamy na stronę jesiennybieg.pl.
5: Tam można wszystkie szczegóły,
6: tak
5: wszystko sobie
6: poczytać też o sprawie, o naszej misji. Zapraszam.
5: A zapraszał pan Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegu Ziem z Poznania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję. Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Równo 10 minut zostało do godziny 9. Za nami na naszej antenie kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa. Za nami muzycznie Anita Lipińska, a także Oskar Cyms, który, nie będę ukrywać, rozbudził nas troszeczkę w studiu, ale to bardzo dobrze, no bo jest to poranek, więc musimy być po prostu rozbudzeni. A czy rozbudzą was najnowsze informacje Radia Emaus? O tym się przekonamy już o godzinie 9, a przedstawi te informacje Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie znowu gramy po polsku. Kasia Kowalska i Antidotum.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: dobry dzień. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie wybiła godzina 9:00. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Ciche godziny w wielkopolskim NFZ-cie dla osób w spektrum autyzmu. Poznań wprowadza nowy program przeciw półpaśćcowi. Rzeźby poznańskich koziołków staną przy Centrum Kultury Zamek, Bibliotece Raczyńskich i Bramie Poznania. Wielkopolski oddział NFZ wprowadził tzw. cichą godzinę w salach obsługi przy ulicach Grunwaldzkiej i Baraniaka. To inicjatywa skierowana do osób w spektrum autyzmu, dla których hałas, ostre światło i natłok bodźców w miejscach publicznych mogą być źródłem silnego dyskomfortu. Dzięki temu raz w tygodniu mogą oni załatwić swoje sprawy w warunkach dostosowanych do ich potrzeb sensorycznych, informuje Rafał Stachlewski z wielkopolskiego NFZ-u.
3: W czasie tzw. cichej godziny, która odbywa się co wtorek między godziną 14 a 15. To czas ograniczenia bodźców wzrokowych i słuchowych, których nadmierne natężenie jest szczególnie uciążliwe dla osób z spektrum autyzmu. Światła są wówczas wygaszone lub przyciemnione, a telefony i komunikaty głosowe wyciszone. Rozmowy są prowadzone zarówno przez pracowników, jak i klientów w sposób cichy i niezakłócający spokoju.
2: Osoby z autyzmem, w tym osoby z zespołem Aspergera, mogą odbierać bodźce ze świata zewnętrznego w sposób bardziej wrażliwy lub pewnych bodźców nie zauważać. Dotyczy to wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu oraz równowagi. Najczęściej skarżą się oni na zbyt duży hałas, ostre, agresywne oświetlenie, zbyt dużą ilość bodźców i nieprzewidzianych sytuacji w miejscach publicznych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznań stawia na profilaktykę półpaśćca. Wprowadza nowy program, który już wkrótce pozwoli seniorom skorzystać z bezpłatnej szczepionki. Najważniejsze założenia przyjęła już Rada Miasta, a za kilka miesięcy będzie można zabezpieczyć się przed tą bolesną chorobą. Najpierw jednak miasto musi przeprowadzić procedurę konkursową, w której wyłoni ośrodki, w których będzie można się zaszczepić. Po podpisaniu umów z placówkami medycznymi ruszą zapisy do programu. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru będą odpowiednio wcześniej ogłaszane na miejskich stronach internetowych. Poznań ogłosił też dwuetapowy konkurs na projekt i wykonanie oraz montaż trzech rzeźb przedstawiających kultowe koziołki. Powstaną one przy Centrum Kultury Zamek, Bibliotece Raczyńskich i Bramie Poznania. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu Koziołkowe Szaleństwo, wybranego przez mieszkańców Poznania w poznańskim budżecie obywatelskim, mówi Paulina Itczak z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
4: Ideą konkursu jest przede wszystkim to, aby uatrakcyjnić przestrzeń miasta. Poprzez umieszczenie w tej przestrzeni w trzech miejscach na terenie miasta, troszkę jakby też wzorem innych miast, chcemy, żeby te koziołki stanęły w takich właśnie miejscach charakterystycznych, jak instytucje bardzo ważne tutaj, odgrywające dużą rolę w mieście. I wydaje nam się, i takie mamy założenie, że realizacja tych rzeźb będzie także dobrą formą jakby promowania miasta i poznawania miasta.
2: Do konkursu mogą przystąpić artyści, rzeźbiarze, architekci, osoby posiadające doświadczenie w realizacji rzeźb lub pomników w przestrzeni publicznej. Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych oraz zostanie zaproszony do negocjacji dotyczących zawarcia umowy na wykonanie trzech rzeźb. Prace do pierwszego etapu konkursu można składać do 13 września. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest pod koniec tego roku.
1: Informacje sportowe.
2: Piłkarze Lecha Poznań oficjalnie rozpoczynają nowy sezon. Na początek czeka ich spotkanie o Super Puchar Polski. Rywalem mistrza kraju będzie tradycyjnie zdobywca Pucharu Polski, czyli Górnik Zabrze. Walkę o trofeum zapowiada m.in. pomocnik kolejorza Filip Jagiełło.
5: Chcemy wygrać, to jest ten mecz, żeby wygrać kolejne trofeum i mam nadzieję, że tam wyjdziemy i wygramy. Chociaż Górnik to jest na pewno bardzo dobra drużyna, która w tamtym sezonie pokazała swoją jakość i nie będzie to łatwy mecz, ale my wyjdziemy tam, żeby wygrać i damy z siebie wszystko.
2: W przypadku pogonania zabrzańskiej drużyny podopieczni Nilsa Fredriksena po raz siódmy sięgnie po wspomniane trofeum. Pierwszy gwizdek spotkania przy bułgarskich dziś o godzinie 19:00.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu w tym momencie 20 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to 22 kreski na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku wschodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 9 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Zwłaszcza, że już za chwilę, bo o godzinie 9.15 kolejny w tym tygodniu konkurs poranny. Nagroda czeka już obok mnie, zagadka również, więc zapraszam was już teraz do uczestnictwa w naszej porannej zabawie. 9.15, konkurs poranny, ale zanim konkurs, Maroon 5 i She Will Be Loved. Tak, zaczynamy dziewiątą. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9.15 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z konkursem porannym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie proszę Was dzisiaj o to, abyście podzielili się w zgłoszeniu Waszym ulubionym miejscem w Wielkopolsce do spędzania wakacyjnego czasu. Wasze ulubione miejsce w Wielkopolsce do spędzania wakacyjnego czasu. Takie zagadnienie proszę Was w dzisiejszym porannym konkursie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Zestaw trzech książek od Radia Emaus jest dzisiaj do wygrania w konkursie. A ja przypominam, warunki zgłoszenia się 7148. 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie w zgłoszeniu dzielicie się waszym ulubionym miejscem w Wielkopolsce do spędzania wakacyjnego czasu. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymam za Was mocno kciuki, startujemy z porannym konkursem.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wyślijcie SMS 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę i następnie proszę Was o odpowiedź na zagadkę. Lekko ją uprościłem, bo proszę Was o Wasze ulubione miejsce w Wielkopolsce podczas wakacji. Wasze ulubione miejsce w Wielkopolsce podczas wakacji, o to Was proszę w dzisiejszym porannym konkursie. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz, 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie proszę Was o to, abyście podzielili się Waszym ulubionym miejscem w Wielkopolsce podczas wakacji. Wasze ulubione miejsce w Wielkopolsce podczas wakacji. To jest dzisiejsze zagadnienie konkursowe o poranku. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za Was mocno kciuki, tak jak i trzymam kciuki za Piotra Wielickiego, który o godzinie 9.30 odwiedzi nasze radiowe studio i co nieco zdradzi, jakie tematy będą w naszych dzisiejszych informacjach. No ale zanim Piotr zawita na naszej antenie, zawita grupa Mike and the Mechanics Over My Shoulder.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
5: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu już Piotr Wielicki. Dzień dobry, cześć Piotr.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Jak tam nastrój przy czwartku?
6: Dobry.
5: No to dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zresztą wszystko, zresztą nadajemy dla was z dobrego Radia Emaus, więc nie może być oczywiście inaczej. No ale już co, już powolutku piątek i powolutku weekendzik, nie? Chciałoby się już rozpocząć, co?
6: No tak, powolutku tak. Jeszcze jutro, dziś trochę, jeszcze jutro.
5: No i odpoczynek, upragniony odpoczynek. No ale odpoczynku już na mnie dzisiaj nie ma. Od informacji Radia Emaus zdrać, Piotr, jakie tematy będą poruszane.
6: Jakie tematy? A więc zajmiemy się nowym zakupem Poznania. Chodzi o 5 nowych minibusów Iveco, które mają jeździć na tych liniach, dzięki którym pasażerowie będą mogli dotrzeć do węzłów komunikacyjnych, a także podróżować nimi w obrębie osiedli. Umowa już została podpisana, a więc czekamy, kiedy te pojazdy wyjadą na ulicę.
5: Czekamy.
6: Dobrze, teraz tak, tutaj mam temat taki trochę letni. Mamy lato, a lato na Jeżycach. Także, a to jest nowy cykl bezpłatnych wydarzeń. Będą najróżniejsze odbywały się, odbywają warsztaty, spektakle, wspólne spacery. Warto sobie tam zajrzeć na tę stronę. Udział oczywiście jest bezpłatny.
5: Zapraszamy.
6: Centrum Szyfru EMI Enigma też warto odwiedzić, tym bardziej, że centrum kończy 5 lat. Ma swoje urodzinki, więc będą koncerty, wykłady, spektakl teatralny, a także dzięki współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w czasie wakacji, czyli w lipcu i sierpniu, prezentowana jest czasowa wystawa sprzętu szpiegowskiego.
5: No proszę bardzo.
6: Także chyba warto odwiedzić Centrum Szyfrów Enigma.
5: No kuszą.
6: Tak, jeszcze letnie wydarzenie to powrót Piasta, letnie o Piastach Bajanie, tak to się nazywa. W rezerwacie archeologicznym w Gieczu to wydarzenie będzie 19 lipca, a więc więcej szczegółów również u nas w naszych informacjach. No i to na razie tyle chyba mogę zdradzić.
5: I bardzo dobrze. Myślę, że ci, którzy chcą usłyszeć więcej informacji, niech usłyszą je o godzinie 10, bo oczywiście zaprezentujesz tych tematów nieco więcej. Niemniej za zajawkę bardzo ci dziękuję. Piotr Wielicki, dzięki
6: wielkie. Dziękuję bardzo, dzięki.
5: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. A w treści wiadomości wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie prosimy Was w konkursie o wymienienie Waszego ulubionego miejsca w Wielkopolsce podczas wakacji. Wasze ulubione miejsce w Wielkopolsce podczas wakacji. O to Was prosimy w dzisiejszym porannym konkursie. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz, 7148, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie prosimy Was w konkursie o wymienienie Waszego ulubionego miejsca w Wielkopolsce podczas wakacji. Wasze ulubione miejsce w Wielkopolsce podczas wakacji. To jest dzisiejsze zagadnienie w konkursie porannym. A koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za Was bardzo mocne kciuki. Liczę, słuchajcie, naprawdę na jak najwięcej zgłoszeń, także naprawdę. Konkurs jeszcze oczywiście trwa, ale myślę, że nie ma co czekać do ostatniej chwili na Wasze zgłoszenie.

0: Lato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Zapraszam Was do wzięcia udziału w naszej porannej zabawie. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie prosimy Was dzisiaj o Wasze ulubione miejsce w Wielkopolsce podczas wakacji. Wasze ulubione miejsce w Wielkopolsce podczas wakacji to dzisiejsze zagadnienie w konkursie porannym. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie prosimy Was w konkursie, w Waszym zgłoszeniu, o Wasze ulubione miejsce w Wielkopolsce podczas wakacji. Wasze ulubione miejsce w Wielkopolsce podczas wakacji. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymamy za Was mocno kciuki. No ale, słuchajcie, rozwiązanie konkursu za około 5 minut. To jest dużo i mało czasu, ale przede wszystkim zgłoście się w naszym konkursie, żeby później nie było, że chciałem to zrobić i nie udało się. No to śmiało, zróbcie to teraz. 7148 w treści Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. Dajecie znać, jakie jest Wasze ulubione miejsce w Wielkopolsce podczas wakacji. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. No i macie to. Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie za 5 minut. Słuchajcie, 5 minut i rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Do dzieła.

0: Maus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania był zestaw trzech książek od Radia Emaus, a prosiłem was dzisiaj w konkursie o wymienienie waszego ulubionego miejsca w Wielkopolsce podczas wakacji. Bardzo wam dziękuję za wszystkie zgłoszenia. Było ich naprawdę dzisiaj bardzo dużo, ale wygrywa dzisiaj Ewa, która napisała tak. Ulubione miejsce to Puszczykowo. Bez problemu można dojechać rowerem i wyciszyć się. No i obowiązkowo Muzeum Arkadego Fidlera. Ewa, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z Tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną, a także żebyś wiedziała, jak odebrać no, również Twoją wygraną oczywiście. Ewa, gratuluję jeszcze raz. Kolejny konkurs dzisiaj o godzinie 15.15. Już teraz Was na niego bardzo mocno zapraszam, ale również zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus, które o godzinie 10 przedstawi już obecny w studiu Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Kylie Minogue i Can't Get You Out of My Head.

0: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Nie wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Wpadaj do Lidla. Po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: W tym momencie pojawiła się godzina 10 na naszych radiowych zegarach. No i za chwilę pojawią się również najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Straż pożarna podsumowała pracę po burzach i intensywnym deszczu. W Wielkopolsce zmieni się oznaczenie na tablicach rejestracyjnych. W Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu udostępniono nową czasową wystawę. Strażacy bez chwili wytchnienia ostatniej doby znów mieli pełne ręce pracy w związku z gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. Jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Ralec, najpoważniejsza sytuacja była na południu kraju.
3: Ostatniej doby Państwowa Straż Pożarna odnotowała blisko 600 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego. Interwencje dotyczyły głównie przewróconych drzew.
2: Strażacy apelują, by śledzić prognozy. W weekend ma przyjść załamanie pogody i znaczne ochłodzenie.
1: Informacje z regionu.
2: 7 województw, w tym Wielkopolska, musi przygotować się na zmiany w oznaczeniu tablic rejestracyjnych. W przypadku naszego regionu do historii przejdzie litera P, zastąpi ją litera M. To skutek zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury w 2023 roku. Na razie wciąż pozostajemy przy rejestracjach zaczynających się od PY, zapewnia Marcin Szwed z Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu.
4: Tutaj mamy możliwości kombinacji jeszcze dla miliona kombinacji tablic rejestracyjnych samochodowych. Oprócz tego mamy następną literkę przydzieloną X, czyli po PY tablice będą nadawane z wyróżnikiem PX. No i w moim odczuciu takie seryjne tablice dla pojazdów, gdzie miałoby się pojawić w Poznaniu litera M, to jest no co najmniej 15 lat.
2: Obecnie oznaczenia z literą M są wydawane dla pojazdów z mniejszymi tablicami rejestracyjnymi. To głównie samochody sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych. Oprócz województwa wielkopolskiego zmiany dotkną także województwa śląskie, małopolskie, mazowieckie, a także podkarpackie, pomorskie i dolnośląskie. W Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu udostępniono czasową wystawę Lato ze szpiegami, zorganizowaną we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydarzenie stanowi część obchodów 5-lecia działalności placówki. Na ekspozycji, którą można podziwiać od wczoraj, udostępniono sprzęt wywiadowczy pochodzący ze zbiorów ABW.
5: Ta wystawa pokazuje 44, że tak powiem, gadżety wywiadowcze, szpiegowskie, ponieważ zobaczymy tam i jakiś aparat w guziku, i schowki w monecie, różnego rodzaju elementy, a do tego cykl wykładów, który o tych elementach będzie też opowiadał i opowiadał właśnie o historii wywiadowczej między innymi.
2: Mówi dyrektor Poznańskiego Centrum Dziedzictwa dr Monika Herkt. Warto zaznaczyć, że dzięki współpracy z ABW do Poznania trafiła siódma już Enigma. Była ona przeznaczona na rynek cywilny, dodaje dr Monika Herkt.
5: To, co warto powiedzieć, ona ma prawie 100 lat, więc też w przyszłym roku swój jubileusz świętuje. Została wyprodukowana w 1927 roku i ten model Enigmy był produkowany do 1944 roku, więc bardzo, bardzo długo. Używały go między innymi koleje państwowe w Niemczech, ale to był też taki model eksportowy, który na przykład trafił do Włoch i Włosi również z niego korzystali.
2: Wystawa czasowa jest udostępniona do końca sierpnia. Wstęp na ekspozycję oraz na 4 zaplanowane prelekcje ekspertów ABW jest bezpłatny.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Wczoraj w południe 92. Piesza Pielgrzymka do Poznańska dotarła na Jasną Górę. Powitał pielgrzymów biskup Jan Glapiak. W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyło łącznie 1291 osób, wśród których 250 pielgrzymów po raz pierwszy wyruszyło na pielgrzymi szlak. Dziennie pokonywali około 30 km. W ciągu 10 dni pokonali trasę o długości ponad 300 km.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco wyższa, 25 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku wschodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

Już prawie 6 minut po godzinie 10 kłania się poranek w Radiu Emaus, czy też pierwsza zmiana. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12 i zapraszamy, abyście oczywiście zostali razem z nami. Już za moment będzie mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim właśnie będziemy tam zmierzać, no to pogramy i to będzie taki utwór, no nie pasujący do dzisiejszej aury, znacznie bardziej pasowałby wczoraj, kiedy mocno padało, a dzisiaj jest słonecznie, przyjemnie, no ale mimo wszystko troszeczkę deszczu na naszej antenie również musi być, a o kropli deszczu zaśpiewa, no właśnie, nie kto inny jak Gabriel Fleszal i właśnie tym utworem zaczynamy 10 muzycznie na naszej antenie. Dzień dobry.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Czasami rolnik zaprzęga razem dwa zwierzęta, by były skoordynowane i pracowały bardziej wydajnie. Wówczas praca jest dla nich lżejsza. Czasami starsze, silniejsze i bardziej doświadczone zwierzę zostaje zaprzężone z młodym. Wówczas młode uczy się od starszego podczas wspólnej pracy. Jezus prosi nas, byśmy mieli udział w Jego pracy. Nie pozostawia nas w tej pracy samymi. Zaprzężeni razem z Nim będziemy mogli się od Niego uczyć. A On weźmie na siebie większość ciężaru. Damy się zaprząc razem z Jezusem.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 19 minut po godzinie 10. No właśnie, niby Radio Emaus w środku dnia. No ale przecież cały czas trwa poranek, czy też pierwsza zmiana, jak zwał, tak zwał. Za nami muzycznie na naszej antenie Sylwia Grzeszczak i Latawce. Za nami także duet Sanach i Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja. Za nami także mini audycja W drodze do Emaus. No i tak, niby poranek trwa od ponad 3 godzin, no ale chyba coś tam umknęło.

I teraz uwaga, w polskich kalendarzach jest to kawia domowa, a w codziennej mowie świnka morska. To samo zwierzę, dwa różne rejestry językowe. No ale tak, świnka morska, no to mówimy potocznie, no ale naukowa nazwa tego gatunku to jest kawia domowa. No widzicie, radio bawi i uczy. I również mamy, również święto związane ze zwierzętami, mamy też dzisiaj Światowy Dzień Węża. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy tylko jedno, w lipcu, gdy służą pogody, bój się wielkiej wody. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, pochodzi ono od papieża Franciszka, ziemia jest naszym wspólnym domem i wszyscy jesteśmy braćmi. Piękne zdanie na czwartek 16 lipca. A my gramy dalej, tym razem pogramy zagranicznie i cofamy się o prawie 25 lat. Avril Lavigne i Complicated w tym momencie na naszej antenie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 24 minuty zostały do godziny 11. Za nami George Michael i Fast Love. No te końcowe dźwięki to wręcz jakbyśmy się przenieśli w kosmos. No i takim małym kosmosem będzie muzyczna podróż w czasie, która będzie już o godzinie 10.45, gdzie weźmiemy pod lupę wydarzenia z historii muzyki, które miały miejsce 16 lipca. Także jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was bardzo gorąco do tego stałego punktu programu w środku dnia, czy też o poranku. 10.45, muzyczna podróż w czasie. Wszyscy się zmieścimy. Zapraszam Was bardzo gorąco. No ale teraz na naszej antenie Leny Krawic i Ege.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 45 na naszych radiowych zegarach, czas na muzyczną podróż w czasie. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 16 lipca, dokładnie w historii muzyki oczywiście. Przygotowałem dzisiaj dla Was trzy wydarzenia. Najpierw rok 1984, premiera debiutanckiego albumu zespołu Sade, Diamond Life. Zagramy utwór otwierający ten krążek, czyli Smooth Operator. Rok 1952, urodził się Stuart Copeland, perkusista zespołu The Police, no i zagramy utwór Roxanne. No i na koniec smutna rocznica. W 2012 roku zmarł John Lord, klawiszowiec grupy Whitesnake, ale przede wszystkim grupy Deep Purple. No i zagramy najbardziej znany utwór właśnie Deep Purple, czyli Smoke on the Water. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Sade, The Police i Deep Purple, a o godzinie 11, na godzinę 11 zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz wyruszmy razem w muzyczną podróż w czasie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Za nami muzyczna podróż w czasie, Shade, The Police, a także grupa Deep Purple. Nie będziemy ukrywać, że razem z Piotrem Wielickim nas ten utwór bardzo mocno rozbudził. Czy rozbudzą was informacje? O tym się przekonamy. Przed chwilą minęła godzina 11. Startujemy właśnie z nowymi informacjami.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Sprawcy agresji na tle narodowościowym będą surowo karani, zapowiada minister sprawiedliwości. W Licheniu zbliża się 33. ogólnopolskie spotkanie trzeźwościowe. Startuje Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Minister Waldemar Żurek zapowiedział stanowcze działania wobec tych, którzy sieją nienawiść wobec Ukraińców i innych narodowości. Szef resortu sprawiedliwości wskazał, że sprawcy agresji na tle narodowościowym będą karani z całą surowością prawa. To reakcja na niedawne wydarzenia w Bielsku-Białej. W autobusie komunikacji miejskiej Polak zwyzywał nastolatki z Ukrainy. Waldemar Żurek zapowiedział, że trzeba powstrzymać eskalację agresji.
3: Nie ma na to zgody. Ja powiedziałem, że będę absolutnie bezwzględnie walczył z tego typu przejawami. One rozleją się od ataków agresji i wiemy, że akcja rodzi reakcję. Za chwilę usłyszymy o społecznych grupach Ukraińców, którzy będą bronić swoich obywateli w Polsce. I do czego dojdzie? Rosja zaciera ręce i po prostu ktoś, kto robi tak, realizuje scenariusz Putina, więc my będziemy temu bardzo mocno przeciwdziałać.
2: Minister Sprawiedliwości zapowiedział także rozliczenie wobec polityków, którzy nawołują do waśni na tle narodowościowym.
0: Informacje z regionu.
2: Sanktuarium Maryjne w Licheniu już wkrótce stanie się sercem polskiego ruchu trzeźwościowego. Od 24 do 26 lipca odbędzie się tam 33. ogólnopolskie spotkanie trzeźwościowe pod hasłem Bądź darem dla innych. Wydarzenie nawiązuje do roku duszpasterskiego Uczniowie Misjonarze i gromadzi tysiące osób szukających umocnienia i wyjścia z nałogów. Do udziału w spotkaniu zachęca dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, ksiądz Jarosław Chybza.
4: Zaprosiliśmy tutaj wielu specjalistów, wielu terapeutów i psychologów, będą również dwaj biskupi obecni na tych naszych spotkaniach. Biskup z Gdańska, Wiesław Szlachetka, poprowadzi mszę świętą o godzinie 19:00. O godzinie 14:00 będzie biskup Ronakowski, który zajmuje się środowiskami trzeźwościowymi. Rozpoczyna się wszystko 24:00 koronką do Bożego Miłosierdzia o 15:00, potem o 16:00 konferencja na temat Bądź darem dla innych. Takie jest hasło tegorocznych spotkań trzeźwościowych.
2: Oprócz bezpłatnych indywidualnych konsultacji z psychologami i doradcami odbędą się także koncerty i świadectwa ludzi, którzy wygrali walkę z nałogiem. Startuje Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Samorządy i przedsiębiorstwa mogą już ubiegać się o finansowanie inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i obronność państwa. Jak przekazuje prezes Spółki Specjalnego Przeznaczenia Chrobry S.A. Arkadiusz Usułek, pierwsze zgłoszenia już są.
5: W ciągu pierwszego tygodnia ponad kilkadziesiąt już zgłoszeń dostaliśmy. Dzisiaj mamy kolejne spotkania. Zarówno są to firmy technologiczne, startupy, które potrzebują zalowania, jak i duże przedsiębiorstwa, które potrzebują inwestycji rzędu kilkuset milionów złotych.
2: Fundusz dzieli się na część pożyczkową i kapitałową. Część pożyczkowa jest dostępna w ramach trzech naborów wniosków o pożyczkę dla trzech grup odbiorców – sektora komunalnego, kolejowego oraz przedsiębiorstwa – informuje członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Jakub Jaworowski.
6: Jeśli chodzi o samorządy, no to spektrum ich inwestycji zaczyna się od miejsc schronienia, a kończy się na takich inwestycjach infrastrukturalnych jak drogi czy koleje, ale nie wykluczamy także inwestycji na przykład w cyberbezpieczeństwo, które jest absolutnie kluczowe między innymi dla ochrony infrastruktury krytycznej.
2: Nabór wniosków na część pożyczkową jest prowadzony przez regiony Banku Gospodarstwa Krajowego.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Sąd rejonowy w Warszawie ma dziś ogłosić wyrok w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Oskarżonym jest Łukasz Żak, wobec którego sąd zgodził się na publikację wizerunku i nazwiska. Do wypadku doszło w połowie września 2024 roku. Mężczyzna w stanie nietrzeźwym kierował Volkswagenem, który zderzył się z Fordem. Jego pasażer zginął, a żona i dziecko zostało ranne. Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku, został zatrzymany w Niemczech. Prokurator domaga się dla oskarżonego 20 lat więzienia.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
1: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 24 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna to już 28. Kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra. Biometr jest umiarkowany. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Zanim to jeszcze powiem, że dzień zakończy się dzisiaj o godzinie 21.07. A jeżeli chodzi o temperatury w najbliższych dniach, jutro maksymalnie 29 stopni Celsjusza. W niedzielę, znaczy w weekend, niewielkie ochłodzenie, bo w sobotę będzie maksymalnie 24 stopnie Celsjusza, a w niedzielę 21.

6 minut po godzinie 11. Kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studio Radia Emaus, przynajmniej antenowo, odmeldował się Piotr Wieliski, chociaż jeszcze Piotra widzę. Tutaj widzę, że Piotr jeszcze oczywiście działa i pracuje, chociaż w sumie zawieszam głos. Nie, no przecież Piotr jeszcze będzie dzisiaj 12.30, bilans magazyn ekonomiczny, no właśnie. No właśnie, już się bałem, że Piotr mnie tutaj przekrzyczy na antenie i będziecie słyszeć, że Piotr upomina się o swoje i bardzo dobrze, bo trzeba wiedzieć, jakie audycje robią koleżanki i koledzy z pracy. Piotra jeszcze słyszycie o 12.30, ale jeżeli chodzi o serwisy informacyjne, Piotr już na dzisiaj ma fajrant. Ale Piotra usłyszycie oczywiście jutro od godziny 7 do godziny 11. Ja jestem z wami do godziny 12. Za moment będzie mini audycja Słowo o Słowie, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to zaśpiewa nam Kaja Testosteron. Ja wam mówię dzień dobry po raz kolejny. Miejcie dobry czwartek.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Lucyna grała niedawno w Skrable i jeden z uczestników gry ułożył z liter słowo pohuk. P-O-H-U-K. Czy w języku polskim występuje takie słowo? No mamy kłopoty z określeniem, czy jakieś słowo jest, czy też go nie ma w języku. Bo wystarczy, że ktoś kilkakrotnie użyje słowa i już może powiedzieć, że to słowo przecież jakoś istnieje. Słowo pohuk istotnie nie figuruje w naszych słownikach. Przepatrzyłem większość słowników, szukając tego słowa, nawet słowniki gwar, bo pomyślałem sobie, że jednak jakaś racja powinna tutaj być, coś mi tam brzęczało, w głowie coś huczało, no i stwierdziłem, że ponieważ żaden słownik tego nie odnotowuje, to słowa takiego nie powinniśmy w skrablach używać. Ale potem przypomniał mi się fragment poematu Słowo o Jakubie Szeli Brunona Jasińskiego i mamy tam taki fragment, przepraszam, jeśli przekręcę, bo cytuję z pamięci, to nie topól w niebo strzela, to nie pohuk sowi, odpowiada Jakub Szela Panu Jezusowi. I przypomniało mi się, że Jasiński tego słowa właśnie użył. No cóż, Jasiński był trochę eksperymentatorem językowym. Używał różnych słów, które być może wcale w języku nie były dobrze zakorzenione. Niemniej jednak był bardzo ciekawym poetą i wzbogacającym polszczyznę. A zatem, jeśli użył takiego słowa, które zresztą jest w jakiś sposób łączone z pohukiwaniem, takie krótsze pohukiwanie, to powinniśmy to słowo przyjąć. Czy zmieści się ono w jakichś słownikach? No być może kiedyś się pojawi.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. W środku dnia.

naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, a muzycznie pojawiła się Alanis Morissette i Ironic, a przed chwilą zagrała nam grupa U2 Beautiful Day. Mam nadzieję, że macie dzisiaj piękny dzień, a na pewno, ale zresztą dobra, to kto wie, bo to akurat wy sami ocenicie. Mam nadzieję, że piękny będzie serwis kulturalny, który będzie już o godzinie 11.30. Zaproszę was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na czwartkowe popołudnie albo wieczór, serwis kulturalny is your friend, można by tak powiedzieć. 11.30 serwis kulturalny, a teraz na naszej antenie piękny kawałek. To i Hold the Line.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają. Kobietom.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: 11.30 na naszych radiowych zegarach, czas na serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od spektaklu. Jest to klasyka gatunku Sherlock Holmes. Start wydarzenia godzina 19, a miejsce to Teatr u Przyjaciół. Jak sami organizatorzy zapowiadają to wydarzenie, mój dobry przyjacielu, jesteś jedynym stałym punktem odniesienia w zmieniających się czasach. A jednak nadchodzi wiatr ze wschodu i taki wiatr jeszcze nigdy nie wiał nad Anglią. Będzie zimny i przenikliwy, Watsonie. Wielu z nas może nie przetrwać jego podmuchów. Kłamstwa, intrygi i zbrodnie to codzienność w profesji Sherlocka Holmesa, jednak tym razem prosta sprawa, morderstwo Lorda Douglasa w Birlstone. Nieoczekiwanie to prowadzi do znacznie większej tajemnicy wszechpotężnej zbrodniczej organizacji, a słynny detektyw zmierzy się ze swoim największym wrogiem. Spektakl na motywach twórczości Sir Artura Conan Doyle'a. Spektakl Sherlock Holmes dziś o godzinie 19 w Teatrze u Przyjaciół. Zapraszamy Was na to wydarzenie. Był spektakl, no to teraz koncert. Jest to wydarzenie w ramach staromiejskich koncertów organowych. Dzisiaj wystąpi Rudolf Innig. Start wydarzenia godzina 19.30. Miejsce to Fara Poznańska. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i to jest wydarzenie szczególnie dla tych osób, którzy cenią sobie muzykę organową, dzięki której mogą ci odbiorcy nacieszyć swoje ucho. No i do końca września w Farze Poznańskiej tego typu wydarzenia się odbędą. W każdy czwartek lipca i sierpnia właśnie o 19.30 można posłuchać koncertów różnych wykonawców, także zapraszamy Was na ten cykl. Staromiejskie koncerty organowe Rudolf Innig dziś o godzinie 19.30 w Farze Poznańskiej. Wstęp jest wolny. No i na koniec wydarzenie plenerowe. Dzisiaj w ramach cyklu Scena nad Rusałką wystąpi Sophie Cole, a także Ania Leon i Kopera. Sophie Cole wystąpi o godzinie 19.30, a Ania Leon i Kopera o godzinie 21.00. Sophie Cole to autorski projekt Aleksandry Węglewicz, wokalistki, autorki tekstów, finalistki The Voice of Poland. Artystka ma na koncie towarzyszenie na scenie topowym artystom polskiej sceny, m.in. Paulinie Przybysz czy Spiętemu, a utwory Sophie Cole to połączenie soulowego wokalu, emocjonalnych tekstów i mrocznej, elektryzującej muzyki elektronicznej. Oprócz Sophie Cole wystąpi, tak jak wspomniałem, Ania Leon i Coppera. Ania Leon to jest wokalistka, która przeciera w Polsce dark popowe szlaki. Jej mroczne, elektroniczne brzmienia oraz intrygujące, pisane po polsku teksty zwróciły już uwagę wielu słuchaczy i dziennikarzy muzycznych, a razem z nią wystąpi producent Coppera. Start ogólnie samego wydarzenia 19.30, to wszystko w ramach sceny nad Rusałką, a wystąpi właśnie o 19.30 Sophie Cole, a o 21.00 Ania Leon i Coppera. Miejsce to scena nad Rusałką, wstęp na te wydarzenia, właściwie na całe wydarzenie jest wolny. Także zapraszamy Was na scenę nad Rusałką dzisiaj, jak i na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego przedpołudniowego serwisu kulturalnego. Kolejny już dzisiaj o godzinie 16.30.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 12. Za nami serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy One Republic, Coldplay, Wiktora Dydumę, a także zespół Big Day. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy poranek, za pierwszą zmianę w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro również od godziny 7 do godziny 12, a od godziny 12 do godziny 17 będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami. Na sam koniec The Police, Message in a Bottle. Słyszymy się jutro, trzymajcie się, na razie.

0: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania,

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
1: A może chcielibyście zostać agentami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? 3 minuty po godzinie 12, Ania Hajduczek pewnie powie o tym, jak to zrobić.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: W Poznaniu trwa wyjątkowa zbiórka krwi. W tym wydaniu informacji powiemy także o niechlubnym rekordzie poznańskiego żółwia. Jeszcze przez godzinę poznaniacy mogą oddawać krew przy centrum handlowym Plaza. Dziś rano stanął tam krwiobóz w ramach akcji Twoja krew, ich wolność, nasza pamięć. Nawiązuje ona do zbliżającej się rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W regionalnym centrum przy ulicy Marcelińskiej obecnie brakuje grup krwi 0RH-, ARH+, ARH- i BRH-. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi otwartą rekrutację do swojej delegatury w Poznaniu przy ulicy Rolnej. Poszukiwani są kandydaci zarówno do służby czynnej, jak i na stanowiska cywilne. Wśród priorytetowych wakatów dla województwa wielkopolskiego znajdują się stanowiska dla oficerów operacyjnych, analityków, a także specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa i systemów teleinformatycznych.
3: Szukamy ludzi inteligentnych, ciekawych świata, ludzi myślących nieszablonowo, o pewnym potencjale wykształcenia, bo to jest tylko wyjściowa rzecz. Generalnie szkolenie z pracy zawodowej prowadzi się już u nas, jak ktoś jest funkcjonariuszem, tego się nie da na uczelni zrobić. I oczywiście szukamy tych, którzy chcą służyć Rzeczypospolitej.
2: Mówi pułkownik Adam Gwiazdowicz z ABW. Procedura kwalifikacyjna trwa średnio od 6 do 9 miesięcy. Kandydaci muszą poddać się weryfikacji, która obejmuje ocenę predyspozycji psychologicznych, badania wariograficzne, komisję lekarską oraz szczegółowe postępowanie warunkujące wydanie poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych. Komplet informacji, wykaz wymogów oraz formularze zgłoszeniowe udostępniono na stronach ABW. Nietypowy żółw znaleziony na poznańskich Naramowicach. W ubiegłym tygodniu ekopatrol Straży Miejskiej odłowił ważącego blisko 3 kg żółwia ozdobnego. Po zbadaniu go przez ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego okazało się, że jest to gatunek inwazyjny. Za wypuszczenie takiego zwierzęcia do środowiska grozi kara nawet do 1 000 000 zł. Co więcej, do jego legalnego przetrzymywania w domu potrzebna jest zgoda Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Naukowcy z uczelni apelują do mieszkańców, aby w przypadku znalezienia kolejnych takich żółwi niezwłocznie zgłaszać to ich jednostce. Powrót Piasta, letnie o Piastach Bajanie, to wydarzenie, które już w niedzielę odbędzie się w rezerwacie archeologicznym w Gieczu. W programie znalazły się pokazy historyczne i nie tylko, zapowiada Paweł Bąkowski z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
4: Pokazy sztuki militarnej, strzelanie z łuku, gra terenowa, kronikarz księcia Kazimierza, czy warsztaty dawnych rzemiosł, m.in. garncarstwo czy tkactwo. O godzinie 16.30 wykład pod tytułem Rozumem i Mieczem, powrót dziedzica, poświęcony postaci Kazimierza Odnowiciela, poświęcony procesowi odbudowy państwa Piastów po potężnym kryzysie w XI wieku. Nie zabraknie muzyki, koncert zespołu Huskar, który zaprezentuje utwory inspirowane kulturą i brzmieniem średniowiecza.
2: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16. Kulminacyjnym punktem programu będzie inscenizacja historyczna Powrót Piasta, która rozpocznie się o godzinie 19. Widowisko przedstawi historię odbudowy państwa Piastów przez Kazimierza Odnowiciela.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.

0: w termometrach w Poznaniu powędrował do 26 stopni Celsjusza. I jakby tego było mało, to temperatura odczuwalna już teraz, moi drodzy, na poziomie 30 stopni Celsjusza. I to nie jest jeszcze najcieplejszy moment dzisiejszego dnia, bo najcieplej będzie około godziny 16-17, wtedy na termometrach zobaczymy 29 stopni, ale wtedy też najbardziej prawdopodobne opad deszczu. No i może dobrze, niech nas trochę orzeźwi ten deszcz, ale ciekawy jestem, jaka wtedy będzie temperatura odczuwalna. No bo to też ma bardzo duże znaczenie. Jakość powietrza dobra, a pewnie będzie znakomita po opadach deszczu. Ciśnienie atmosferyczne stabilne, 1021 hektopaskali, a biometr? A o biomecie to może na razie nic nie mówmy, bo tutaj, no tak powiem, rewelacji nie ma dzisiaj i jutro, ale za to w nocy. W nocy biometr będzie korzystny i to mogę powiedzieć.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Bardzo wysokie te kary za takiego żółwia, jak wspominałaś. No i teraz się zastanawiam, czy jeśli ktoś ma żółwia takiego, to nie obawiałby się tego ujawnić? Czy to ujawnienie tego, że takie zwierzę posiada, gatunek inwazyjny,
1: no tak,
0: czy to nie może spowodować jakiejś kary, która zostanie na niego nałożona? No chyba nie. Chyba,
1: no chyba jak
0: gdyby
1: masz
0: go wypuścił.
1: Zgody, no właśnie, to chodzi o sytuację, w której.
0: No właśnie, ale na przykład nie mam jednej zgody, a potrzeba 5 zgód różnych tam jakiś. No i teraz co ja mam zrobić z tym żółwiem? No i właśnie. Na szczęście nie mam żółwia, żeby była jasność. Ania Hajduczek, Arkadiusz Szymański. My z wami dzisiaj na dobre popołudnie będziemy, bo teraz rozpoczynamy razem swój dyżur. Cieszysz się z tego powodu, że będziemy dzisiaj razem?
1: Tak, cieszę się bardzo. Pewnie. To taka nietypowa sytuacja.
0: Miło być
1: tak
0: w pracy.
1: Jak nietypowy
0: żółw. Miło być w pracy. W taki piękny dzień. Oczywiście, że tak. Ja uważam, że taka praca to nie praca.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
2: Jarzmo w języku greckim to nie tylko ciężar. To drążek, który łączy dwa zwierzęta przy pracy. Żadne nie ciągnie samo. Żydzi doskonale rozumieli to zdanie. Przyjąć jarzmo nauczyciela oznaczało wybrać konkretną drogę życia, a nie abstrakcyjną filozofię. Jezus nie mówi odpocznij od wszystkiego. Mówi zmień tego, z kim ciągniesz. Zmęczenie rzadko pochodzi z nadmiaru pracy. Częściej z poczucia, że dźwigamy sami. Pomyśl, co teraz dźwigam zupełnie sam? Bo nie przyszło mi do głowy, żeby zwrócić się o pomoc i kogo konkretnie mógłbym o nią poprosić.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
7: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
8: Polskie zakłady zbrojeniowe zwiększają produkcję i modernizują linie produkcyjne.
9: Czyli z jednej strony realizujemy inwestycje, a z drugiej strony podpisujemy kontrakty.
8: Polska będzie uczestniczyć w europejskim projekcie gigafabryki sztucznej inteligencji.
10: To jest duży projekt europejski, który ma na celu korzystanie z największych mocy obliczeniowych sztucznej inteligencji.
8: Nasz kraj dołącza do państw korzystających z morskiej energetyki wiatrowej. I o tym m.in. dziś w Bilansie. Piotr Wielicki, zapraszam.
7: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
8: Polska Grupa Zbrojeniowa jest gotowa realizować potrzeby polskiej armii, deklaruje prezes spółki Adam Leszkiewicz. Jak mówi, polskie zakłady zbrojeniowe nie tylko zwiększają produkcję, ale również modernizują linie produkcyjne. Adam Leszkiewicz wskazał, że polskie firmy będą wkrótce w stanie szybko zwiększyć produkcję amunicji i sprzętu wojskowego, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
9: W bardzo szybkim tempie nadrabiamy zaległości, czyli z jednej strony realizujemy inwestycje, a z drugiej strony podpisujemy kontrakty i realizujemy ilościową produkcję związaną czy to z borsukami, piorunami, minami. To dostosowywanie się do potrzeb polega właśnie na tym, by w czasach pokoju przygotować się, powiększyć zdolności i móc w razie potrzeby korzystać z 2-3 zmian pracy chociażby, mieć też linię dostaw, łańcuchy dostaw.
8: Adam Leszkiewicz dodał, że do roku 2028 polskie zakłady zbrojeniowe powinny być samowystarczalne, jeśli chodzi o produkcję amunicji artyleryjskiej. Zapewnił też, że wszystkie kontrakty podpisane w ramach programu SAFE będą zrealizowane na czas. Uruchomienie Wielkiego Centrum Obliczeniowego w Polsce pozwoli na korzystanie z największych mocy obliczeniowych sztucznej inteligencji, powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Uchwałę o możliwości zbudowania takiego centrum podjął rząd na wniosek wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że dzięki temu naukowcy, firmy i administracja zyskają dostęp do nowoczesnej mocy obliczeniowej.
10: Uchwała w sprawie gwarantowania zakupu czasu dostępu do gigafabryki AI. To jest duży projekt europejski, który ma na celu korzystanie z największych mocy obliczeniowych, sztucznej inteligencji, która pozwoli na realizowanie najważniejszych projektów strukturalnych, gospodarczych, rozwojowych dla państwa polskiego.
8: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że Polska będzie uczestniczyć w europejskim projekcie gigafabryki sztucznej inteligencji. Wicepremier mówił też, że jest to ambitny program, który pozwoli na wykorzystanie danych obliczeniowych do projektów rozwojowych. To szansa na rozwój innowacji, nowe miejsca pracy, wsparcie dla startupów oraz inwestycje warte ponad 10 miliardów złotych, które wzmocnią konkurencyjność polskiej gospodarki. Czytamy we wpisie kancelarii premiera w mediach społecznościowych. Główny Urząd Statystyczny policzy udział krajowych firm w realizowanych w Polsce inwestycjach. Chodzi o to, by w przyszłości jak najwięcej pieniędzy wydawanych na inwestycje zostawało w kraju. W pilotażowym programie GUS przyjrzy się sytuacji w sektorze energetycznym. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że większe zaangażowanie polskich firm w inwestycje przełoży się na silniejszą i bezpieczniejszą gospodarkę.
0: Jesteśmy po dekadach, jako Unia Europejska też cała, zachłyśnięcia się globalizacją, myśleniem w kategoriach tylko i wyłącznie najtańszych dostawców. Wiadomo, gdzie oni są zlokalizowani. No, a okazało się, że świat jest na tyle rozchwiany, że nagle możemy zostać albo bez kompetencji, albo bez dostaw odpowiednich strategicznych produktów.
8: Prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan dodaje, że wspieranie własnej gospodarki nie jest sprzeczne z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
11: Przyglądaliśmy się przykładom francuskim, przyglądaliśmy się wielu krajom, jak wygląda ta organizacja różnego rodzaju przetargów, tych strategicznych, no po to, żeby zachęcić nasze lokalne przedsiębiorstwa i je rozwijać. Jesteśmy dużym krajem Unii Europejskiej i wszyscy wiemy dzisiaj, że na ten element trzeba zwrócić uwagę.
8: Główny Urząd Statystyczny policzy udział polskich firm w inwestycjach realizowanych przez największe państwowe spółki energetyczne. Badanie obejmie kontrakty Orlenu, PGE, Tauronu i Enei zawarte od stycznia do końca lipca. Od przyszłego roku analiza ma zostać rozszerzona także na spółki spoza sektora energetycznego. Polska dołącza do państw korzystających z morskiej energetyki wiatrowej. W Choczewie na Pomorzu zakończono budowę stacji, która będzie mogła dostarczyć prąd wyprodukowany przez morskie farmy wiatrowe na Bałtyku do krajowego systemu elektroenergetycznego. Do systemu trafiła już pierwsza moc farmy wiatrowej w tej części Bałtyku, Baltic Power. To wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiego Northland Power. Premier Donald Tusk podkreślił, że to kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
12: Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze. Te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Energetyka jest równie ważna jak broń, jak armia.
8: Szef rządu dodaje, że to kolejna bardzo ważna inwestycja dla Pomorza.
12: Ten region od Szczecina po Wisłę, ale szczególnie tu, Kaszuby, Trójmiasto, staje się sercem energetycznym Polski i całego regionu. Myśmy znowu zwrócili polską twarz w stronę Bałtyku. To jest kwestia floty, to jest uczestnictwo Polski w różnych formatach natowskich, które zabezpieczają Bałtyk przed różnymi formami agresji. To są farmy wiatrowe, to jest elektrownia jądrowa, tu niedaleko stąd. To są wielkie baterie, które będą gromadziły prąd. To jest ta stacja.
8: W kolejnych latach do stacji mają być przyłączone kolejne morskie farmy wiatrowe. W sumie ma być ich 6. Ich łączna moc wyniesie około 6 gigawatów. To więcej niż całej elektrowni Bełchatów. Stacja zajmuje powierzchnię 25 hektarów. Do obiektu będą przyłączone także centra danych i magazyny. Zgłaszają się już pierwsi inwestorzy. Korzystanie z programu Czyste Powietrze ma być łatwiejsze. To największy ogólnopolski system dopłat do wymiany starych pieców i docieplania domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem. Zmiany, które wejdą w życie, to m.in. odejście od zasady 3 lat własności nieruchomości czy wyższe wsparcie na termomodernizację. Co jeszcze się zmieni, wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
13: Z takim problemem, z takim wyzwaniem mierzyliśmy się w poprzedniej wersji programu, kiedy osoba w trzeciej grupie, czyli osoba uboga energetycznie, często również uboga, składała wnioski na kilkanaście czy kilka budynków. Teraz ta zasada jest jasna, jeden budynek, jedno dofinansowanie.
8: W programie Czyste Powietrze zawarto dotychczas 971 tysięcy umów o dofinansowanie, z czego zakończono ponad 645 tysięcy. Dotychczas w programie wypłacono łącznie prawie 22 miliardy złotych, z czego ponad połowę w ostatnich 2 latach. I to wszystko w tym bilansie. Piotr Wilicki, do usłyszenia.
7: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
14: I od razu człowiek jakiś taki spokojniejszy. Wie, w co inwestować i się nie martwi.

0: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Mamo, czy wygra Polska?
2: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
0: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Poznań stawia na profilaktykę półpaśca. W informacjach Radia Emaus powiemy także o biegaczach, którzy pobiegną dla rodzin zastępczych. Poznań wprowadza program, który już wkrótce pozwoli seniorom skorzystać z bezpłatnej szczepionki chroniącej przed tą bolesną chorobą. Na stworzenie programu zgodzili się już miejscy radni, jednak zanim szczepionki trafią do poznaniaków, trzeba jeszcze trochę poczekać. Najpierw miasto musi przeprowadzić procedurę konkursową, w której wyłoni ośrodki, w jakich będzie można się zaszczepić. Obecnie szczepionka jest dostępna w ramach rządowego programu profilaktyki, przypomina Marta Żbikowska-Cieśla z wielkopolskiego NFZ-u.
3: Tak jak w przypadku półpaśca, kiedy zniżka 50% należy się pacjentom o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec, czyli są to osoby z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą czy niewydolnością nerek. O tym, czy dany pacjent otrzyma receptę z refundacją, decyduje osoba wystawiająca tę receptę.
2: Poznańska propozycja będzie skierowana do osób w wieku od 60 do 64 lat. Po podpisaniu umów z placówkami medycznymi ruszą zapisy do programu. W czerwcu poznaniacy chętnie korzystali z usług lotniska Ławica. Port w ubiegłym miesiącu obsłużył blisko 500 000 pasażerów, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Jak informują przedstawiciele lotniska, to wynik znacznie lepszy niż w kwietniu i maju, kiedy zawirowania na Bliskim Wschodzie odcisnęły piętno zarówno na cenach paliwa lotniczego, jak i na decyzjach poszczególnych przewoźników o ograniczeniu liczby lotów. Ławica podsumowała dziś również pierwsze półrocze. Od stycznia do końca czerwca przez lotnisko przewinęło się ponad 1 800 000 pasażerów. To o 2% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W październiku nad poznańską Maltę wróci druga edycja jesiennego biegu charytatywnego. Głównym punktem wydarzenia jest bieg główny na dystansie 10 km. Organizatorzy przygotowali również zawody dla najmłodszych uczestników. Dzieci i młodzież wystartują w 4 kategoriach wiekowych na dystansach od 200 do 1500 metrów. W samym wydarzeniu, jak podkreślają organizatorzy, nie chodzi wyłącznie o rywalizację. Celem jest również promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
4: Wspieramy tak naprawdę dzieci, które poszukują tych domów. Jest to duży problem w całej Polsce, nie tylko w Poznaniu. Brakuje rodzin zastępczych, brakuje chętnych do zaopiekowania się dziećmi, którzy nie mają tego szczęścia życia w bezpiecznych domach, więc głównym celem jest rozmowa o tej idei, o tym problemie i też zbieranie pieniędzy dla nowo założonych rodzin zastępczych, gdzie zeszłorocznych chociażby pakietu, które zebraliśmy, fundujemy wyprawki na dobry start.
2: Mówił w porannej rozmowie Radia Emaus prezes Poznańskiej Fundacji Biegusiem Bartosz Jadczak. Bieg odbędzie się 25 października. Kościół katolicki obchodzi dziś wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. Dzień ten często nazywany jest Dniem Matki Bożej Szkaplerznej, z którą silnie związany był m.in. Jan Paweł II.
5: Który wspominał o tym, że właśnie otrzymał od karmelitu w Wadowicach taki szkaplerz, kiedy był nastolatkiem.
2: Mówi biblista ksiądz Jan Krupka. Szkaplerz niesie ze sobą silne przesłanie duchowe, najczęściej ma formę medalika. To znak oddania się Maryi. Przyjęcia szkaplerza dokonuje się tylko jeden raz w życiu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Ja chyba dzisiaj w redakcji widziałem kogoś z takim właśnie szkaplerzem. Ale to może nie teraz, na ten temat będziemy rozmawiać, bo teraz czas na pogodę. Trzeba się dowiedzieć, co tam słychać w temacie pogodowym. A jeśli chodzi o Poznań, no to jest ciepło, a w zasadzie jest gorąco. 26 stopni na termometrach w stolicy Wielkopolski, a odczuwalna temperatura teraz, moi drodzy, 30 stopni Celsjusza. Czy na pewno 30, bo cały czas mi tutaj się odświeżają dane i za chwilę pewnie zobaczę tę ostateczną wersję. Natomiast jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, 1021 hektopaskali. Takie ciśnienie na barometrach możemy zaobserwować. Jeśli chodzi o jakość powietrza, jest ona dobra. No a jeśli chodzi o to, czy pojawi się dzisiaj deszcz. Plany są takie, że ma się pojawić, tak mówią synoptycy. Około godziny 16-17 opady deszczu w Poznaniu spodziewane. No ale czy to będzie ulewny deszcz? Raczej nie. To będzie raczej taki delikatny deszcz, który nas tylko orzeźwi między 16-17 a 18, a potem dalej będzie mnóstwo błękitnego nieba i mnóstwo promieni słonecznych. Słońce zajdzie dzisiaj o godzinie 21:07. No i jeśli ktoś chce ten spektakl oglądać, to pewnie będzie ku temu idealna przestrzeń na niebie. Będzie można obserwować zachód słońca, bo chmury nie powinny w tym dzisiaj przeszkadzać. Może możecie mieć spóźniony czas reakcji, czyli bardziej możecie się spóźnić na ten zachód słońca, bo dzisiaj niekorzystne warunki biometeo będą nam towarzyszyć aż do zachodu słońca, ale po zachodzie słońca ma być jak ręką odjął i ma biomet być w nocy korzystny. Ale jutro od poranka znowu niekorzystny, jutro nie gorąco, a upalnie i mokro, bo temperatura na termometrach jutro 32 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, no ale jutro też spodziewane orzeźwiające, podkreślam, burze z deszczem. Chociaż to zawsze bardzo groźne mogą być zjawiska atmosferyczne, uważajcie na siebie jutro. Burza z deszczem, przy porywach wiatru jutro, uwaga, 40 km na godzinę.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 16 lipca już dzisiaj. Mariki, Benity, Aleksego, Dzierżysława, Marii i Ruty. Takie imieniny dzisiaj w kalendarzu. Znasz jakąś Marikę?
1: Marika nie, ale Marię znam.
0: A Marię, no to proszę bardzo, dzisiaj możesz z życzeniami do Marii, do Ruty również, do Dzierżysława, do Aleksego. Ja znam Marikę, właśnie sobie zdałem sobie sprawę, że jedna Marika nawet kiedyś tutaj w studiu Radia Emaus
1: była. A Dzierżysławę znasz?
0: Dzierżysław musi być to mężczyzna, tak. Okay. Nie Dzierżysławy, tylko Dzierżysława dzisiaj są imieniny. Nie znam Dzierżysława, ale jeśli jakiś Dzierżysław wśród słuchaczy Radia Emaus jest, to może niech się ujawni, to serdecznie złożymy mu życzenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Ostatnio zastanawiałem się, czy może być inna susza niż hydrologiczna, no bo skoro susza, no to wiadomo, że brak wody, czyli brak tego, co nazywane jest w łacinie hydro, ale no być może jest inaczej, nie zgłębiałem tego tematu. Natomiast chcę powiedzieć, że też interesowałoby mnie zdanie jakiegoś hydrologa, który by się wypowiedział na ten temat, jak długo musiałby padać deszcz, żeby ta susza hydrologiczna się skończyła. Nie wiem, szukam w przestrzeniach internetowych takiej odpowiedzi, ale tu różne są wersje, więc jeśli wśród naszych słuchaczy jest jakiś ekspert w tej dziedzinie, to ja serdecznie poproszę o SMS na 601 077 033. Być może w takiej krótkiej wiadomości tekstowej da się wyjaśnić, jak długo musiałby padać deszcz, żeby nie było suszy hydrologicznej i czy to tylko od deszczu zależy. Natomiast jeśli ktoś z was dzisiaj na deszcz nie jest przygotowany, to teraz taką małą przypominajkę będzie miała Rihanna i Jay-Z. Parasol po angielsku umbrella.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Mamy wiadomość z ostatniej chwili, która pewnie zainteresuje wielu z Was. Tę wiadomość podało większość agencji informacyjnych w naszym kraju. Między innymi polsatnews.pl podaje, że zapadł wyrok w procesie Łukasza Żaka. Kara jest dla sprawcy wypadku na trasie Łazienkowskiej. No i to jest głośna sprawa. Dotyczyła wypadku, w którym zginął człowiek. I tutaj, jeśli chodzi o winę Łukasza Żaka, którego personalia sąd zgodził się podać. Sąd uznał

w tym procesie też brała udział. Moi drodzy, wyrok zapadł i teraz, jeśli chodzi o szczegóły tego wyroku, to jest jeszcze adnotacja sądu o tym, że warunkowe przedterminowe zwolnienie, o to warunkowe przedterminowe zwolnienie Łukasz Żak będzie mógł się ubiegać dopiero po odbyciu 15 lat kary, a więc specjalne zaostrzenie jeszcze tej kary, którą sąd orzekł. Przypomnę, że zapadł wyrok w sprawie Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. To głośna sprawa, o której mówiły media w naszym kraju. Ten wyrok zapadł dzisiaj. 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. To wiadomość z ostatniej chwili.

0: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
11: Benedicta. Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
12: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. On jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce dla nas wszystkich. My także uczmy się być miłosierni wobec wszystkich.
10: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Przypomnę, że zapadł wyrok w sprawie Łukasza Żaka, sprawcy tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. To wypadku, do którego doszło 15 września 2024 roku. Długo trwał ten proces, ale Łukasz Żak został skazany na 20 lat pozbawienia wolności. To, co może szokować z tej sprawy, to to, że współpasażerowie tego wypadku, jadący z Łukaszem Żakiem, nikt z uczestników tego wypadku nie zadzwonił na numer 112, żeby wezwać pomoc dla ofiar tego wypadku. To może bardzo szokować. Przypomnę, 20 lat pozbawienia wolności dla Łukasza Żaka, który był sprawcą wypadku w 2024 roku na trasie Łazienkowskiej. Znana sprawa, medialna sprawa. I tak też mówiła o tym obrona, że to głównie ta medialność tej sprawy spowodowała taką nagonkę na sprawcę tego wypadku. No ale właśnie, sami sobie Państwo odpowiedzcie, czy to dobrze, że informujemy jako media o takich sprawach, czy nie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Niecałych 14 minut brakuje nam do godziny 14. O 14 informacja Radia Emaus i oczywiście tam w informacjach także o procesie Łukasza Żaka, który się zakończył.

0: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus.
3: I mamy godzinę 14.
2: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
4: Sanepid rusza z kontrolą turnusów wakacyjnych. W tym wydaniu informacji powiemy także o wyjątkowych koncertach w Licheniu. Wielkopolski sanepid kontroluje miejsca, w których odbywają się wakacyjne wypoczynki dzieci i młodzieży. Do 10 lipca sprawdzono łącznie 267 turnusów. W jednym przypadku wykryto wypoczynek, który nie został zgłoszony do kuratorium oświaty i nie figurował w elektronicznej bazie wypoczynku. Z kolei za brak utrzymania odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego oraz niewłaściwe przechowywanie żywności nałożono dwa mandaty. Odnotowano już 12 urazów, w tym złamania ręki, rozcięcia i stłuczenia palców, skręcenia kostki oraz urazy stopy. Poznańska uczelnia ma własnego robota. Agibot A2 Ultra trafił do laboratorium na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM, gdzie posłuży do badań nad wpływem sztucznej inteligencji na środowisko pracy. Przemysław Stanula z biura prasowego uczelni zwraca uwagę, że humanoidalny robot znacząco poszerza możliwości badawcze zespołu działającego w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji.
5: Naukowcy będą analizować psychologiczne wyzwania związane z postępującą automatyzacją pracy oraz interakcjami człowieka z robotami. Badania obejmą m.in. poczucie zagrożenia zawodowego, lęk przed zastąpieniem przez technologię, a także wpływ obecności robotów i systemów sztucznej inteligencji na dobrostan psychiczny oraz tożsamość zawodową pracowników. Wykorzystanie fizycznego robota umożliwi prowadzenie eksperymentów w warunkach odzwierciedlających rzeczywistość. Te sytuacje kontaktu człowieka z maszyną.
4: Koszt zakupu takiego robota to kwota około 450 tysięcy złotych. Letnie weekendowe popołudnia w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej wypełnią dźwięki muzyki. Jednym z punktów niedzielnego programu w sanktuaryjnym kalendarzu są bowiem koncerty organowe odbywające się w ramach 8. Międzynarodowego Licheńskiego Festiwalu Muzyki Organowej imienia świętego Stanisława Papczyńskiego. Najbliższy koncert już za 3 dni, zapowiada organista Bazyliki Licheńskiej Jacek Chyżny.
6: Najbliższą niedzielę wystąpi pan profesor Roman Perucki z Gdańska. Następne niedzielę również wspaniali wirtuozi tego fantastycznego instrumentu. Na zakończenie 30 sierpnia wystąpi projektant koncepcji brzmieniowej tego genialnego instrumentu, pan profesor Andrzej Chorosiński.
4: Spotkania z muzyką organową odbywają się w każdą niedzielę wakacji o godzinie 14 w Licheńskiej Bazylice. Łukasz Żak skazany na 20 lat więzienia. 2 lata temu mężczyzna spowodował śmiertelny wypadek samochodowy w Warszawie. Sąd orzekł, że o warunkowe zwolnienie może ubiegać się dopiero po 15 latach. Przypomnijmy, że pijany Łukasz Żak jechał trasą łazienkowską z prędkością ponad 225 km na godzinę. Staranował jadącego prawidłowo Forda, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął mąż i ojciec 2 dzieci Rafał P., a pozostali pasażerowie zostali ranni. Po wypadku Łukasz Żak uciekł z miejsca zdarzenia, zacierał ślady i zbiegł do Niemiec.
7: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
2: Pogoda.
3: Muszę te informacje pogodowe aktualizować co chwilę, bo to się cały czas zmienia, moi drodzy. Temperatura rośnie. To przede wszystkim 28 stopni już na termometrach w Poznaniu i pewnie gdzieniegdzie już w stolicy Wielkopolski widać deszcz, bo on ma się pojawić już teraz i ma potrwać do godziny 15.30 może, a potem już deszcz nie powinien padać i będzie piękne, słoneczne, bezchmurne niebo aż do zachodu słońca, a zachód słońca planowany na godzinę 21.07 i z tego co wiem, to słońce nie spóźni się z tym pożegnaniem nas dzisiaj. Jeśli chodzi o warunki biometeo, to one też nas pożegnają, te niekorzystne pożegnają nas wraz z zachodem słońca i w nocy biometr już będzie korzystny, ale jutro o poranku ponownie przywita nas niekorzystny biometr, ale jutro także w ciągu dnia należy spodziewać się burzy z deszczem, one będą się pojawiać i jutro też zdecydowanie bardziej ciepło, a w zasadzie gorąco? Nie, no upalnie, trzeba by powiedzieć. 32 stopnie Celsjusza. Taka temperatura jutro na termometrach ma być, a w sobotę lustrzane odbicie tejże temperatury, bo maksymalnie w sobotę zobaczymy 23 stopnie na termometrach w Poznaniu, a więc trochę nas orzeźwi. No i w sobotę już nie będzie burzy z deszczem i nie będzie padać. Taka jest informacja. Czy to się sprawdzi? Zobaczymy. Na razie, jak wiadomo, to czasami wiatr rozdaje karty. Jutro na przykład porywy sięgną 40 km na godzinę, więc to wszystko jest w biegu. To wszystko się zmienia cały czas.

0: Pięknie płyniesz. Taki tytuł przeczytałem teraz utworu. Nie, że ty pięknie płyniesz, tylko w tej godzinie...
1: Ja też pięknie płynę. Tak? Może nie teraz, ale ogólnie tak.
0: No to za chwilę. No nie za chwilę. Będzie w tej godzinie utwór dla ciebie, który zaśpiewa Dawid Podsiadło pod tytułem Pięknie płyniesz, ale na razie Michael Jackson i Billie Jean.

0: Radio Emaus.
1: No i oto utwór Dawida Podsiadło o tytule Pięknie płyniesz. Posłuchajmy.

spotkałem się dzisiaj z Olą, trenerką uważności. I tak trochę sobie porozmawialiśmy o uważności. Piękny temat, myślę, że powróci kiedyś na naszej antenie. Może we wrześniu. Spróbujemy to tak zrobić. A teraz taki właśnie utwór, który pozwala nam się nieco wyciszyć, zatrzymać, zwolnić w tym pędzie codzienności. No nie trzeba wszędzie z górki, nie trzeba wszędzie biegiem. Nie trzeba wszędzie tak, że mamy rozmazany obraz. Można naprawdę powolutku i spokojnie. Są pewne priorytety. No naprawdę są. Richard Marks.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

disco. It ain't no country club either.

Paulina napisała na 601-077-033. No, napisała to mocne słowo, bo napisała obrazem. Jest zdjęcie, jest podpisane Paulina i uśmieszek, a na zdjęciu, no myślałbym, że to jakiś akwen być może wielkopolski, gdyby nie palmy obok. No te palmy to zdecydowanie tutaj, no, przebiłaś wszystko, Paulino. No, takie trochę miłe to zdjęcie, ale tak sobie myślę, że jak ktoś siedzi w pracy i widzi takie zdjęcie, że ktoś gdzieś tam pod palmami wypoczywa. No nie żebym zazdrościł, zaraz.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: A skoro już o palmach mowa i Paulina takie zdjęcie przysłała, no to myślę sobie, że Chris Rea w tym momencie idealnie się wpasuje. On the beach, Chris Rea.

0: Radio Emaus. Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Czasami rolnik zaprzęga razem dwa zwierzęta, by były skoordynowane i pracowały bardziej wydajnie. Wówczas praca jest dla nich lżejsza. Czasami starsze, silniejsze i bardziej doświadczone zwierzę zostaje zaprzężone z młodym. Wówczas młode uczy się od starszego podczas wspólnej pracy. Jezus prosi nas, byśmy mieli udział w Jego pracy. Nie pozostawia nas w tej pracy samymi. Zaprzężeni razem z Nim będziemy mogli się od Niego uczyć. A On weźmie na siebie większość ciężaru. Dam się zaprząc razem z Jezusem.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank Polski.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Paul Spółka z o.o.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: I mamy 2 sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Jest ważna decyzja w sprawie wielkopolskiej S11. W Poznaniu po raz kolejny będą szukać najdłuższego warkocza. Są dobre informacje w sprawie trasy S11. Wojewoda Wielkopolska wydała decyzję o zezwoleniu na budowę drugiej jezdni obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej. Oznacza to, że inwestor może od razu rozpocząć roboty budowlane, ponieważ decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Nowy odcinek będzie miał około 4 km długości i połączy węzły Kępno Wschód oraz Baranów. Przypomnijmy, że S11 to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w Polsce. Docelowo ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrów miast i usprawnić komunikację, zwłaszcza w Wielkopolsce. Ze względu na długotrwałe procedury środowiskowe, protesty społeczne i błędy w dokumentacji, realizacja całej inwestycji wciąż się opóźnia. Już w tę niedzielę odbędzie się 25. edycja festynu farnego Warkocz Magdaleny. Zaplanowano m.in. występy artystyczne, tradycyjny konkurs na najdłuższy warkocz oraz możliwość odkrycia tajemnicy Bazyliki Kolegiackiej, mówi proboszcz poznańskiej fary ksiądz Mateusz Misiak.
3: Podziemia fary są piękne, odnowione. Tam są pochowani patrycjusze też miasta Poznania, których odnaleźli archeolodzy na Placu Kolegiackim kilka lat temu, kiedy były prowadzone badania archeologiczne. Tam też mamy pochowanego Kacpra Drużbickiego, a więc jednego z wybitnych ojców jezuitów. Więcej, mamy przecież od 150 lat niezwykłe, ważne organy Fryderyka Ladegasta. Dzięki temu organizujemy koncerty w lipcu i w sierpniu codziennie o 12.15.
2: Świętowanie otworzy msza odpustowa w farze o 12.30, a zwieńczy popołudniowy koncert Katarzyny Jamrus. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Emaus. Lato na Jeżycach. O szczegółach tej akcji opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
4: Lato na Jeżycach to nowa inicjatywa, która zadebiutowała w tegorocznym kalendarzu miejskich wydarzeń. Jej celem jest zapewnienie atrakcyjnej oferty na wakacyjne miesiące, a także integracja lokalnej społeczności. W ramach przedsięwzięcia w każdy czwartek w Muzeum Historii Zoo na terenie Starego Zoo odbywają się spotkania poświęcone zwierzętom morskim. Z kolei piątki upłyną pod znakiem internetowych prelekcji prezentujących mieszkańców nowego zoo. Uczestnicy poznają ciekawostki dotyczące różnych gatunków. W programie znalazł się również mikrofestiwal Niegrzeczne Jeżyce. To propozycja, która przynosi sztukę do miejsc znanych mieszkańcom z codziennego życia. W programie zaplanowano także spektakle plenerowe, warsztaty oraz spacery performatywne. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Personel, szpitale i bazy karetek coraz częściej stają się celem rosyjskich ataków w Ukrainie. Z raportu przygotowanego przez Lekarzy Bez Granic wynika, że z tego powodu 35% chorych nie ma dostępu do opieki medycznej. Od początku wojny do końca minionego roku rosyjskie drony i rakiety zniszczyły prawie 2,5 tysiąca placówek medycznych. Czerwiec był najtragiczniejszym miesiącem w Ukrainie od początku wojny. Według danych ONZ zginęło prawie 300 osób, a prawie 2 tysiące zostało rannych.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Ciepło, ciepło, ciepło, ciepło, aż zrobi się gorąco i robi się gorąco. 28 stopni na termometrach było przed godziną, a teraz już 29 stopni pokazują termometry i niezmiennie 30 stopni to jest temperatura odczuwalna. 29 to jest chyba maksymalna wartość, jaką dzisiaj zobaczymy. O 16 już powinno być 28. Ciekawe, czy to się sprawdzi, bo to zawsze są prognozy, a nie pewnik i o tym należy pamiętać. Jeśli chodzi o najcieplejsze punkty Wielkopolski, no to zdecydowanie zachód naszego regionu wiedzie prym. Grodzisk Wielkopolski, Międzychód i Rawicz. Tam dzisiaj najwyższe temperatury na termometrach, ale raczej nie powinny przekroczyć 30 stopni Celsjusza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Rozpoczęła się ta godzina, którą najbardziej lubią nasi słuchacze. Jedna z tych godzin, które najbardziej lubią, bo w tej godzinie na pewno konkurs. Już za 10 minut na naszej antenie. Zapraszam serdecznie. Anna Hajduczek, Arkadiusz Szymański. My z wami dzisiaj na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to się nazywa punktualność. 15:15 i 15 sekund. Dokładnie teraz, taki czas na zegarze. A my rozpoczynamy popołudniową zabawę, więc może najpierw o tym, co dzisiaj do wygrania będzie w tym konkursie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy stawką jest przyszłość młodego państwa. O tym jest ta opowieść, niezwykle dynamiczna powieść historyczna z czasów Bolesława Chrobrego. Zima, tysięczny rok, do granic państwa polskiego zbliża się orszak cesarza Ottona III, pielgrzymującego do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie. Otton jest nie tylko pielgrzymem, jego wyprawa na słowiańskie ziemie ma też inny cel, zabrać ciało świętego do Akwizgranu, by umocnić własne działania polityczne. Zresztą nie tylko on ma swój ukryty cel, niemal każdy biskup, książę czy woj, który wraz z Ottonem wyruszył do Gniezna, chce podczas drogi coś dla siebie ugrać. Tymczasem szczątki męczennika zostają wykradzione. Kto i dlaczego zabrał ciało biskupa? Mnich Bogusza, niegdysiejszy towarzysz Wojciecha, próbuje rozwikłać tę zagadkę. Z kolei młody woj Walgard rusza w pościg za złodziejami. Wkrótce obaj przekonują się, że sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana i nie tylko o szczątki świętego tutaj chodzi. Stawką, jak mówiłem, jest przyszłość młodego państwa. Książka Dariusza Balcerzyka, Znak woli i mocy, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. To jest dzisiejsza nagroda w konkursie, ale oprócz tego dołączam jeszcze dwie zakładki Radia Emaus. No i dołączam też smycz Radia Emaus. Bardzo praktyczna rzecz. Można do niej przyczepić chociażby klucze. No i wtedy jest większa szansa, że się ich nie zgubi. Książka jest gruba. To jest ponad 550 stron czytania, więc to tak do takiej małej torebuni damskiej to się raczej nie zmieści, ale na wakacje można ją zabrać w takie jakieś deszczowe dni. Myślę, że to jest idealny moment, żeby sobie po taką książkę sięgnąć, albo na przykład w słoneczny dzień usiąść wygodnie w leżaku, gdzieś obok jakiegoś akwenu wodnego i po prostu czytać, zagłębić się w tę lekturę. Moi drodzy, żeby wygrać, to trzeba grać. 7148 7148 to jest numer telefonu do Radia Emaus, pod którym już za chwilkę czekać będę na SMS-y od Was. Koszt takiej wiadomości wysłanej na nasz konkurs to złotówka i podatek VAT. Dokładnie 1 zł i 23 grosze. A w treści, i to jest bardzo ważna informacja, należy wpisać w treści tej wiadomości najpierw słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawić kropkę. Następnie wpiszcie swoje imię, nazwisko, a później wpiszcie słowo, które kojarzy Wam się z tymi podpowiedziami. Uwaga! Podpowiedzi są dzisiaj następujące, na razie kilka z nich, może nie wszystkie. Flaga informująca o poważnym zagrożeniu, taki międzynarodowy znak. Flaga informująca o poważnym zagrożeniu, taki międzynarodowy znak. Na końcu dzisiejszego rozwiązania podstawowy zaimek osobowy trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego. Na końcu dzisiejszego rozwiązania podstawowy zaimek osobowy trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego. No i podpowiedź trzecia na ten moment. Beznoga larwa robakowatego kształtu na wstępie naszego dzisiejszego rozwiązania. Beznoga larwa robakowatego kształtu na wstępie naszego dzisiejszego rozwiązania. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A rozwiązaniem jest słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Flaga informująca o poważnym zagrożeniu, taki międzynarodowy znak. Na końcu rozwiązania podstawowy zaimek osobowy trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego. No i jeszcze jedna podpowiedź. Beznoga larwa robakowatego kształtu na wstępie naszego rozwiązania. A zatem podstawowy zaimek osobowy trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego na końcu rozwiązania, a na wstępie beznoga larwa robakowatego kształtu. No i ta trzecia podpowiedź. Flaga informująca o poważnym zagrożeniu. Taki międzynarodowy znak. Powodzenia!
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Padło pytanie, czy rozwiązanie musi być w rzeczowniku. No w ogóle nie musi być w rzeczowniku, to w ogóle nie musi być rzeczownik, bo to może być... Każda inna część mowy to może być, a jeśli chodzi o formę, to wcale nie musi być w mianowniku. To też taka podpowiedź, także na to też zwróćcie uwagę. 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda wam się wydedukować. Podpowiedzi, które mają was do tego słowa doprowadzić, a te, które znacie już, brzmią tak. Flaga informująca o poważnym zagrożeniu. Taki międzynarodowy znak. Druga podpowiedź. Na końcu rozwiązania podstawowy zaimek osobowy trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego. No i jeszcze jedna podpowiedź. Na wstępie rozwiązania beznoga larwa robakowatego kształtu na wstępie rozwiązania. Czyli na końcu podstawowy zaimek osobowy trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego, a na wstępie mamy beznogą larwę robakowatego kształtu. Ona na wstępie naszego rozwiązania jest do znalezienia. No a ta podpowiedź na wstępie, która się pojawiła, flaga informująca o poważnym zagrożeniu, taki międzynarodowy znak. No i teraz trzeba to dopasować do tych podpowiedzi. Kolejne podpowiedzi za chwilę się pojawią. Przypomnę, że do wygrania dzisiaj książka wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, Znak Woli i Mocy, Dariusza Balcerzyka. I to jest opowieść, która sięga średniowiecza i terenów Polski. Myślę, że bardzo ciekawa opowieść na wakacje jak znalazł, tym bardziej, że to ponad 550 stron czytania. Do tego jeszcze zakładki Radia Emaus 2 i smycz Radia Emaus, która na pewno się przyda, żeby na przykład kluczy nie zgubić do domku letniskowego albo jakiejś innej rzeczy, którą do tej smyczy da się przyczepić. To są nagrody, które odbierze sobie zwycięzca albo zwyciężczyni z naszej redakcji. Przypomnę, że na odbiór nagrody jest 14 dni. No chyba, że jakaś losowa sytuacja się wydarza, to wtedy taki zwycięzca musi nas poinformować, żebyśmy zrobili pewną prolongatę, żebyśmy przedłużyli ten okres tych 2 tygodni. No i my to wtedy czynimy oczywiście. Też jesteśmy ludźmi. Jesteśmy w stanie zrozumieć różne sytuacje.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 71,48. Złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem kropka, potem wasze imię, nazwisko, a następnie wpisujecie rozwiązanie do zagadki.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
5: Benedicta Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
6: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. On jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce dla nas wszystkich. My także uczmy się być miłosierni wobec wszystkich.
4: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: 7148. Pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y od Was. 7148. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taka wiadomość wysłana na 7148 i ani grosika więcej. A w treści wpisujecie najpierw słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A rozwiązaniem jest słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Flaga informująca o poważnym zagrożeniu, taki międzynarodowy znak. No to jaka to flaga? Kolejna podpowiedź. Na końcu naszego rozwiązania, na końcu, czyli to nie jest całe rozwiązanie, tylko na końcu naszego rozwiązania, mamy podstawowy zaimek osobowy trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego. Gdybyśmy końcówkę naszego rozwiązania przeczytali, to taki podstawowy zaimek osobowy trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego tam znajdziemy. Na wstępie rozwiązania natomiast, czyli wstępem rozwiązania, jest beznoga larwa robakowatego kształtu. Beznoga larwa robakowatego kształtu na wstępie naszego dzisiejszego rozwiązania. No i teraz uwaga, zróbmy sobie taki dodatkowy konkurs. Gdyby na koniec naszego dzisiejszego hasła dodać literę K, to mielibyśmy wtedy gminę sąsiadującą z Poznaniem lub, uwaga, Flaminga. Gdyby na koniec dzisiejszego hasła dodać literę K, to mielibyśmy wtedy gminę sąsiadującą z Poznaniem lub Flaminga. To jest ciekawa podpowiedź. No ciekaw jestem, czy sobie z tym poradzicie. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Na SMS-y czekam pod numerem telefonu 7148 i nie zapłacicie za ten SMS więcej niż złotówkę i 23 grosze. A do wygrania oczywiście książka. Ponad 550 stron czytania, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, Znak Woli i Mocy, zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus, żeby kluczy nie zgubić na przykład.

gdyby dodać tę literę K, ale jej nie dodajecie. No ona nie jest w rozwiązaniu przecież. No bo wtedy nie będzie pasować do pozostałych podpowiedzi. Gdyby na końcu dodać literę K, to mielibyśmy gminę sąsiadującą z Poznaniem lub Flaminga.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Tak, tak, tak. Powtórzę raz jeszcze. To wcale nie musi być mianownik, a jeśli nawet mianownik, to wcale nie musi być... Jeśli to nie musi być rzeczownik, przepraszam. A jeśli już nawet będzie rzeczownik, to nie musi być w formie mianownika. Może być też inna część mowy. Oczywiście, że tak. To chodzi o to, żeby dobrze wydedukować, jakie słowo rozwiązaniem zagadki jest. Jeśli ktoś już z Was wie, to proszę wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści wpisując słowo zagadka, po słowie zagadka postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest, a jest to słowo, które wiąże się z tymi podpowiedziami. Flaga informująca o poważnym zagrożeniu. Taki międzynarodowy znak. To jest jaka flaga? Następna podpowiedź. Na końcu rozwiązania mamy podstawowy zaimek osobowy trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego. Na końcu rozwiązania. Natomiast na wstępie rozwiązania znajdziemy beznogą larwę robakowatego kształtu. No i teraz tak, dałem jeszcze Wam taką zagadkę, że gdyby, ale tej litery tam nie ma, ale gdyby na koniec dodać literę K, to mielibyśmy gminę sąsiadującą z Poznaniem lub Flaminga, gdyby tam dodać tę literę K. No i teraz uwaga, ostatnia podpowiedź się pojawia, więcej już nie będę miał dla Was podpowiedzi, ale myślę, że ta podpowiedź rozwieje wszelkie wątpliwości. Taka flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Taka flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. No to jaka flaga? Wystarczy sobie na to odpowiedzieć, wpisać to słowo na końcu naszego dzisiejszego SMS-a. No i taki SMS z treścią zagadka, kropka, potem Wasze imię, nazwisko, a następnie wpisane to słowo. Wysyłacie pod numer telefonu 7148 za złotówkę i 23 grosze. Powodzenia życzę, a już za chwilę będziemy kończyć nasz konkurs.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Sprawdzamy zatem, czy po drugiej stronie ze mną jest Jagoda. Halo, jesteś tam?
2: Halo, tak, jestem.
1: Witam cię, Jagodo, serdecznie. Dzień dobry. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: Akurat stoję w korku w Poznaniu, na ulicy Niesachowskiej.
1: Dobrze, czyli przemieszczasz się między punktem A a punktem B, ale tak. Jesteś poznanianką, czy po prostu tak przejazdem jesteś tutaj?
2: Nie, mieszkam w pobliżu Poznania.
1: Dobrze.
2: W sąsiadującej gminie.
1: O, dobrze, to za chwilę może do tego dojdziemy, bo chyba jest to związane z tym konkursem?
2: Tak.
1: No dobrze, moja droga, dobrze. Moja droga, to przechodzimy do meritum. Na wstępie mamy beznogą larwę robakowatego kształtu. Jaka to larwa? Co? O co chodzi?
2: Oczywiście to czerw.
1: Czerw. Oczywiście chodzi o czerwa. Czerw jest na początku naszego rozwiązania. Na końcu mamy natomiast podstawowy zaimek osobowy trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego, czyli...
2: Ona.
1: Ona. Oczywiście, że ona. No i teraz tak. Flaga informująca o poważnym zagrożeniu, taki międzynarodowy znak. No może jeszcze dojdziemy do tego, o czym mówiłaś na wstępie. Gdyby na koniec dodać literę K, to mielibyśmy gminę sąsiadującą z Poznaniem lub flaminga. Jak możemy powiedzieć na flaminga inaczej?
2: Czerwonak.
1: Czerwonak, oczywiście, że czerwonak, ale nie mamy tej litery K, więc taka flaga, która oznacza bezwzględny zakaz kąpieli, to jest jaka flaga?
2: Czerwona.
1: Czerwona i oczywiście... To słowo czerwona, które wpisałaś w wiadomości tekstowej wysłanej do Radia Emaus, daje ci dzisiaj zwycięstwo, moja droga.
2: Równie.
1: Wygrywasz książkę Dariusza Barcerzyka Znak Woli i Mocy. Książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. Ponad 550 stron czytania i to jest znakomita książka na wakacje. Przenosi nas w czasy średniowiecza. Do tego dwie zakładki Radia Emaus. No i dołączam jeszcze smycz Radia Emaus, żebyś kluczy nie zgubiła na przykład. Masz jakieś klucze, których nie chcesz zgubić?
2: Oczywiście.
1: Masz, oczywiście. W domu masz. No dobrze, no żeby ich nie zgubić, to muszą być w domu. Ale dobrze, to nie są klucze od domu, bo wtedy byś do domu nie weszła. Moja droga, ja przekazuję tobie głos. Bardzo się cieszę, że tak sprawnie ci poszło z tym konkursem dzisiaj, Jagodo. Przekazuję ci głos, możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie. Proszę bardzo.
2: Chciałbym pozdrowić mojego męża Dawida. Mam nadzieję, że nas słucha.
1: A jest taka opcja, że słucha?
2: Bardzo cię kocham, kochanie.
1: Ja chciałem tylko spytać, czy jest taka opcja, że słucha, ale to bardzo, to wyznanie jak najbardziej wskazane, jak najbardziej. Jagodo, to bardzo było takie spontaniczne i w sumie cieszę się, że mnie nie zrozumiałaś do końca, nie dosłyszałaś tego, co ja powiedziałem, bo przynajmniej wyznanie miłości na naszej antenie poszło. Jagoda pozdrowiła miłośnie swojego męża. Jagodo, ja ciebie też serdecznie pozdrawiam, za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedziała, jak i kiedy odebrać nagrodę. Książka będzie czekać, smycz będzie czekać, zakładki będą czekać. Zapraszamy do Radia Emaus. Wszystkiego dobrego.
2: Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Państwa.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Ciebie również.
0: Lato z Radiem Emaus.
1: No męża Dawida też oczywiście pozdrawiamy. Pewnie szczęśliwy. Takie wyznanie od żony na antenie Radia Emaus, no...

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: czas przywitać godzinę 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Poznańskie osiedle będzie atrakcyjniejsze. W tym wydaniu informacji powiemy także o pikniku historycznym w Gieczu. Mieszkańcy poznańskiej Łaciny zyskają nową przestrzeń do odpoczynku i rekreacji. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na zagospodarowanie zielonego terenu między ulicą Sobczaka a torami tramwajowymi. To ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych, na których docelowo powstaną ścieżki prowadzące do sklepów i budynków mieszkalnych, alejki spacerowe oraz ogrody deszczowe. Nie zabraknie także ławek, leżaków, podestów i schodów. Oferty można składać do końca miesiąca. Nowoczesne technologie przyciągają na Politechnikę Poznańską. Znamy wstępne podsumowanie tegorocznej rekrutacji na studia. Szczegóły przedstawi nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszą się w tym roku kierunki związane z analizą danych i bezpieczeństwem w sieci. Absolutnym liderem zestawienia jest kierunek Data Science w biznesie. O jedno miejsce walczy tam ponad 18 kandydatów. Niewiele mniejsza konkurencja czeka na przyszłych studentów cyberbezpieczeństwa, gdzie na jedno miejsce zgłosił się ponad 16 osób. O wymarzony indeks nie będzie łatwo także na architekturze wnętrz, architekturze oraz inżynierii mechanicznej. Tam również uczelnia odnotowała dużą konkurencję. Z kolei biorąc pod uwagę wyłącznie ogólną liczbę zgłoszeń, najwięcej, bo aż 1829 osób zapisało się na budownictwo. W tym roku Politechnika Poznańska przygotowała miejsca dla ponad 4800 nowych studentów. Kandydaci mieli do wyboru 43 kierunki, z czego 10 prowadzonych jest w języku angielskim. O tym, kto ostatecznie zdobędzie miejsce na Poznańskiej Uczelni Technicznej, dowiemy się już w najbliższy wtorek, 21 lipca. Wtedy to opublikowana zostanie oficjalna lista przyjętych. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: W czerwcu poznaniacy chętnie korzystali z usług lotniska Ławica. Port w ubiegłym miesiącu obsłużył blisko 500 000 pasażerów, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Jak informują przedstawiciele lotniska, to wynik znacznie lepszy niż w kwietniu i maju, kiedy zawirowania na Bliskim Wschodzie odcisnęły piętno zarówno na cenach paliwa lotniczego, jak i na decyzjach poszczególnych przewoźników o ograniczeniu liczby lotów. Powrót Piasta, letnie o Piastach Bajanie, to wydarzenie, które już w najbliższą niedzielę odbędzie się w rezerwacie archeologicznym w Gieczu. W programie znalazły się pokazy historyczne i nie tylko, zapowiada Paweł Bąkowski z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
4: Pokazy sztuki militarnej, strzelanie z łuku, gra terenowa, kronikarz księcia Kazimierza, czy warsztaty dawnych rzemiosł, m.in. garncarstwo czy tkactwo. O godzinie 16.30 wykład pod tytułem Rozumem i Mieczem, powrót dziedzica, poświęcony postaci Kazimierza Odnowiciela, poświęcony procesowi odbudowy państwa Piastów po potężnym kryzysie w XI wieku. Nie zabraknie muzyki, koncert zespołu Huskar, który zaprezentuje utwory inspirowane kulturą i brzmieniem średniowiecza.
2: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16. Kulminacyjnym punktem programu będzie inscenizacja historyczna Powrót Piasta, która rozpocznie się o godzinie 19. Widowisko przedstawi historię odbudowy państwa Piastów przez Kazimierza Odnowiciela.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: 28 stopni Celsjusza na termometrach. Odczuwalna temperatura 29 stopni, a nie 30, jak było dzisiaj. No więc tak w normie się trzymamy. Jest gorąco, naprawdę gorąco. Uważajcie na siebie, chroncie głowę i też miejcie pod ręką jakieś napoje. Najlepiej coś z elektrolitami, żeby uzupełniać je w organizmie, bo zdecydowanie można je wytracić bardzo szybciutko przy takiej pogodzie i takiej temperaturze. Nieco spadło ciśnienie, 1020 hektopaskali, a nie 1021 teraz, ale jakość powietrza dobra i pewnie będzie lepsza, bo może deszcz się pojawi, albo się pojawił i zniknął, bo na razie go teraz znowu na horyzoncie nie widzę. Coś tak się tutaj zaktualizowały te dane, być może synoptycy się cofnęli z tym, co wcześniej mówili.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Masz jakieś plany na dzisiejsze popołudnie?
1: Odpocząć przed jutrzejszym dyżurem w pracy.
0: A, czyli no, głównie na odpoczynku będziesz tutaj się skupiała. Moja droga, bo ja będę miał za chwilę, za niecałe pół godziny, kilka informacji kulturalnych. Być może na jakieś wydarzenie kulturalne się wybierzesz. Coś tam pewnie znajdę. Może akurat skorzystasz. Ania Hajduczek, Arkadiusz Szymański. 5 minut, w zasadzie już prawie 6 minut po godzinie 16. A na serwis kulturalny przyjdzie czas o 16:30.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: W 18 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej prorok Eliasz na górze Karmel ukazuje królowi Achabowi moc Boga. Podczas gdy 450 proroków Bala nie jest w stanie swoimi modlitwami i ofiarami dać Izraelowi po 3 latach suszy upragnionego deszczu, oto samotny Eliasz, ufając bezgranicznie Bogu, w maleńkim obłoczku widocznym ze szczytu góry dostrzega ratunek nadchodzący dla udręczonych ludzi. To piękny obraz wiary Eliasza, ale tradycja Kościoła widziała w nim także zapowiedź dzieła Maryi, która przynosi światu jedyne źródło zdolne ugasić wszystkie nasze najgłębsze pragnienia Boga, tak bliskiego swemu stworzeniu, że aż wcielonego. I doskonale rozeznawali to w swoich sercach pustelnicy, którzy na stokach góry Karmel szukali dla siebie miejsca odosobnienia. A gdy z Ziemi Świętej w XII wieku przybyli do Europy, razem z nimi przybyła także duchowość, która oddawała się w opiekę Matce Bożej z góry Karmel. W Polsce znamy ją raczej jako Matkę Bożą Szkaplerzną, czyli tą, która objawiła się w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku świętemu Szymonowi Stokowi, przełożonemu generalnemu zakonu karmelitów, i ofiarowała mu szatę. Szkaplerz właśnie, którego noszenie będzie odtąd i znakiem zewnętrznym jej opieki, i zobowiązaniem do pójścia w życiu jej drogą. Drogą bezgranicznego zaufania Bogu na przekór wszelkim posuchom serca i ogniom pokus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Program dla seniorów będzie dzisiaj u nas na antenie. Dojrzali na fali dzisiaj po godzinie 25. Zapraszam Maciej Gładysz i jego goście.

No regrets. I Robbie Williams. No właśnie, czy ja nie żałuję tego, że zrobiłem sobie z 2 godziny temu kawę espresso i teraz piję kawę, która no już niewiele ma wspólnego z espresso, bo jest zimna. No, pewnie ma jakąś nazwę taka zimna espresso. Nie znam nazwy, ale no chyba wypiję, no bo co mam zrobić?

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Tak, okrągłe, 10. lato z estradą cały czas trwa, no i mnóstwo imprez z tym związanych. Od tego zaczniemy dzisiaj w serwisie kulturalnym, no ale najpierw tak trochę wydawałoby się, że z kulturą nie za wiele ma wspólnego, a jednak rozgrzewka ruchowa na początek tego spotkania. Szymon Obolewicz na taką rozgrzewkę ruchową zaprasza dzisiaj 15 minut przed godziną 17, czyli za 15 minut. Gdybyście byli na Szachtach, wejście od ulicy Roberta Kocha albo od ulicy Witaszka, to tam rozgrzewka ruchowa przed czym? No przed koncertem, bo koncert Dęsy i Sensy to intensywne, energetyczne spotkanie, a wejście w ruch i rytm przed tym spotkaniem to jest taka ciekawa propozycja, na którą zaprasza Was Szymon Obolewicz na taką rozgrzewkę ruchową przed koncertem. Około 45 minut będzie trwała ta rozgrzewka, a potem koncert. Więc myślę, że warto wybrać się na Szachty. A na Szachtach między innymi właśnie koncert będzie później. Ale nie tylko na Szachtach, bo w ramach 10. lata z estradą, to dzisiaj także u nas, po sąsiedzku, warsztaty kreatywnego naprawiania ubrań o godzinie 17:00. Teren zielony przy osiedlu Czecha 110, to jest w pobliżu naszej rozgłośni. Agnieszka Kowalska zaprasza na takie spotkanie. Cerowanie widoczne, tak to się nazywa, to kreatywne naprawianie ubrań, bo się może okazać, że taka jakaś łatka przyklejona gdzieś, takie zacerowanie jakiejś dziury dodaje piękna takiej rzeczy, która już może nie za bardzo przykuwa czyjąś uwagę, a cerowanie widoczne ma to na celu, żeby przykuć tę uwagę. No i właśnie na takie warsztaty czujcie się zaproszeni. O godzinie 17:00 teren zielony przy osiedlu Czecha 110. Wstęp wolny na to wydarzenie. 10. lato ze stradą, no i teraz właśnie Świerczewo, koncert Dęsy i Sensy o 17:30. Po tej rozgrzewce, jak już się rozgrzejecie, to Iwona Skwarek i Tańcz i Myśl, Tańcz i Czuj, Tańcz i Bądź z Nami. Dęsy i Sensy to międzypokoleniowe doświadczenie ruchowo-filozoficzne. To koncert nie tylko do posłuchania, ale również do pomyślenia. Inteligentne, zabawne i przewrotne teksty Maliny Prześlugi wzięła na warsztat właśnie Iwona Skwarek, znana w całej Polsce poznańska kompozytorka i wokalistka. A jeśli chcecie jej posłuchać, to warto się wybrać. Dzisiaj o 17:30 początek koncertu, ale tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze rozgrzewka. Przed koncertem warto się rozgrzać. 10. lato ze stradą, no i znowu przenosimy się na Hartowo. Tutaj Balwierz Spa, taka nazwa takiego wydarzenia. Teren zielony przy osiedlu Czecha 110 i tam Teatr Jasię. Spektakl Balwierz Spa to jest opowieść oparta na interakcji z publicznością oraz elementach klaunady i cyrku. A więc jeśli chcecie przenieść się w taki świat klaunów i cyrku, to Jasiek Grządziela, bo on odpowiada za pomysł i za wykonanie tego wydarzenia, on za to odpowiada, z nim się spotkacie. Balwierz Spa o godzinie 18:00, teren zielony na osiedlu Czecha 110. Warsztaty muzyczne, tworzenie autorskich piosenek. I to też jest propozycja lata ze stradą, tym razem na Świerczewie, na Szachtach. Będzie można spróbować tworzenia piosenek. Bracia Karmińscy zapraszają na te warsztaty muzyczne, tworzenie autorskich piosenek. Czy to się da zrobić? Czy to w ogóle jest łatwe? O tym się dowiecie. Efektem końcowym jest wspólna kompozycja, która staje się unikalnym zapisem energii, wyobraźni i współpracy całej grupy. A grupa, no w zależności od tego, ile osób przyjdzie, to taka będzie. 18:30, autorskie tworzenie piosenek. tworzenie w zasadzie piosenek autorskich na Świerczewie przy ulicy Roberta Kocha i ulicy Witaszka. Dziesiąte lato ze stradą znowu zaprasza na osiedle Czecha 110 i tam 15 minut przed godziną 19 warsztaty nowocyrkowe, cyrkowe zabawy podwórkowe. No to chyba tu nic więcej dodać, nic ująć. No i teraz uwaga, przenosimy się do restauracji Browarna Przystań i tam o godzinie 19 będą dymy nad wulkanem. Jakim wulkanem? Krakatau. Koncert zespołu Smokes of Krakatau. Dzisiaj właśnie tam. To trio z Poznania lawirujące muzycznie między gatunkami stoner, doom, heavy blues, łoskot, wichry i lawiny i erupcje. To wszystko tam będzie. Płynąca lawa i płonąca trawa. Możecie posłuchać tego zespołu dzisiaj Smoke of Krakatau w restauracji Browarna Przystań o godzinie 19. Spektakl Sherlock Holmes to teatr u przyjaciół, zaprasza na godzinę 19, także jeśli wolelibyście jakieś wydarzenie teatralne, to właśnie teatr u przyjaciół, godzina 19 i tam spektakl Sherlock Holmes, a na przykład koncert, ale w innym miejscu, koncert Scena nad Rusałką, ulica Goleńcińska 27 i tam dzisiaj Sophie Cole wystąpi o godzinie 19.30. Autorski projekt Aleksandry Węglewicz, wokalistki, autorki tekstów i finalistki The Voice of Poland. Będziecie mogli ją usłyszeć dzisiaj właśnie tam na scenie nad Rusałką przy ulicy Goleńcińskiej 27, początek o godzinie 19.30. Staromiejskie koncerty organowe, no i tu już pewnie zapraszać specjalnie nie muszę. Ci, którzy znają te koncerty, znają te imprezy, to chętnie się tam wybiorą, a ci, którzy nie, to ja zachęcam. Fara Poznańska, ulica Gołębia 1, o 19.30 będzie można usłyszeć organy Ladegasta. Wyjątkowe organy, które właśnie w farze się znajdują. No i na tych organach będzie grał Rudolf Inning. Jego posłuchacie dzisiaj, taki staromiejski koncert organowy o godzinie 19.30. I jeszcze jeden koncert, przenosimy się na Drusałkę ponownie. Scena nad Drusałką, Ania, Leon X Koperak. Tam o godzinie 21.00 ich koncert. O godzinie 21.00 Scena nad Drusałką. Warto się wybrać. To był serwis kulturalny. Zapraszam na te wydarzenia kulturalne, bo z kulturą zawsze lepiej być za pan brat niż na bakier.
4: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

I ciebie też bardzo. Ekipa Męskiego Grania. A dzisiaj, a propos tego utworu, coś niesamowitego wydarzyło się w konkursie popołudniowym. Jagoda przez taką małą niezręczność naszą w rozmowie wyznała miłość swojemu mężowi. I to było bardzo piękne. To był bardzo piękny moment, bo okazało się, że poprzez niedosłyszenie pewnych słów moich, ona w pewnym momencie wyznała tę miłość mężowi. To nie było zamierzone. Co innego miało się wtedy pojawić na antenie, ale wyszło z tego coś fantastycznego. Takie wyznanie miłości spontaniczne na antenie Radia Emaus. Bardzo, bardzo, bardzo piękny moment dzisiejszego dnia. Zapamiętam to na długo. Pewnie nie tylko dzisiaj.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32. Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 17 na zegarze. Czas na ostatnie dzisiaj informacje Radia Emaus.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Leszczyńska willa odzyska dawny blask. W tym wydaniu informacji powiemy także o dzisiejszym meczu Lecha Poznań. Leszczyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej powstanie w zabytkowej willi. Magistrat rozstrzyga przetarg na modernizację budynku przy ulicy 17 stycznia. Dawniej mieściło się tam przedszkole, jednak po jego likwidacji obiekt stoi pusty. Wybrany wykonawca przeprowadzi termomodernizację ścian i dachu, wymieni instalacje oraz zagospodaruje teren wokół budynku. W ramach inwestycji powstanie także ogrzewany ogród zimowy. Miasto planuje przeznaczyć na nową siedzibę centrum 9 300 000 zł. Nowe minibusy już niedługo wyjadą na ulicę Poznania. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakupiło 5 pojazdów Iveco Tezi. Będą służyły na liniach, dzięki którym pasażerowie mogą dotrzeć do węzłów komunikacyjnych oraz podróżować w obrębie osiedli. MPK dysponuje już kilkoma małymi autobusami, mówi rzeczniczka spółki Agnieszka Smogulecka.
3: Spółka jednak stale dostosowuje swój tabor do wymogów i planów organizatora transportu publicznego, stąd właśnie zakup kolejnych minibusów. Pojazdy, które dostarczy Ekowia, mają długość nieco ponad 8 metrów, a podróżować nimi może jednocześnie do 35 osób, w tym 14 na miejscach siedzących. Pojazdy będą mieć niską podłogę w świetle drugich drzwi. W tym obszarze znajdzie się też miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz rampa.
2: 5 minibusów ma być dostarczonych do przedsiębiorstwa do końca listopada. W miarę potrzeb i możliwości, zgodnie z prawem opcji, poznański przewoźnik będzie mógł zamówić kolejne pojazdy, maksymalnie do 10 sztuk. Mimo sprzyjającej pogody mieszkańcy Wielkopolski nie będą mogli korzystać ze wszystkich kąpielisk. Sanepid poinformował dziś o zakwicie sinic na dwóch kąpieliskach, Ustronie w Karpicku i Park Miejski w Wolsztynie. Oba znajdują się nad Jeziorem Wolsztyńskim. W związku z tym do odwołania obowiązuje tam zakaz wchodzenia do wody. Pozostałe kąpieliska, również te w Poznaniu, działają bez zmian. Piłkarze Lecha Poznań oficjalnie rozpoczynają sezon 2026-2027. Na początek czeka ich spotkanie o Super Puchar Polski. Rywalem mistrza kraju będzie tradycyjnie zdobywca pucharu, czyli Górnik Zabrze. Walkę o trofeum zapowiada m.in. pomocnik kolejorza Filip Jagiełło.
4: Chcemy wygrać, to jest ten mecz, żeby wygrać kolejne trofeum i mam nadzieję, że tam wyjdziemy i wygramy, chociaż Górnik to jest na pewno bardzo dobra drużyna, która w tamtym sezonie pokazała swoją jakość i nie będzie to łatwy mecz, ale my wyjdziemy tam, żeby wygrać i damy z siebie wszystko.
2: W przypadku pokonania zabrzańskiej drużyny Lech po raz siódmy sięgnie po wspomniane trofeum. Pierwszy gwizdek spotkania przy Bułgarskiej dziś o godzinie 19.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No myślę, że pogoda piłkarzom dopisze, bo dzisiaj 28 stopni na termometrach przed momentem, a teraz jeszcze też 28. Na razie temperatura nie spada, ale nieco spadnie. Myślę, że około 20 to może być 25 stopni, tak przynajmniej mówią synoptycy. Pytanie, jaka będzie temperatura odczuwalna, bo póki co odczuwalna wyższa od tej, którą widzimy na termometrach, 29 stopni Celsjusza. Jakość powietrza dobra. Miała się trochę poprawić, ale tego deszczu to jak na lekarstwo, także prawie w ogóle. Więc dobra jakość powietrza, ale tym należy się cieszyć. Noc będzie bardzo pogodna. Nie będzie padał deszcz, a słońce wstanie jutro o godzinie 4:50. Taki jest plan, jeśli nie zaśpi.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: powiedziałaś, Aniu, że nie masz wielkich planów dzisiaj na popołudnie, bo raczej chcesz odpocząć, ale możesz się wybrać w podróż, wyobraź sobie, za sprawą Radia Emaus, bo już za chwilę Maciej Gładysz i audycja Dookoła Świata, więc niespecjalnie trzeba się wysilać, można odpoczywać i jednocześnie słuchać audycji Macieja. Mam nadzieję, że czuje się pani usatysfakcjonowana.
1: Dokładnie. Ja się bardzo cieszę na tą audycję. Zobaczymy, gdzie nas Maciej zabierze.
0: No to właśnie nie wiem dokąd. To się przekonamy za chwilę. Ania Hajduczek, Arkadiusz Szymański, my za dzisiaj już dziękujemy, bo na dzisiaj to koniec naszej pracy tutaj, ale oczywiście audycje zostają. Ja zachęcam do tego, żebyście dzisiaj też o 17.30 posłuchali popołudnia z przewodnikiem katolickim. Dziennikarze z przewodnika katolickiego powiedzą o tym, o czym będzie można przeczytać w najnowszym numerze tego pisma. No, zapraszałem również dzisiaj na audycję po godzinie 20, audycję specjalnie dla seniorów, ale nie tylko dla seniorów, bo Dojrzali na fali to jest audycja, którą także młodym można polecić. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata, a my dziś będziemy kontynuować nasze zwiedzanie najmniejszego włoskiego regionu, czyli Doliny Aosty. Region ten słynie przede wszystkim z dwóch rzeczy. Pierwsza to oczywiście majestatyczne góry i niezwykła przyroda, o której będzie jeszcze w kolejnym odcinku. Druga to natomiast rozrzucone po całym regionie zamki, twierdze i pałace. Nie sposób ich wszystkich wymienić, bo prawdopodobnie na terenie Doliny Aosty jest ich około 200. Oczywiście zdecydowana większość to jedynie ruiny i nie można ich zwiedzać. Istnieje jednak sporo zamków, które jak najbardziej dostępne są dla turystów. To m.in. Castel Savoia, zamek królowej Margarity Sabałckiej, zbudowany pod koniec XIX wieku u stóp Colle Ranzola. Na szczególną uwagę zasługuje 5 spiczastych wież, które nadają budowli bajkowy wygląd. Najbardziej znaną i najbardziej fascynującą rezydencją warowną w Dolinie Aosty jest natomiast zamek Fenis. Zamek ten z wieżami i podwójnymi murami zwieńczonymi blankami jest najlepiej zachowanym średniowiecznym zamkiem we Włoszech. Wizyta w zamku Fenis będzie niczym zanurzenie się w bajce. Powstał on w XIV wieku i w odróżnieniu od innych zamków w Dolinie Aosty, Fenis nie jest położony na szczytach skalistych wzniesień, ale leży w miejscu całkowicie pozbawionym naturalnych umocnień i otoczony jest zieloną łąką. Najprawdopodobniej było tak dlatego, że pełnił on przede wszystkim funkcję prestiżowej siedziby administracyjnej rodziny Chaland. Wewnątrz można zwiedzić parter, gdzie znajduje się zbrojownia, refektarz, spiżarnia i kuchnia. Na pierwszym piętrze zaś kaplica, kuchnia szlachecka i jadalnia dla panów. Trasa kończy się na wewnętrznym dziedzińcu, w którego centrum znajdują się charakterystyczne kamienne schody zwieńczone freskami przedstawiającymi świętego Jerzego zabijającego smoka. A jeśli odwiedzimy te tereny w październiku, to możemy dodatkowo załapać się na Festiwal Kasztanów. Warta uwagi jest też twierdza Forte di Bard. Leży ona na skalistym wzgórzu w miejscu, w którym dolina zwęża się, tworząc naturalną granicę pomiędzy Doliną Aosty i Piemontem. Pierwsze zabudowanie obronne mieściło się tutaj już w VI wieku. W średniowieczu położenie Forte di Bard było strategiczne i pozwalało na kontrolowanie dostępu do Półwyspu Apenińskiego. W maju 1800 roku miejsce to odegrało bardzo ważną rolę podczas najazdu na Półwysep Apeniński wojsk Napoleona Bonaparte. Jako że zdobycie twierdzy nie wchodziło w grę, wojsko było zmuszone stacjonować w jej okolicach przez ponad 2 tygodnie i dopiero sprytny fortel jednego z dowodzących pozwolił na jej obejście, przedostanie się na Półwysep i kontynuację walk. Napoleon, wycofując się do Francji po wygranej bitwie pod Marengo, zdecydował o zniszczeniu twierdzy tak, aby w przyszłości uniknąć podobnych niespodzianek. Twierdza została praktycznie zrównana z ziemią i odbudowana w latach 1830-38 na podstawie projektu słynnego inżyniera Francesco Antonio Olivero. Kompleks składał się z kilku odrębnych twierdz, które były w stanie zagwarantować silniejszą obronę na wypadek ataku. Później twierdza zaczęła tracić na znaczeniu. Kolejnej renowacji i odbudowy dokonano dopiero na przełomie XX i XXI wieku. Od tego czasu mieści się tu m.in. Muzeum Alp, Muzeum Twierdz i Alpejskich Granic czy Muzeum Alpy dla Młodzieży, którego celem jest zainteresowanie młodych ludzi alpinizmem i szlakami górskimi. Ta część muzeum wyposażona jest również w prezentacje multimedialne. Natomiast w podziemiach twierdzy można zwiedzić 24 cele żywcem wyjęte z XVIII wieku. Inne zamki i pałace to m.in. usytuowany na wzgórzu bajkowy zamek Saint-Pierre zbudowany w XIV wieku, prosta i potężna twierdza wojskowa Varese, a także zamek Issonie czy Castello di Ussel. Ten ostatni powstał w połowie XIV wieku i był to pierwszy w regionie Valle d'Aosta zamek wybudowany na idealnym planie prostokąta i był to jednocześnie pierwszy przykład zamku jednoblokowego w regionie. budowla przez wiele wieków była obiektem sporów pomiędzy rodzinami Szaland i Sabaudów, a wykorzystywano ją głównie jako więzienie, aż w końcu została całkowicie opuszczona. Dziś zamek dostępny jest dla zwiedzających tylko w okresie letnim od czerwca do września, a wizyta w tym zamku jest obowiązkowa zarówno dla miłośników historii, jak i miłośników sztuki. W pobliżu miejscowości Courmayeur u podnóża lodowca Brenna znajduje się natomiast sanktuarium Notre-Dame-de-Guérison. Kult maryjny znany jest w tym miejscu już od XVII wieku. Początkowo figura Matki Bożej znajdowała się w niewielkiej niszy i dopiero później wybudowano w tym miejscu kościół. W 1816 roku sanktuarium zostało zniszczone przez nieustanny postęp lodowca. Tylko figura Madonny pozostała w nienaruszonym stanie, co uznano za cud. Obecne sanktuarium zostało odbudowane w 1867 roku i konsekrowane w następnym roku. Miejsce było często odwiedzane przez papieża Jana Pawła II, a podczas wakacji w Lecompte bywał tu także Benedykt XVI. Będąc w Dolinie Aosty, nie sposób pominąć też wielkiej przełęczy świętego Bernarda. Do 1964 roku przełęcz była jedyną drogą komunikacji z północno-zachodnich Włoch na północ Europy. To tędy prowadziła rzymska droga Via delle Gallie, wybudowana 2000 lat temu, i to ta droga była jednym z najważniejszych traktów handlowych do momentu inaugurowania w 1946 roku tunelu pod Alpami, który połączył Valle d'Aosta ze Szwajcarią. Około 1050 roku na przełęczy wybudowano klasztor kanoników regularnych założony przez Bernarda z Menton. Powstał on głównie z myślą służenia jako punkt etapowy wędrującym tędy pielgrzymom. Wkrótce tutejsi mnisi zasłynęli też z niesienia pomocy zagubionym lub śmiertelnie zmęczonym podróżnikom, czemu do dziś służy istniejące tu hospicjum. Od nazwy przełęczy wzięła się też nazwa rasy psów Bernardynów, które pomagały mnichom odszukiwać zabłąkanych podróżnych i do dziś pomagają w górskich akcjach ratowniczych. Przełęcz znana jest m.in. z przemarszu wojsk napoleońskich, które w liczbie około 40 tysięcy przekroczyły ją w roku 1800, by pokonać Austriaków w bitwie pod Marengo. Na terenie przełęczy, już po włoskiej stronie granicy, znajduje się pomnik upamiętniający Bernarda z Menton. 19 lipca 2006 roku przełęcz odwiedził Benedykt XVI. Wizyta ta do końca była utrzymywana w tajemnicy i nikt spoza otoczenia papieża o niej nie wiedział. No a skoro już o wizytach papieży w Dolinie Aosty mowa, to warto powiedzieć, że miejscowość Introt, a dokładniej to osadę Lecompte, upatrzył sobie szczególnie mocno papież Jan Paweł II, który podczas krótkich wakacji wielokrotnie przechadzał się szlakami parku Gran Paradiso, a jego bazą było właśnie wspomniane Lecompte. Warto przy okazji dodać, że miejscowość Lecompte znajduje się również po francuskiej stronie, więc jeśli będziemy chcieli odwiedzić miejsce, w którym wypoczywał Jan Paweł II i w którym do dziś znajduje się muzeum poświęcone papieżowi Polakowi, warto wyszukać na mapach nie Lecompte, a miejscowość Introt. No a jeśli już tam dotrzemy, to od maja do października możemy przejść się śladami polskiego papieża, czyli lokalnym szlakiem górskim numer 4. Wiedzie on z Lecompte, położonego na wysokości 1333 metrów nad poziomem morza, do Croix-de-Bouc, położonego 1720 metrów nad poziomem morza. Czyli spacerujemy z miejscowości, w której Jan Paweł II przebywał podczas letnich wakacji, do wzgórza, na które papież wspiął się 17 lipca 1989 roku, a na którym kilka lat temu na jego cześć postawiono drewniany krzyż. Warto przy tym wspomnieć, że Jan Paweł II przebywał w Dolinie Aosty wielokrotnie. Odwiedził tu m.in. sanktuarium Barmasak w Dolinie Ayas, szczyt Cervino, miejscowość Koni, szczyt Gran Paradiso oraz masyw Mont Blanc. Jednym z pierwszych miejsc, które odwiedził, był natomiast klasztor karmelitanek bosych w Quart. Także papież Benedykt XVI kilkukrotnie spędził w Aoście swoje wakacje. W samym Introt warto zobaczyć też XII-wieczny zamek. W okresie letnim sale zamku goszczą różne imprezy kulturalne, w tym koncerty muzyki poważnej. To, co wyróżnia zamek w intro na tle innych w Dolinie Aosty, to nietypowy kształt wielokąta, który częściowo zawdzięczamy pracom renowacyjnym z początku XX wieku. Inną atrakcją, no, chociaż atrakcja może w tym przypadku nie jest właściwym słowem, jest kamienny most wybudowany nad przepaścią głęboką na 80 metrów. Most wybudowano podczas I wojny światowej na rzece Doradi Remes i w tamtym okresie był to prawdziwy kunszt architektury. Jest on długi na 34 metry i szeroki na 4 metry. Niestety to, co jest jego największym atutem, stało się też jego największym przekleństwem, bowiem z uwagi na dużą liczbę osób, które rzucają się z mostu i w ten sposób kończą swoje życie, most nazywany jest mostem samobójców. No i na tym moście kończymy naszą dzisiejszą przygodę z Doliną Aosty, ale obiecuję, że wrócimy tu jeszcze za tydzień. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz, do usłyszenia.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Mamo, czy wygra Polska?
3: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik.
1: Gdyby Państwo nie mieli co robić w czasie wakacji, a nawet i poza, to jest taka opcja. Można przejść, no już nie 1700 kilometrów, bo już częściowo ta trasa została pokonana, ale można się wybrać taką pielgrzymkę z Wiednia do Rzymu.
2: Ale samemu? Że pozwolę sobie nawiązać do innego tematu, który znajduje się na łamach przewodnika w tym tygodniu?
1: No można samemu, albo inaczej, myślę, że organizatorzy tej pielgrzymki, którą można by nazwać za Szymonem Boido Camino Stanislao, no liczą na to, że to może się stać kiedyś jak szlak świętego Jakuba, który pokonuje się także samodzielnie. No oczywiście wymagałoby to infrastruktury i uświęcone jednak tradycją mocną, wielowiekową takiej trasy, ale schodząc na ziemię, chociaż w pewnym sensie będziemy dotykać nieba, tematem numeru jest święty Stanisław Kostka, a to za sprawą po pierwsze 300-lecia jego kanonizacji. To w ogóle jest bardzo ciekawe, bo Stanisław Kostka, bardzo młody człowiek, no trudno powiedzieć, że on coś w tym zakonie szczególnego zrobił, bo był zaledwie kilka miesięcy właściwie, ale to wystarczyło, żeby współbracia, zakonnicy no, uznali, że to wystarczające, żeby zobaczyć w nim świętość. Na pogrzebie Stanisława Kostki było wtedy około 6 tysięcy ludzi, a dodajmy, że Rzym wtedy liczył sobie około 100 tysięcy ludzi, a więc te proporcje już coś pokazują. Więc 300-lecie kanonizacji szybciej niż założyciel jezuitów, Ignacy Loyola, został wyniesiony na ołtarze. To też o czymś świadczy. A to wszystko za sprawą właśnie takiej bardzo oryginalnej idei, jaką ma diecezja płocka na terenie, który leży Rostkowo, czyli miejscowość pochodzenia świętego Stanisława Kostki. No i taka moja długa opowieść po to, żeby powiedzieć, że to temat numeru.
2: Doszliśmy do celu, tak. To nasz temat numeru, a ten
1: najważniejsze,
2: drugi tekst,
1: żeby dojść do celu.
2: A ten drugi tekst, który tutaj już przywołaliśmy, dotyczy wakacji i właśnie wakacji solo. Angelika tak. Szelongowska-Mironiuk, trochę kij w szprychy wbija tym wszystkim, którzy mówią, że no właśnie, jeżeli żyjemy w jakichś relacjach, no to wakacje to jest też ten czas, kiedy powinniśmy właśnie w takim układzie wybrać się na wakacje. I pewnie tak jest, to znaczy jeżeli tworzymy rodzinę i czasem bywa trudno, no to lato sprzyja temu, żeby przynajmniej jakiś wyjazd spędzić razem. Ale też nie ma nic złego, jak pisze Angelika Szelongowska-Mironiuk, w tym, żeby czasami na taki wyjazd, na taką wędrówkę, na taką podróż wybrać się samodzielnie.
1: Ja lubię, polecam.
2: Tak, bo to w ogóle przestało być takim niszowym trendem. Mhm. Coraz częściej właśnie także Polacy planują odpocząć nie tylko od pracy, ale również od osób, z którymi na co dzień pozostają w bliskich relacjach. No i właśnie, i nie ma w tym nic złego, bo taka sytuacja pozwala nam pewnie tak realnie wypocząć, pewnie zebrać myśli, pewnie skupić się trochę na sobie. I znowu tutaj nie chodzi o jakiś taki egoizm, który ma sprawić, że my nie będziemy widzieć niczego poza czubkiem własnego nosa, ale chodzi po prostu o to, żeby też zadbać o siebie. Do tego artykułu piękna ilustracja, która wręcz zachęca do tego, żeby się gdzieś wybrać. I nawet jeżeli nie uda nam się przejść takiej trasy, która liczy sobie 1700 kilometrów, nawet jeżeli nie będzie to podróż za granicę, gdzieś tam do Wiednia czy Rzymu, to myślę, że gdy ktoś odczuwa taką potrzebę, powinien poczuć się teraz zachęcony, by właśnie takie swoje marzenie latem albo i później już we wrześniu, kiedy tylko będzie miał sposobność, żeby takie marzenie spełnić.
1: To ja mogę się podzielić takim własnym doświadczeniem, kiedy w pewne wakacje, które no właśnie mieliśmy zaplanowane jako gdzieś tam wspólny wyjazd i no tak się posypało z różnych względów, już nieistotnie z jakich, ale stwierdziłem wtedy, no trudno, mam już zaplanowany ten urlop, mam już zaplanowane, gdzie jadę, trudno, jadę sam. I strasznie się tego bałem, bo nigdy nie byłem właściwie sam, zupełnie sam na wakacjach. Znaczy bałem się tego, czy ja się nie będę nudził sam ze sobą i w ogóle.
2: Wiesz, inteligentni ludzie
1: tak, z lustrem, chodziłem wszędzie z lustrem. Ale muszę powiedzieć, że to było bardzo ciekawe doświadczenie. Faktycznie no, to takie spotkanie siebie trochę w tym wszystkim, nie? Że faktycznie ciągle jesteśmy w relacjach i tego czasu, mimo że przecież jestem celibatariuszem, więc żyję bez żony, rodziny, dzieci, jednak ciągle w relacjach, bo i w pracy, i w parafii, i tak dalej, więc ciągle relacje. A tu no właśnie mogłem być trochę ze sobą, więc to jest bardzo ciekawe doświadczenie, więc polecam naprawdę, jeśli ktoś ma taką możliwość, oczywiście, bo nie każdy pewnie ma, rzeczywiście chociaż 2-3 dni takiego solo wyjazdu, bardzo można dużo ciekawych rzeczy zobaczyć w sobie też.
2: To jak idziemy tym kluczem wakacyjnym i pozostajemy w temacie podróży, to zachęcamy do podróżowania, ale nie do Hiszpanii, nie do Portugalii.
1: Do Marialach?
2: Nie, właśnie zabrać? Chciałem najpierw powiedzieć o tym, możemy jeszcze w ogóle Kazachstan odwiedzimy w tym numerze przewodnika, ale wszystko po kolei, nie do Hiszpanii, nie do Portugalii, dlatego że Marcin Zatyka z Lizbony pisze do nas o tym, że
1: mieszkańcy
2: tych państw mają problem, bo wiemy dobrze, że Półwysep Iberyjski to jest taki bardzo popularny cel podróży, no ale żyją tam też ludzie i ci ludzie mocno obrywają przez to, że ich państwa i miasta są bardzo popularne wśród turystów i powoli mają tego dosyć. Na przykład w Barcelonie rok czy 2 lata temu były takie bardzo gwałtowne protesty mieszkańców przeciwko tym, którzy przyjeżdżają do miasta, którzy sprawiają, że w mieście jest tłok, którzy sprawiają, że ceny są wyższe, którzy sprawiają, że są problemy z mieszkaniami, bo duża ich część jest przeznaczona pod najem krótkoterminowy. Także warto się zaznajomić też z tą stroną tego turystycznego medalu.
1: Tak, zwłaszcza, że właśnie Marcin Zatyka pisze to z tej perspektywy no, człowieka, który tam mieszka na co dzień i rozmawia, czy przytacza specjalnie dla przewodnika wypowiedzi też właśnie osób, których jakby dotyka ten problem. Nie właśnie, że turyści przyjeżdżają, wyjeżdżają, dla nich tam ten tydzień czy 2 tygodnie przy tych cenach, no to jest wpisane w urlop. A dla tych ludzi, którzy żyją tam na co dzień, te wysokie ceny są już niestety codziennością, trudną nieraz do przeskoczenia.
2: Tak, to była Hiszpania i Portugalia. Marialach, przywołana przez Wojtka przed chwilą, to jest takie opactwo, które znajduje się w Niemczech, z dala od głównych szlaków turystycznych, nad brzegiem wulkanicznego jeziora. No, piękna jest to zabudowa. Żyje tam benedyktyńska wspólnota, która, co ciekawe, no bo jakie jest nasze wyobrażenie o kościele katolickim w Niemczech, że to jest takie wygasające już w zasadzie na skraju upadku. Ale akurat benedyktyni z Marialach tymi naszymi wyobrażeniami się raczej nie przejmują, bo jak mówi przeor, coraz więcej młodych ludzi do klasztornej furty puka i ma zamiar, by wstąpić do zakonu. Więcej o historii benedyktynów w tamtym miejscu, o tym, co dzisiaj się tam dzieje, bo to jest miejsce tętniące życiem, można przeczytać w artykule profesora Tomasza Budnikowskiego. A ja byłbym jeszcze tutaj winien ten Kazachstan, tak? Bo
1: tylko chciałem powiedzieć, że to zdjęcie jest tak zachęcające, żeby tam pojechać.
2: No właśnie, bo Niemcy, zdaje się, dla Polaków nie są jakimś szczególnie atrakcyjnym kierunkiem turystycznym. Jak się mówi Berlin, to powiedzmy jeszcze, nie? Ale gdzieś tam te pozostałe obszary niekoniecznie. Tak,
1: to jest bardziej na zachodzie, to Marialach, ale w ogóle te rejony, czy też Bawaria właśnie, to są tak malownicze, przepiękne, że...
2: Tak. A jak Marialach, to może Maria Magdalena, to na chwilę zastosujemy.
1: Kim
2: tutaj
1: była?
2: Tak.
1: No. I czy możliwe, że papież się pomylił?
2: Nie, niemożliwe. Możliwe?
1: No pewnie.
2: Ksiądz Artur Stopka bierze na tapet temat Marii Magdaleny. I pokazuje na tym przykładzie, że w Kościele cały czas trwa weryfikacja nauczania zarówno w sprawach bardzo istotnych, jak i w tych, które wydawać się mogą z perspektywy czasu niezbyt znaczące. Ale czy można powiedzieć, że Marię Magdalenę skrzywdzono?
1: No na pewno ją skrzywdzono, kiedy ją posądzano o brzydkie rzeczy.
2: Tak, a ksiądz Artur Stopka pokazuje właśnie, jak to 7 Marii, tak, zbito zdaje się w jedną, tak, i właśnie na tej podstawie pokazuje, jak papieże właśnie popełniali błędy, jak te błędy prostowano. Ciekawy temat, no bo też wspominamy właśnie tę postać w tym czasie.
1: A i tak w powszechnej świadomości chyba przez literaturę popularną jest bardziej znana jako potencjalna, niedoszła żona Jezusa Chrystusa. No tak.
2: Ale o tym papieże zdaje się nie wspomina.
1: No nie, bo nie ma to żadnego potwierdzenia w faktach.
2: Tak, to ten Kazachstan jeszcze, że wrócimy na chwilę do naszego klucza turystycznego. Rozmowa z księdzem Andrzejem Szczęsnym, który jest proboszczem parafii w Alma-Acie w Kazachstanie. Zaczynał tam jako wędrowny katechista, a dzisiaj buduje kościół. Niesamowicie ciekawy to kraj, ogromny kraj, w którym katolików jest niewiele, a mimo wszystko pod pewnymi względami ich obecność tam i współistnienie z innymi ludźmi może być inspirujące. Zresztą tam też nie tak dawno temu, bo 4 lata temu już, jak ten czas leci, odbył się Kongres Przywódców Światowych i Tradycyjnych Religii, na który wybrał się papież Franciszek. Franciszek był drugim papieżem, który Kazachstan odwiedził, a pierwszym był Jan Paweł II.
1: Kto by się spodziewał. Ale skoro nas wziąłeś już do Azji, to możesz nas zabrać jeszcze do Indii.
2: Do Indii też.
1: To Jacek Borkowicz z kolei.
2: Swoją
1: drogą historia. Jesteśmy ciekawi, i czy państwo, którzy nas słuchali w ubiegłym tygodniu, właśnie rozszyfrowali, że mówiąc o literacie, mieliśmy właśnie jego na myśli, gdyż nim jest.
2: Tak. A Jacek pisze o Indiach dlatego, że tam się dzieją ciekawe rzeczy, to też jest zresztą wielkie, najludniejsze państwo świata, ale rzeczy, które pokazują, jak destrukcyjną siłą jest fanatyzm. Afera wokół składek na świątynię Boga Ramy w Indiach. Pęknięcie na szczytach władzy w konsekwencji, ale skandalem jest co innego. Te świątynie, czy teren pod te świątynie przechodził z rąk do rąk w poprzednich latach. Jedną świątynię burzono, potem odbudowywano. Mamy tam hinduistów, mamy też muzułmanów. No i właśnie te międzyreligijne, międzykulturowe napięcia opisuje nam w tym tekście Jacek Borkowicz, pokazując, że radykalizm to nie jest dobra droga, ale my, tak jak mówimy właśnie o tych napięciach międzykulturowych, to spoglądamy gdzieś tam w kierunku państw, gdzie faktycznie mieszają się ludzie różnych wyznań, różnych narodowości, różnych kultur. No a przecież u siebie mamy całkiem poważny problem w tej kwestii, ponieważ nasze relacje z Ukraińcami ostatnio do najlepszych nie należą. I co ciekawe, to też Jacek Borkowicz, piszemy o tym, że Parlament Europejski wziął ostatnio naszą stronę. Parlament Europejski mówi moim głosem, to tytuł komentarza Jacka Borkowicza. Jest to o tyle ciekawe, że jak sam Jacek pisze, no wielokrotnie zdarzało się, że on z tym, co z Brukseli czy ze Strasburga do nas przychodziło, to niekoniecznie się zgadzał, bo jak rozumieć te europejskie wartości, skoro w ich poczet zalicza się na przykład aborcję. Ale w tej sytuacji, podjęcia kwestii UPA, zbrodni wołyńskiej i tak dalej, parlament jednoznacznie opowiedział się po naszej stronie. I co ciekawe, Jacek też pisze o tym, że gdyby ten temat nie wypłynął, nie wyszedł na światło dzienne, to prawdopodobnie ten wołyński upiór straszyłby bez końca. Być może więc dobrze się stało, jak się stało. Pytanie, co z tym dalej zrobimy, bo na razie wygląda na to, że trochę znaleźliśmy się w takim martwym punkcie, a co i rusz słychać o jakichś napięciach, które mają miejsce między Polakami a Ukraińcami, między Ukraińcami a Polakami, tutaj jakiś napad na ukraińskich nastolatków, tutaj pobicie przez Ukraińców Polaka ze skutkiem śmiertelnym. Jak to wszystko pogodzić? To jest pytanie i takie zadanie, z którym muszą się przede wszystkim zmierzyć politycy, liderzy opinii, bo to jest kwestia, to jest beczka prochu tak naprawdę, co tu dużo mówić. I teraz pytanie, czy będziemy w stanie tę bombę jakoś spróbować rozbroić, czy z zapalniczką albo zapałkami będziemy się tam wybierać, licząc, że oberwie ktoś inny, a nasze będzie na wierzchu.
1: To co, wrócimy na sam koniec może jeszcze na nasze rodzime podwórko.
2: Do Lichenia?
1: Do Lichenia. W diecezji włocławskiej leży właściwie. No ale to jest nasze rodzime, w sensie polskie podwórko. Zresztą tam miały mieć miejsce też objawienie Matki Bożej. Stąd jest właśnie sanktuarium jej dedykowane. Ale rokrocznie odbywa się tam też bardzo takie duże wydarzenie. Warsztaty liturgiczne Ars Celebrandi. One dotyczą tej starszej formy rytu rzymskiego. Ostatnio było sporo o tradycji, o tradycjonalistach, ale to w kontekście przede wszystkim tych nielegalnych sakr w Ekon, czyli za sprawą Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, którzy zresztą nomen omen odwołali się do Rzymu od dekretu, w którym zostały zadeklarowane ekskomuniki, które na nich spadły, ale my tu bardziej o właśnie warsztatach liturgicznych, to za sprawą naszego redakcyjnego kolegi, który tam był, a nie tylko był, ale też i prowadził, bo od tej strony takiej organizatorskiej jest za to też odpowiedzialny.
2: Mowa o Aleksandrze Barszczewskim, który odpowiada za naszą stronę internetową, a ja tylko na koniec naszej rozmowy dodam, że w prawym dolnym rogu można dostrzec jego zdjęcie. Tutaj takie przymrużenie oka, ponieważ materiał znajduje się na 4 stronach, a w prawym dolnym rogu znajdują się na jednej rozkładówce jedno, na drugiej rozkładówce drugie. Ciekawe, czy będą Państwo w stanie rozpoznać, na którym zdjęciu znalazł się Aleksander.
1: Tak. No, polecamy się jak najbardziej. Przewodnik katolicki w wersji papierowej, wersji elektronicznej, wersji subskrypcyjnej, w jakiejkolwiek zawsze warto
2: czytać. A taką
1: czytać.
2: Mapę tego numeru przedstawiali w tym tygodniu
1: ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik. Miłego popołudnia życzę.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: W Castel Gandolfo odbędzie się koncert muzyki klasycznej na cześć Leona XIV. Podpisano deklarację rzymską w sprawie sztucznej inteligencji i broni jądrowej. Kościół we Francji liczy na głos papieża w kwestii ochrony życia. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. W Castel Gandolfo odbędzie się koncert na cześć Leona XIV, który spędza w tym miasteczku swój letni wypoczynek. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę wieczorem na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego i jest darem od miejscowej diecezji Albano.
3: Program wydarzenia otworzy utwór La Polacca Niccolò Paganiniego z trzeciego koncertu skrzypcowego E-dur. Dzieło wykona skrzypek międzynarodowej renomy Marco Rolagno. Powrót Ojca Świętego na terytorium naszej diecezji, powiedział ordynariusz Albano, biskup Vincenzo Vita, zapowiadając wydarzenie, napełnił radością nasz lokalny kościół i mieszkających tu ludzi. Chcemy ofiarować ten koncert symfoniczny jako gest miłości i wspólnoty, dodał.
2: Francuscy biskupi liczą, że podczas wrześniowej wizyty w tym kraju Leon XIV zabierze głos w sprawie ochrony życia. Wczoraj francuski parlament przegłosował ustawę legalizującą eutanazję i wspomagane samobójstwo. Kościół we Francji rozważa odwołanie się od tej decyzji.
4: Francuscy biskupi zapowiadają wsparcie katolickich szpitali, hospicjów i domów opieki, które po przyjęciu ustawy mogą zostać zmuszone do przeprowadzania eutanazji w swoich murach. Episkopat ma nadzieję, że ważnym wsparciem dla katolików w tej sprawie będzie też stanowisko Leona XIV.
5: Jestem pewien, że papież powie nam bardzo ważne rzeczy w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w tej sprawie. Ostatnio wypowiadał się bardzo stanowczo w Rzymie, ale także w Hiszpanii.
4: Powiedział mediom watykańskim biskup Mathieu Rouge, który w debacie o końcu życia reprezentuje francuski episkopat.
2: Ludzkość znajduje się w decydującym momencie swojej historii. Tymi słowami rozpoczyna się deklaracja w sprawie sztucznej inteligencji i broni jądrowej ku pokojowi nieuzbrojonemu i rozbrajającemu, podpisana dziś rano w Rzymie. Dokument jest sygnowany przez grupę laureatów Nagrody Nobla, ekspertów w dziedzinie technologii oraz byłych szefów państw i przedstawicieli najbardziej prestiżowych uniwersytetów.
6: Przedstawiana dziś deklaracja przypomina nam z mocą, że żadna maszyna, żaden algorytm ani żaden system autonomiczny nie mogą znaleźć się w centrum decyzji, od których zależy przetrwanie ludzkości. Decyzje dotyczące życia i śmierci, pokoju i wojny, przyszłości narodów i kolejnych pokoleń muszą pozostać pod pełną, odpowiedzialną i rzeczywistą kontrolą człowieka, powiedział kardynał Baldo Reina, papieski wikariusz dla diecezji Rzymu.
2: Więcej o deklaracji na polskiej stronie Watykan News. Kremówki, kajaki i uśmiechnięty papież – takie są pierwsze skojarzenia młodych pielgrzymów z Polski ze świętym Janem Pawłem II. Przy jego grobie w Watykanie odkrywają jednak kogoś znacznie większego.
7: Wielki święty, który naprawdę wiele wniósł do takiej nauki o rodzinie, o nauki społecznej. A przez to, że miał taki świetny kontakt z młodzieżą, taki uśmiechnięty i wesoły, to i miał taki dystans do siebie, to też tak świetnie trafiał do młodzieży i może trafiać nadal.
2: Mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News Hubert z archidiecezji wrocławskiej, który przybył na pielgrzymkę do Watykanu.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: These beautiful things that I've got.
1: Reklama.
2: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank Polski.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie. Radio Emaus. To jest powtórka. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Zapraszają ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk.
9: Ptaki warte poznania, czyli opowieści o naszych braciach mniejszych. Kłaniamy się ksiądz Mariusz Sokołowski i
10: Paweł Kowalczyk.
9: Bardzo się cieszymy, że możemy się z Państwem spotkać. Mam nadzieję, że trochę Państwo zatęskniliście za naszą audycją, ale żeby nie przedłużać, to przechodzimy już do dzisiejszego tematu. Panie Pawle, to będzie audycja o rodzinie krukowatych. Dlaczego akurat o tej rodzinie chcemy porozmawiać, a nie o innej?
10: Jest kilka powodów, dlaczego chciałem Państwu powiedzieć troszkę o przedstawicielach tejże rodziny. Pierwszy z powodów to jest, pozwolę sobie jakby zacytować, ten cytat pochodzi z jednej z książek Andrzeja Kruszewicza, który jest aktualnie dyrektorem zoo w Warszawie, jednocześnie olbrzymim autorytetem, jeśli chodzi o ornitologię współczesną. I on pisze w sposób następujący. Rodzina krukowatych stanowi intelektualną elitę wśród naszych ptaków. Choć wielu osobom trudno w to uwierzyć. Mało kto też daje wiarę temu, że krukowate pod względem systematyki należą do ptaków śpiewających i rzędów wróblowatych. To jest pierwszy powód. Drugi powód bardzo ważny to jest takowy, że są to ptaki tak powszechne, że właściwie nie ma dziecka w Polsce, które nie zetknęłoby się z tymi ptakami. I trzeci powód jest takowy, że ze względu na pewne cechy są one bardzo często mylone, mimo że praktycznie część tych gatunków widzimy na co dzień, przy czym nie zwracamy na nie uwagi ze względu na to, że właściwie pajęczą, plątają się nam między nogami praktycznie w drodze, kiedy wrzucamy śmieci, są obecne na parkingach, kiedy robimy zakupy. Właściwie są wszędzie, a jednocześnie są nigdzie, ponieważ nie do końca potrafimy je nazwać i rozpoznać.
9: Tak, one się na pewno trzeba się zgodzić z tym, co pan mówi, że one się nam mylą i widzimy czarnego ptaka, to od razu mówimy kruk, ale nie do końca jest to słuszne. No to powiedzmy, jakie gatunki należą do tej wyjątkowej rodziny?
10: Na świecie do rodziny krukowatych tworzy 130 gatunków ptaków. Natomiast w Polsce mamy ich 9, przy czym z tych 9, 7 są to gatunki, które gniazdują w Polsce. Ja się skoncentruję dzisiaj na tych 7, ponieważ te dwa pozostałe są dosyć rzadkie. Jeśli chodzi o te gatunki, to mamy kawkę, gawrona, wronę siwą, kruka, sójkę, srokę, orzechówkę, wieszczaka i wrończyka. Te dwa ostatnie nie gniazdują u nas, są stosunkowo rzadkimi ptakami. Natomiast generalnie wszystkie gatunki krukowatych, czyli te 130 gatunków, które występują na świecie, mają pewne wspólne cechy. Jedną z tych takich zasadniczych wspólnych cech jest kolor. Mianowicie przeważa w upierzeniu ptaków krukowatych kolor czarny. Przy czym to słowo czarny jest dość mylące, dlatego że tak naprawdę jeśli spojrzymy na gawrona w pełnym słońcu, na przykład na śniegu, a ostatnio mieliśmy kilka takich dni, to zobaczymy, że ta czerń to ma wiele wspólnego z fioletem, z granatem, więc nawet czarne może być nie czarne, a mienić się po prostu różnymi odcieniami. I jeśli chodzi o charakterystykę poszczególnych ptaków, jak je odróżnić? Ja powiem szczerze, że
9: no właśnie, kawkę od gawrona, gawrona od wrony, wrony od kruka. Ja tutaj wrócę do tego, co pan powiedział o tym czarnym kolorze. Nawet jest takie określenie, że ktoś miał czarne, jakie czarne? Kruczo-czarne włosy, nie?
10: Tak, ale jednocześnie mamy z drugiej strony biały kruk, białe kruki, białego kruka.
9: I to jest coś wyjątkowego.
10: Tak, coś wyjątkowego, czyli coś bardzo rzadkiego. Mamy wśród książek białe kruki, mamy nie wiem, kolekcjonerzy znają to słowo, prawda? Biały kruk, bo każda
9: taka perełka,
10: dziedzina,
9: byśmy powiedzieli.
10: Dokładnie,
9: nie?
10: Tak. Coś, co jest niezwykle rzadkie, cenne, rzadko spotykane. Prowadząc spacery ornitologiczne, próbuję w sposób jasny, prosty i precyzyjny powiedzieć, budując różne skojarzenia, czym te ptaki się różnią. I z reguły ludzie bardzo chcą się nauczyć rozpoznawać tych ptaków ze względu po prostu na ich powszechność. No i jednak trudno jest jakby utrwalić tą wiedzę. Mam kilku bliskich znajomych, z którymi bardzo często gdzieś wychodzę w teren i za każdym razem, kiedy z nimi jestem, próbuję, widząc te ptaki, pytać, jaki to jest gatunek. Mylą się niestety te gatunki, ale spróbuję jakieś takie znaleźć metafory dla poszczególnych gatunków, żeby może to w jakiś sposób zapadło w pamięć. Więc pierwszym gatunkiem, o którym chciałbym kilka słów powiedzieć, jest to wrona siwa. Jeżeli chodzi o takie cechy podstawowe, które stanowią wyróżniki gatunkowe, to wrona siwa wśród krukowatych jest drugim co do wielkości ptakiem. Ma bardzo charakterystyczne upierzenie, bo właściwie dominują dwa kolory zaledwie. To jest kolor siwy, gdzie właściwie cały korpus to są pióra w kolorze siwym, natomiast skrzydła i pierś są w kolorze czarnym. Wrona siwa, jeżeli chodzi o dziób, bo charakterystyka dziobu jest również ważnym takim elementem wyróżniającym krukowaty, ma bardzo mocno zbudowany dziób. Dziób wrony jest najbardziej zbliżony do dzioba kruka. Jeżeli chodzi o kolejną cechę ważną, wydawałoby się, nie każdy czarny ptak, który kracze, to jest gawron bądź kruk.
9: I ja się przyznam, że właśnie totalnie się mylę. Widzę takiego czarnego kraczącego, to mówię kruk, a może to wrona? Może gawron, tak.
10: Przy czym to krakanie, ono naprawdę jest bardzo różne wśród poszczególnych gatunków. Mianowicie wrona wydaje się odgłosy charakterystyczne dla przedstawicieli krukowatych. Mowa tutaj o donośnym, w niektórych kręgach kulturowych uznawanym za złowieszcze krakaniu. Jej głos jest ochrypły, szorstki. Podobnie kracze gawron, przy czym jego odgłosy są znacznie cichsze, czy właściwie bardziej ciche niż u wron. Kolejnym ważną rzeczą, jeżeli mówimy o przedstawicielach krukowatych, jest ich menu, czyli to, czym się żywią. I jest tak, stety czy niestety, że krukowate oprócz pożywienia roślinnego, właściwie ich podstawą ich żywienia jest pokarm zwierzęcy. Wrona bardzo chętnie zjada owady, dżdżownice, ślimaki oraz inne bezkręgowce. Nie gardzi płazami i małymi gadami. Z tego powodu często preferuje tereny położone w pobliżu rzek i przy zbiornikach wody, gdzie jest duża ilość pokarmu. Bardzo często, miałem okazję to samo obserwować, towarzyszy orłom bielikom, które żywią się głównie rybami. Na stawach hodowlanych często można je spotkać. Wspominałem o takim miejscu jak Obiezierze. I właśnie w asyście orłów bielików zawsze możemy znaleźć kilka wron, które po prostu czekają na resztki z uczty bogów, czyli po prostu na obiedzone fragmenty z reguły karpi. Wrony bywają również palinożercami, podobnie jak kruki. Niestety również wrony plądrują gniazda innych ptaków w poszukiwaniu, bądź to jeszcze piskląt, bądź jaj. Generalnie w ogóle wszystkie kurkowate niestety karmią swoje młode często właśnie jajami innych gatunków ptaków.
9: A tym czasami widzę, nie wiem, czy to chodzi o wronek, właśnie wspomniał pan, gdzieś tam koło śmietników krążą, gdzieś tam grzebią. Czy to wrony też?
10: Z reguły tak. To jest kolejna cecha, która jakby buduje intelektualne zaplecze wrony. Kurkowate w ogóle jako rodzina po prostu są wyjątkowo inteligentnymi ptakami. Natomiast między innymi takim przejawem właśnie inteligencji u wrony siwej jest jakby umiejętność adaptacji się do warunków życia miejskiego. I wrony na przykład kongenialnie wyczuwają takie miejsca, gdzie mogą znaleźć odpadki od pożywienia i potrafią się jakby dostosować do rytmu bogatego, zastawionego stołu. Mianowicie mam tutaj na myśli resztki po prostu z restauracji, barów i takich lokali gastronomicznych, gdzie o pewnej godzinie są wyrzucane po prostu resztki jedzenia i wrony doskonale zapamiętują, gdzie, w jakim miejscu mogą znaleźć swoje ulubione przysmaki. Są utrapieniem służb, które próbują utrzymać porządek w parkach miejskich. Naprawdę obserwowałem kilkakrotnie w Parku Sołackim to, jak wygrzebują z koszy wszystkie opakowania z jedzeniem, więc naprawdę potrafią kosze opróżnić w całości, rozwlec to, co się znajduje w poszukiwaniu po prostu resztek pokarmu. Oczywiście to nie jest jedyna jakby cecha, która świadczy, czy element inny, który składa się na intelektualny wymiar tegoż ptaka. Wrona, podobnie jak gawron, bardzo fajnie radzi sobie z rozłupywaniem orzechów. Tak jak powiedziałem, roślinny pokarm stanowi zaledwie jakby uzupełnienie diety wrony, natomiast no, orzechy włoskie są dość, mają dość twardą skorupę i wrona, pomimo tego, iż ma duży, silny dziób, no, trudno jest jej rozłupać po prostu te orzechy, więc stworzyła sobie pewien model dziadka do orzechów, mianowicie taki, że bierze i dotyczy to również gawrona, orzech w dziób, podlatuje w górę i rzuca go z reguły na drogę, na przykład bądź betonowe place. Jeśli orzech się nie rozłupuje, to potrafi również usiąść w takim miejscu, żeby orzech zrzucić na ulicę, poczekać, aż rozjedzie go samochód i wtedy po prostu zlatuje i ma rozłupany orzech. Wrony siwe znane są również stworzenie skomplikowanych relacji społecznych i są źródła, które podają, iż przeprowadzone zostały badania, które dowodzą, iż wrona potrafi zapamiętać twarz ludzi, którzy stanowili dla niej zagrożenie i ostrzegać przed nimi i inne osobniki. Także jeżeli zachowujemy się agresywnie w stosunku do wron, to musimy pamiętać o tym, że one nas zapamiętają i no, nie będziemy lubiani wśród stada, w którym żyją. I jeżeli chodzi o kolejny taki aspekt mądrości, czy właściwie bardziej inteligencji wrony, to pewne źródła podają, czy właściwie mówimy o umiejętności myślenia abstrakcyjnego wron. Przeprowadzone zostały badania przez naukowców z Uniwersytetu Moskiewskiego, które potwierdziły to, że wrony potrafią myśleć abstrakcyjnie. Otóż doświadczenie polegało na tym, że naukowcy ustawili 3 kubki. 2 były tej samej wysokości, natomiast 1 kubek był dużo niższy. I na tych kubkach były przyklejone po prostu karteczki. I w momencie, kiedy wrona zerwała karteczkę z najniższego kubeczka, to dostawała w zamian za to łakomy kąsek. I wrony bardzo szybko jakby rozgryzły, na czym polega cała ta zabawa i zrywały najczęściej karteczki właśnie z tego kubka najniższego, który był od razu gratyfikacją w postaci jakiegoś przysmaku. To chyba na razie wszystko, jeżeli chodzi o wronę i teraz przejdziemy do gawrona. Mhm. Gawron, jeżeli chodzi o wielkość wśród kurkowatych, jest nieco mniejszy od wrony, czyli poza tym charakteryzuje się jednolitym, z pozoru czarnym ubarwieniem, przy czym musimy pamiętać o tym, że to czarne ubarwienie ma metaliczny połysk w różnych odcieniach. Bardzo charakterystyczną cechą gawrona, która właściwie w sposób jednoznaczny potrafi go odróżnić, jest biały, szpicasty dziób. Krukowate z reguły mają bardzo silne dzioby, ale one są, szczególnie kruk ma najsilniejszy dziób, ale one mają taki kształt, dość obły. Natomiast u Gawrona ewidentnie dziób jest po prostu taki ostry i szpiczasty i w kolorze białym. Młode osobniki mają nieco dziób porośnięty piórami, natomiast starsze osobniki wycierają te pióra i właściwie nie ma wśród jeżeli widzimy czarnego ptaka z szpiczastym, białym dziobem, to jest to po prostu gawron. I to są takie dwie cechy, które w sposób ewidentny potrafią go wyróżnić spośród innych ptaków. Jeżeli chodzi o inteligencję z kolei gawrona, to muszę powiedzieć, że jest to ptak bardzo towarzyski. Bardzo często przebywa w towarzystwie innych ptaków, szczególnie kawek bądź gołębi miejskich. W dniu dzisiejszym nie wiem, czy ptaki wiedziały, z jaką misją przyjeżdżam na audycję do Radia Emaus, ale powiem szczerze, że przez całą drogę towarzyszyły mi tylko i wyłącznie kurkowate. Wśród nich były gawrony właśnie i wrony siwe, jeszcze gołębie miejskie również. Natomiast kiedy czyściłem buty ze śniegu przed wejściem do budynku Radia Emaus, to usłyszałem głosy gawrona i sroki. Chciałbym również tutaj powiedzieć taką rzecz dość interesującą. Kiedyś już o niej wspominałem, ale przy okazji przelotów jesiennych ptasich, iż w ciągu roku mamy do czynienia z dwoma różnymi populacjami gawronów. Ponieważ one się niczym nie różnią, to warto pamiętać o tym, że mniej więcej od marca do października mamy... Czy patrzymy na gawrony, które stanowią naszą populację, czyli są to gawrony, które są, gniazdują u nas, zakładają gniazda, wychowują młode. Natomiast od października do marca są to gawrony, które przylatują do nas z północy, a nasze gawrony odlatują na zachód do cieplejszych nieco krajów, takich jak Hiszpania czy na przykład Portugalia. Jeżeli chodzi o inteligencję gawronów, to są to ptaki, które właściwie dorównują niektórym ssakom. Mianowicie gawrony potrafią używać narzędzi, a nawet potrafią je wytwarzać i dostosowując je do swoich potrzeb. Kolejnym w naszym przeglądzie gatunkiem kurkowatych jest kawka. I teraz kawka jest najmniejszym gatunkiem wśród kurkowatych. Ja ją określam mianem małej

0: Majchan jest dosyć trafne. Jeżeli chodzi o kategorię taką wagowo-wielkościową, to Kawka jest zbliżona do gołębia, do sygnogranicy tureckiej, to jest nasz najmniejszy gołąb. Ważną też cechą charakteryzującą Kawkę jest kolor tęczówki, który jest bardzo jasny i niemal srebrzysty, co jakby jest wyjątkiem wśród turkowatych. Jeżeli chodzi o Kawkę, to ona również jest gatunkiem, który bardzo dobrze adoptuje się do życia w warunkach miejskich. Potrafi wynajdować bardzo dziwne miejsca do gniazdowania, co jest dużym plusem wśród ptaków, ponieważ, tak jak kiedyś już wspominałem, ptaki są właściwie wszystkie są stworzeniami terytorialnymi, czyli każdy przedstawiciel danego gatunku musi po prostu zająć określony teren, na którym może znaleźć odpowiednią ilość pożywienia i dla siebie, i dla swojego potomstwa. Kawka potrafi budować gniazda w szczelinie budynków, tam gdzie inne ptaki nawet nie pomyślałyby, że można założyć gniazdo. We wszelkich otworach wentylacyjnych, kominach znajdują również miejsce dogodne dla gniazdowania. Kominy w ogóle bardzo w sposób inteligentny kawki wykorzystują, ponieważ właśnie zimą, kiedy jest dosyć chłodno, kawki potrafią wskakiwać do kominów po prostu jako miejsc o podwyższonej temperaturze, gdzie mogą po prostu się wygrzać. Ja z okna mam widok na właśnie takie kominy, z których kawki bardzo często korzystają jako takie miejsca, gdzie jest po prostu ciepło. Bardzo chętnie wskakują do środka tych kominów i sobie tam się grzeją. Jeżeli chodzi o życie społeczne kawek, to trzeba powiedzieć, że kawki, które bardzo często z reguły żyją w stadach, są solidarne, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony drapieżników. To znaczy, jeżeli czują pewne takie zagrożenie, to po prostu wspólnie atakują kota na przykład, próbując go najpierw odstraszyć hałaśliwym zachowaniem i takim podlatywaniem. Natomiast jeśli to nie pomaga, po prostu atakują takiego kota tak długo, aż znudzi mu się próba polowania na te ptaki. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że przez długi czas mieszkańcy Walii uważali kawki za zwierzęta święte, na zasadzie prostego skojarzenia, że kawki bardzo chętnie zakładają gniazda na terenie budynków sakralnych, czyli na wieżach kościelnych, i to proste skojarzenie powodowało, że Walijczycy właśnie uważali kawkę za ptaka świętego. Kawki również, jeżeli chodzi o życie społeczne, dysponują dużą ilością dźwięków, które są dźwiękami komunikacyjnymi jakby wewnątrz stada. To ich kakanie takie charakterystyczne ma bardzo różne dźwięki i każdy z nich znaczy co w komunikacji znaczy coś innego. Niektórzy twierdzą, naukowcy, iż kawki potrafią liczyć do 7. Nie wiem czemu akurat do 7, a nie do 9. Instynktownie również rozpoznają większy zbiór przedmiotów od mniejszego zbioru przedmiotów.
1: I tak nam tutaj czas pięknie leci. Myślę, że Państwo z zainteresowaniem, tak jak ja, słuchają. Tak się zupełnie wyłączyłem w tym sensie, że nie zadawałem pytań, bo nie chciałem przeszkadzać odróżnić wronę siwą od gawrona. Teraz jeszcze kawka. To bardzo piękne. Jeszcze nie powiedzieliśmy o kruku, o sroce pewnie.
0: Tak.
1: Ale to chyba zostawimy sobie już na następną naszą audycję, bo czas nas dobiega końca i mam nadzieję, że Państwo będziecie z nami już za 2 tygodnie. Temat rodziny krukowatych będziemy kontynuować, podejmować, bo jak Państwo słyszycie, temat bardzo ciekawy. Już teraz chyba będziemy wiedzieć, że to, co ten ptak, który przyleciał, taki czarny, to niekoniecznie musi być wrona siwa, może być to gawron, albo zupełnie odwrotnie. A o innych ptakach dowiemy się z rodziny krukowatych w następnej audycji. Za dzisiaj już dziękujemy. Ksiądz Mariusz Sokołowski, przede wszystkim nasz ekspert.
0: Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
1: A mówił te słowa
0: Paweł Kowalczyk.
2: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz duża walizka Puccini tylko 227,69. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 316 zł.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 33, w którym pan Fogg staje dzielnie na wysokości zadania. W godzinę potem parowiec Henrietta minął latarnię, która stoi u ujścia Hudsonu, okrążył cypel Sandy Hook i wyszedł na pełne morze. W ciągu dnia przesunął się wzdłuż brzegów Long Island, przeciął wody Fire Island i pomknął na wschód. Nazajutrz, 13 grudnia w południe, na mostek kapitański wszedł jakiś człowiek, by oznaczyć położenie. Według wszelkiego prawdopodobieństwa musiał to być kapitan Speedy, a jednak grubo pomyliłby się ten, kto by tak sądził. To był czcigodny Phileas Fogg, sam we własnej osobie. Co do kapitana Speedy'ego, to siedział on uwięziony we własnej kabinie i ryczał jak ranny lew. Stała się rzecz bardzo prosta. Phileas Fogg chciał jechać do Liverpoolu. Kapitan statku nie chciał go tam zawieźć. Wówczas pan Phileas zgodził się jechać do Bordeaux i wszedł na statek. Ale od chwili, gdy wstąpił na jego pokład, tak przekonywująco manipulował funtowymi banknotami, że po 30 godzinach podróży wszyscy ludzie załogi, majtkowie i palacze, zresztą indywidua spod ciemnej gwiazdy, szczerze nienawidzący swego szefa, byli duszą i ciałem zaprzedani panu Foggowi. To nam wyjaśnia, dlaczego Phileas Fogg dowodził statkiem zamiast kapitana Speedy'ego, dlaczegoż ten był zamknięty w kabinie i dlaczego Henrietta płynęła w stronę Liverpoolu. W każdym razie widać było po sposobie, w jaki Phileas Fogg brał się do manewrowania statkiem, że człowiek ten musiał być kiedyś marynarzem. Na razie nie można było jeszcze przewidzieć, jak się skończy cała ta awantura. Pani Auda nie przestawała się niepokoić. Milczała jednak. Fix przypatrywał się wszystkiemu z uczuciem oszołomienia. Za to obieży świat był, krótko mówiąc, oczarowany. 11 do 12 węzłów, mówił kapitan Speedy, i rzeczywiście Henrietta utrzymywała przeciętnie tę szybkość. Jeżeli więc, ile jeszcze owych jeżeli zasłania przyszłość, morze się nie wzburzy zanadto, wiatr nie zmieni kierunku, maszyny nie ulegną zepsuciu, Henrietta w ciągu 9 dni od 13 do 21 grudnia powinna dać sobie radę z 3000 mil, które dzielą Nowy Jork od Liverpoolu. Inna sprawa, że gdy dżentelmen nasz wreszcie przybędzie do celu, afera z bankiem, okraszona aferą ze statkiem Henrietta, może go zawieść dalej, niż by chciał. W ciągu pierwszych dni podróż odbywała się jak najpomyślniej. Morze było względnie łagodne, utrzymywał się wiatr z północnego wschodu. Postawiono żagle i Henrietta wkrótce dowiodła, że może śmiało mierzyć się z przestrzeniami Atlantyku. Obieży świat był w siódmym niebie. Ostatni wyczyn pana Fogga wydał mu się czymś przepysznym i ani myślał troszczyć się o jego następstwa. Był wesoły jak szczygieł, żwawy jak fryga, świadczył wiele przyjacielskich usług majtkom i imponował im cyrkowymi sztuczkami. Dodajmy, że nie żałował obfitych poczęstunków i schlebiał każdemu, ile wlazło. Zaklinał się, że nigdy przy sterze i linach nie stali tak skończeni dżentelmeni, a palaczom wmawiał, że pracują jak starożytni bohaterowie. W końcu wszystkich zaraził swym wspaniałym humorem. Przeszłość, jej troski i niebezpieczeństwa ulotniły się z jego pamięci. Myślał już tylko o rychłym przybyciu do celu i czasem tak kipiał z niecierpliwości, jakby go wrzucono w jedno z palenisk Henrietty. Niekiedy kręcił się koło Fixa i choć nie zwracał się do niego ani słowem, posyłał mu spojrzenia aż nadto wymowne. Zresztą Fix, trzeba tu otwarcie powiedzieć, stracił zupełnie głowę. Opanowanie Henrietty, przekupienie załogi, widok Fogga, który poczynał sobie jak stary wilk morski, wszystko to było oszałamiające. Nie wiedział, co o tym myśleć, ale ostatecznie dżentelmenowi, który zaczął karierę od kradzieży 55 tysięcy funtów szterlingów, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ukraść następnie cały statek. Wychodząc z tego założenia, Fix doszedł do wniosku, że Henrietta, kierowana przez pana Foga, płynie nie do Liverpoolu, ale gdzieś na krańce świata, gdzie przekształcony w pirata złoczyńca znajdzie pełne bezpieczeństwo. Tego rodzaju przekonanie bardzo dogadzało podejrzliwemu umysłowi inspektora. Zaczął tedy mocno żałować, że wplątał się w tę całą sprawę. Co do uwięzionego kapitana Speedy'ego, ten nie przestawał ryczeć w swojej kabinie i obieży świat, któremu poruczono czuwać nad jego wyżywieniem, musiał przy tym zachować daleko idące środki ostrożności. Za to dzielny pan Fogg zdawał się w ogóle nie pamiętać, że na pokładzie Henriety był kiedykolwiek inny niż on, kapitan. 13 grudnia statek minął ławicę piasku w Nowej Fundlandii. Wody tutejsze mają złą sławę, zwłaszcza w zimie, z powodu częstych mgieł i niebezpiecznych, porywistych wiatrów. Już poprzedniego dnia barometr gwałtownie opadł, przestrzegając przed bliską zmianą pogody. Istotnie, w nocy oziębiło się i wiatr powiał z południowego wschodu. Zapowiadała się burza. Aby nie zejść z kursu, pan Fogg musiał zwinąć żagle, a dodać pary. Nie uratowało to sytuacji, bo morze wzburzyło się, natarło długą falą na burty i statek musiał zmniejszyć szybkość. Bywały chwile, że kołysało nim jak huśtawką, co naturalnie hamowało ruch. Bryza zmieniała się wyraźnie w huragan i nad statkiem zawisło niebezpieczeństwo, że wkrótce nie będzie mógł stawić czoła falom. Może przyjdzie zrezygnować z kierunku i uciekać, a wtedy nikt nie wie, co zgotują losy. Twarz obieży świata zachmurzyła się jednocześnie z niebem i w ciągu 2 dni poczciwy sługa cierpiał katusze. Okazało się na szczęście, że pan Phyllis to tęgi żeglarz, który nie tylko że nie zboczył z kursu, ale nawet uciekł się do sztormowania pod zmniejszonym ciśnieniem pary. Zdarzało się, że Henrietta nie miała siły wspiąć się na grzbiet bałwanów, wówczas pruła jej dziobem, pokład jej znikał na chwilę pod masą wody, ale ona wciąż parła naprzód. Innym razem góra morska wyniosła rufę ponad fale, śruba biła rozpaczliwie powietrze. Statek wszakże nie poddawał się. W każdym razie wiatr nie wzmógł się tak, jak można się było obawiać. Nie był to jeden z tych huraganów, które przelatują z szybkością 90 mil na godzinę. Podmuchy jego nie były nazbyt groźne, ale na nieszczęście szły uparcie od południowego wschodu i nie pozwalały na rozpięcie żagli. Jak się wkrótce okaże, było rzeczą użyteczną przyjść maszynom z pomocą. 16 grudnia mijał 75. dzień od czasu wyjazdu z Londynu. W gruncie rzeczy opóźnienie Henriety, jak dotychczas, nie było zbyt niepokojące. Zrobiono już prawie połowę drogi i najcięższe jej odcinki zostawiono za sobą. Latem można by w tych warunkach ręczyć za powodzenie, ale co innego w zimie, gdy wszystko zależało od kaprysów pogody. Obieży światowi zamknęły się gadatliwe usta. W głębi serca żywił ciągle nadzieję, że nawet przy nieprzyjaznym wietrze można się ratować siłą pary. Ale oto tego dnia ujrzał, że pierwszy mechanik wstępuje na mostek kapitański i żywo gestykulując rozmawia z panem Fogiem. Sam nie wiedząc czemu, obieży świat poczuł nieokreślony niepokój. Byłby chętnie oddał jedno swoje ucho, byle drugim móc uchwycić sens tej rozmowy. Wreszcie udało mu się posłyszeć kilka zdań. Jesteście pewni tego, co mówicie? Pytał pan Fogg. Najpewniejszy, proszę pana, odpowiedział mechanik. Tutaj i diabeł nie poradzi, a jeżeli mój pan tego dokaże, to może się nazwać cudotwórcą. Spotkał na swej drodze Fixa i zapomniawszy o wszystkim, zwierzył mu się z wielkiego zmartwienia, ale agent w odpowiedzi wycedził przez zęby. Tak więc pan się łudzi, że my płyniemy do Liverpoolu? A gdzieżby do licha? Dureń! Rzucił krótko inspektor i odszedł wzruszając ramionami. Obieży świat miał już ostro odparować to niegrzeczne określenie, którego powodu zupełnie nie rozumiał, gdy nagle uświadomił sobie, że pechowy pan Fix, zjechawszy oto cały świat po fałszywym tropie, musi być mocno zawiedziony i dotknięty w swej miłości własnej. Dał więc pokój zemście. Co przedsięweźmie teraz pan Fogg? Trudno to było odgadnąć, ale wszystko wskazywało, że flegmatyczny gentleman ma już plan gotowy. Wieczorem kazał zawołać do siebie pierwszego mechanika i rozkazał palić bez ustanku we wszystkich piecach, aż do ostatecznego wyczerpania węgla. W parę minut potem kominy Henriety zaczęły wyrzucać gęste kłęby dymu. Statek szedł więc w dalszym ciągu pełną parą. Ale po 2 dniach, 18 grudnia, mechanik zapowiedział, że tak jak to przewidział, w ciągu dnia zabraknie węgla. Nie zmniejszać ognia, odpowiedział pan Fogg. Przeciwnie, zamknąć wszystkie zawory. Około południa Phileas Fogg oznaczył długość i szerokość geograficzną, po czym wezwał obieży świata i kazał mu sprowadzić kapitana Speediego. Służący przyjął ten rozkaz z taką miną, jakby mu kazali spuścić z łańcucha tygrysa. Idąc na rufę, gdzie mieściła się kabina kapitańska, mówił sobie: chyba będzie gryzł z wściekłości. Parę minut potem, wśród przekleństw i ryku, na pokład wtoczyła się bomba w osobie kapitana Speediego. Było oczywiste, że lada chwila bomba wybuchnie. Gdzie jesteśmy? Wyrzucił z siebie, dusząc się z wściekłości. Gdyby człowiek ów był apoplektykiem, wzbierający gniew, z pewnością by go zabił. Gdzie jesteśmy? Powtórzył z posiniałą twarzą. O 770 mil od Liverpoolu, odrzekł pan Fogg z niezachwianym spokojem. Piracie! Wrzasnął Andrew Speedy. Kazałem pana prosić do siebie...
3: Rozbójniku!
2: Kazałem pana prosić, podjął Fogg, aby zaproponować panu kupno jego statku.
3: Nie! Do stu par diabłów! Nie!
2: Żałuję, gdyż będę musiał spalić statek.
3: Spalić? Mój statek?
2: Tak, w każdym razie będę musiał spalić całą górę, bo zabrakło paliwa.
3: Spalić mój statek? Charkotał kapitan Speedy, ledwo wymawiając zgłoski. Statek, który wart jest 50 000 dolarów.
2: Oto 60 000, odpowiedział Phileas Fogg, podając kapitanowi paczkę banknotów.
1: Uczyniło to na Speedym piorunujące wrażenie. Nie byłby Amerykaninem, gdyby na widok takiej masy dolarów nie ogarnęło go wzruszenie.
2: Natychmiast zapomniał o gniewie, o więzieniu, o całej śmiertelnej urazie do swego pasażera. Jego statek miał już 20 lat. Sprzedać go za taką cenę to złoty interes. Bomba już nie miała siły wybuchnąć. Pan Fogg wyrwał z niej ląd.
4: A żelazny kadłub zostanie dla mnie?
2: Spytał dziwnie łagodnie. Kadłub i maszyny. Czy sprawa załatwiona?
4: Załatwiona!
2: Andrew Speedy chwycił banknoty, przeliczył i wsunął do kieszeni. Podczas tej sceny obieży świat pobladł jak kreda. Wręcz odwrotnie niż Fix, którego krew omal nie zalała. Znowu prawie 20 000 funtów straconych i na domiar tego Fogg zostawia kapitanowi darmo kadłub i maszyny, czyli to, co stanowi istotną wartość statku. Po prawdzie suma ukradziona bankowi angielskiemu wynosiła aż 55 000 funtów. Gdy Andrew Speedy schował pieniądze, Fogg odezwał się w te słowa. Niech to wszystko pana nie dziwi. Proszę przyjąć do wiadomości, że stracę 20 000 funtów, jeżeli nie wrócę do Londynu 21 grudnia przed 8:45 wieczorem. Otóż ponieważ spóźniłem się na parowiec pasażerski w Nowym Jorku i ponieważ nie chciał mnie pan przewieźć do Liverpoolu
3: i miałem słuszność do wszystkich rogatych mieszkańców piekła, wykrzyknął Andrew Speedy. Miałem słuszność, bo zarabiam na tym co najmniej 40 000 dolarów.
2: Po czym dodał poważnie. Wie pan, co panu powiem? Kapitanie Fogg.
3: Kapitanie Fogg, w panu siedzi Yankees. Ot co?
2: I wypowiedziawszy ten wielki, jak mu się wydawało, komplement pod adresem swego pasażera, zabrał się do odejścia. Wówczas rzekł pan Fogg, więc statek do mnie należy.
3: Ma się rozumieć, od kilu do szczytu masztów. Należy do pana wszystko, co jest drewniane.
2: Dobrze. Niech pan każe rozebrać urządzenia wewnętrzne i palić tym w piecach.
1: Można sobie wyobrazić, ile musiało pójść tego suchego drzewa, aby utrzymać wystarczające ciśnienie. Tego dnia rufówka, nadbudówka pokładowa, kabiny, mesa, pokład nadwnętrza, wszystko zostało obrócone w parę. Nazajutrz, 19 grudnia, poszło omasztowanie i jego części zapasowe. Zwalono je na pokład i porąbano siekierami. Załoga wykazywała przy tej robocie niespodziewany zapał. Obieży świat rżnął, rąbał, ścinał, pracując za 10. Ludzi ogarnął szał niszczenia. 20 grudnia oddano na pastwę płomieni skrzynkę od hamaków, nadburcie i większą część pokładu. Henrietta, wygolona do czysta, wyglądała jak ponton. Ale za to jeszcze tego dnia ujrzano brzeg Irlandii i światło latarni morskiej Fastenet. Jednakże o godzinie 10 wieczorem statek był dopiero na wysokości Queenstown. Panu Foggowi pozostały tylko 24 godziny do dotarcia do Londynu, czyli tyle, ile potrzebowała Henrietta, aby przy użyciu całej mocy pary dopłynąć do Liverpoolu. Tymczasem lada moment pary miało zabraknąć. Radiowa lektura.
5: Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
6: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie,

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Wielka

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Witam.
2: Witam, dobry wieczór.
1: Za każdym razem mamy wyjątkowych gości, no ale ten odcinek jest naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowy.
2: Bardzo, bardzo wyjątkowy. Spotykamy wielu gości, wiele gości, które są z nami. Opowiadamy różne historie o bezpieczeństwie i o chorobie i o aktywności. No, ale nie byłoby tego wszystko, gdyby nie seniorzy, gdyby nie seniorki. Dzisiaj opowiemy i spotykamy się z wyjątkowymi paniami, które tworzą wyjątkową ofertę dla seniorów i seniorek. Opowiemy o Srebrnym Fyrtlu, a są razem z nami koordynator projektu Srebrny Fyrtel, Łukasz Wołocko.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Oraz wyjątkowe osoby.
4: Są z nami pani Grażyna Wydrowska, pani Aleksandra Grabowska-Szych, Eleonora Zawiślak oraz Dorota Dawidson.
5: Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
7: Witam. Dobry wieczór.
1: No i zgodnie z zapowiedzią chcemy porozmawiać między innymi o Srebrnym Fyrtlu, ale nie tylko to, przypomnijmy może, bo my już nieraz o tej inicjatywie wspominaliśmy, ale warto o niej zawsze coś więcej powiedzieć.
4: Tak, zakończyliśmy pod koniec czerwca kolejną edycję Srebrnego Fyrtla, czyli senioralnego miejsca współpracy, gdzie tworzymy i prowadzimy warsztaty dla mieszkańców i mieszkanek Poznania. W ostatniej edycji było to ponad 40 warsztatów, wykładów, spotkań z ciekawymi osobami. Dzisiaj z nami są cztery wyjątkowe panie, które przyjęły nasze zaproszenie do audycji radiowej i chcemy troszeczkę porozmawiać z paniami o tym, co Fyrtel dał z waszej perspektywy jako prowadzących, co się na Fyrtlu wydarzyło, co ciekawego miało tam miejsce, jakie historie szczególnie zapadły wam w pamięć i troszeczkę o tym porozmawiamy też w kontekście podsumowania ostatniej edycji Fyrtla.
2: Szanowni Państwo, dodam tylko, że Fyrtel powstał z inicjatywy samych seniorów. My jako centrum zajmujemy się tylko tak naprawdę obsługą. Seniorzy przyszli do nas kiedyś i powiedzieli, chcielibyśmy, aby w Poznaniu było takie miejsce, które tworzy wyjątkową ofertę dla seniorów, odpowiadającą na ich potrzeby, ale co ważne, aby przede wszystkim twórcami tej oferty byli sami seniorzy, same seniorki. Przecież wiemy, że w Poznaniu mieszka ponad 150 tysięcy seniorów i bardzo wiele osób ma ogromny potencjał, doświadczenie, wiedzę i mogłoby, jak się okazuje, może dzielić się nią z innymi seniorami.
1: To zacznijmy może od tego, jak to się stało, że panie do Srebrnego Fyrtla trafiły. Jakie były pani drogi?
8: Ja może powiem tak. Ja mam bardzo bogatą historię, jeżeli chodzi o Srebrny Fyrtl. Ponieważ ja chyba jako jedyna z tego grona byłam na pierwszym spotkaniu, kiedy Fyrtel się tworzył u zbiegu ulicy Głogowskiej Gąsiorowskiej w Pireusie i tam poznałam panią Ciechanowską i panią Biedę, ale wcześniej...
6: Biedak, tak. Też byłam na tym spotkaniu,
8: tak,
6: w tym samym miejscu.
8: Tak, byłam na tym spotkaniu. Miejsce, chcę powiedzieć, nie zachwyciło mnie, nieszczególne, ponieważ na tym pierwszym spotkaniu siedziałyśmy jakby w takim korytarzu, w takim przejściu, prawda, rzędy, krzeseł. Nieciekawe to było, za to spotkanie było bardzo ciekawe, bo panie przedstawiły program, w czym będziemy uczestniczyć i co najważniejsze, że my możemy też tworzyć jakość tego Fyrtla. I to było dla mnie zaskoczeniem. Potem chodziłam na następne, to były opowieści, wspomnienia z różnych podróży, prawda, zagranicznych panie opowiadały. No i tak mi się to spodobało, że teraz jestem tam, gdzie jestem. Fyrtlu przy Placu Wolności.
4: Tak, należy dodać, że Fyrtel miał już 3 lokalizacje w swojej historii. Tak jak Eleonora wspomniała na początku, był to Pireus, następnie przez Ładne Rzeczy na ulicy Świętego Marcina trafiliśmy do Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy Placu Wolności, co wiemy, że naszym klientom i klientkom, osobom odwiedzającym te warsztaty w ramach projektu, miejsce się bardzo podoba, bo o to także pytamy osoby uczestniczące, czy to miejsce, w którym organizujemy spotkania, cieszy się, czy podoba im się, czy cieszy się ich zainteresowaniem, czy dobrze się tam czują. I wiemy z ankiet, które Państwo uzupełniacie, że tak, jest to miejsce, które jest jak najbardziej odpowiednie.
8: No ja początkowo chodziłam jako słuchaczka. Korzystałam z różnych warsztatów, ale ponieważ po pewnym czasie pani Kinga zaproponowała mi, czy bym nie chciała warsztatów prowadzić. Zgodziłam się, ponieważ to jest jakby mój zawód, bo całe swoje życie pracowałam w doradztwie gospodarstwa domowego w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Sielinku. Prowadziłam wszelkie kursy, spotkania, pokazy, a kiedy przeszłam na emeryturę, przeniosłam się do Poznania 28 lat temu. Od razu mi czegoś brakowało. Szukałam miejsca, chodziłam wszędzie, w klubie starszaka przy Stowarzyszeniu Kreo, już jestem prawie 20 lat. Ale chcę zaznaczyć, że Srebrny Fyrtel to jest miejsce szczególne. Tak jak Łukasz powiedział, dobra lokalizacja, świetna atmosfera, wspaniali ludzie, których opiekę czujemy na co dzień. Każdego razu, kiedy tam przychodzimy, kiedy się spotykamy, wiemy, że ktoś gdzieś za plecami jest z nami, nas popiera. Ja prowadzę warsztaty z rękodzielnictwa. Ktoś by powiedział, no rękodzielnictwo, ale ja w tym rękodzielnictwie widzę nawet takie jakieś aspekty zdrowotne, bo przecież pracujemy dłońmi, palcami, prawda, wyciszamy się, musimy, ja rozmawiam z paniami, one mi potwierdzają, jak bardzo te warsztaty są powrotem do ich dawnych pasji, ale również nauczenia się czegoś nowego. Prowadziłam warsztaty biżuteryjne, które cieszyły się dobrym powodzeniem, dlatego że zastosowane tam były wszelkie resztki, zamki zużyte, jakieś kawałki filcu, wszelkie koraliki. I jaka była radość, kiedy panie mi pokazywały w telefonie komórkowym zdjęcia, bo dostały zadanie domowe, które musiały też odrobić, kiedy mogły dla swoich koleżanek zrobić wiele ciekawych upominków. Drugie warsztaty to były anioły. Temat był anioły inne niż myślisz. Rzeczywiście inne niż myślisz. To nie były takie tylko okazjonalne, bożonarodzeniowe, jakieś tam na szydełku, prawda, wykrochmalone, ale to były takie anioły nowoczesne. Anioły, które pasowały babci, córce i wnuczce. Były to z takimi nóżkami, prawda, nóżki ubrane w kaloszyki, łapki w rękawiczki, fikuśne aureolki, takie coś innego. I znowu potwierdziło mi się to, że trafiłam rzeczywiście w gusta pań, bo też mi przekazywały właśnie wiadomości, że miały gotowe prezenty, takie upominki dla swoich najbliższych na święta. Potem prowadziłam torby. No, wysoko podniosłam poprzeczkę, bo musiałam bardzo dużo w domu pokroić tego wszystkiego, żeby niepotrzebnie tam nie zajmować stołu, bo panie kroić to potrafią. Ale chodziło o to, żeby przynieść im te podstawy. To były torby wypoczewkowane z kieszonkami w środku. Panie nanosiły swoje według swego uznania. Zaniosłam przecież mnóstwo dekoracji, koronek, koralików, guzików i panie według swojego pomysłu dekorowały. Nie myślałam, że wyjdą z tego spotkania z gotowym produktem, a wyszły. Następnie były przytulanki takie, wypychane sowy, prawda, też trafiłam z tym w dziesiątkę, ale chcę powiedzieć co, jedno. Ja zawsze, ponieważ mam doświadczenie wieloletnie, ja zawsze wsłuchuję się w głosy i reakcje moich słuchaczy. I kiedy one mi opowiadają, że twoje warsztaty są twórcze, że wynieśłyśmy coś z tego, że moja wnuczka usiadła i zaczęła szyć, ozdabiać i tak dalej, to mnie to cieszy. Ale chciałam teraz jeszcze jedno powiedzieć, że przeanalizowałam już po zakończeniu tych wszystkich spotkań, co by jeszcze zrobić innego, bo są warsztaty, prawda, wszystkie wspaniałe, tak jak tu koleżanki prowadzą, uczestniczę w nich, ale w tym moim rękodzielnictwie chciałam jeszcze zrobić coś innego, bo ja już tak powiedziałam, ale podkreślam to jeszcze raz, że maszyna zrobi za człowieka wszystko, ale bezdusznie, a wartość rękodzielnictwa polega na niedoskonałościach, ale kiedy wkładamy w tą pracę swoją duszę, swoje serce, ciepło naszych rąk, to jakże każdy chciałby taką rzecz posiadać. I teraz wymyśliłam sobie, że gdy dopisze mi zdrowie i chęci oczywiście, i gdybym złożyła swoją ofertę na okres jesienny, chciałabym zaproponować zupełnie coś innego. Będą to warsztaty, jedyne z mojej strony, w zupełnie innej wersji. Ponieważ chodzi mi po głowie ta myśl, Ela, my mamy w domu tyle zapasów, w zakamarkach naszych, tych różnych niteczek, wstążeczek, guzików, ale nie mamy pomysłu, co z tym zrobić. I teraz ja bym...
6: Czy ja mogę nawiązać do tego, co pani powiedziała, bo pięknie pani powiedziała o tym, że mamy w sobie tyle zakamarków, w których chowamy różne rzeczy. A ja myślę przede wszystkim, że chowamy w sobie wspomnienia i że bardzo ważne są te spotkania, które służą dzieleniu się tym, co ja przeżyłam, co ty przeżyłeś, co przeżyliśmy razem, celem budowania swojej wartości, znaczenia. Jest to niezwykle ważne, o czym powiedziałaś. Szukajmy w tych zakamarkach, wyciągajmy te historie z naszego życia, o których nikt nie wie, a które są bardzo ważne, bo budowały nasze życie. I na ich podstawie budujmy życie innych.
3: Pani... Właśnie te koronki, te wszystkie, to co mamy w domu, co nam zostało, są wspomnienia, bo może to jest jakiś suknik, którą założyłyśmy na pierwszy bal. Może to jest... I właśnie to są rzeczy, to są wspomnienia, które można połączyć w takim jednym warsztacie. Robiąc, mówiąc o tym.
4: Pani Grażyno, to może wrócimy do pani, bo pani też wspomniała, że razem z panią Eleonorą byłyście na pierwszym Fyrtlu wiele lat temu, podczas pierwszej edycji.
6: Ja byłam jeszcze szybciej. Ja byłam wtedy, kiedy rodził się ten pomysł, albowiem spotykałam się z Joanną Ciechanowską-Barnuś na jakichś eventach i tam ona przechodząc mówiła, popatrz, no za ileś lat na emeryturę, co by tu zrobić, żebyśmy mogli być aktywni. Także byłam na tych spotkaniach, na których omawiano Joanna Ciechanowska-Barnuś i Anna Biedak mówiły o swoim pomyśle. Potem towarzyszyłam różnym rozmowom, jak to się rodziło. A potem byłam w tych trzech miejscach, o których wspomniałam.
4: Ostatnio prowadziła pani warsztaty teatralne. A jak Fyrtel się zmienił na przestrzeni tych lat? Jak pani to widzi jako prowadząca?
6: Kiedy używa pan słowa warsztaty teatralne, to bym musiała wyjaśnić. Dobra, zadał pan konkretne pytanie. Właściwie lepiej byłoby odpowiedzieć na pytanie, ale weźmy porządek z tym dualizmem. Niech to będzie tak. Z jednej strony potrzeba tego, co pan nazwał warsztaty teatralne, bo to nie są sensu stricte warsztaty teatralne, które mają przysposabiać człowieka do wyjścia na scenę, ale to są tego typu zajęcia, które mają przysposabiać człowieka do, w ogóle do życia. I teatr służy jako medium budowania, w którym możemy budować swoją siłę. Możemy się bardziej zachwycać tym, co jest dookoła nas. Możemy się tym wspólnie dzielić. Istota teatru, spotkanie, spotkajmy się, niezależnie od kondycji, w jakiej jesteśmy, psychofizycznej, wszyscy możemy się spotkać i opowiadać wspólną historię. Jak się zmieniły? Zmieniło się miejsce, co jest ważne, bo... I myślę, że doczekam się tego miejsca, które będzie już miejscem stacjonarnym, gdzie zarówno wasze centrum będzie miało swoją siedzibę, jak i miejsce, gdzie będą mogły być warsztaty poszczególnych pań, które tu wspólnie z nami opowiadają o tym, co robimy.
1: To ja się dopytam jeszcze, czy tak. Zmienili się uczestnicy Firtla?
6: Bardzo, bardzo słusznie pan o to pyta, bo rzeczywiście w pierwszym spotkaniu było tak, że jak przeczytali uczestnicy, że to są warsztaty teatralne, gro osób, które przyszła, nie wszystkie, przyszły to osoby, które nosiły w sobie niespełnione marzenie o tym, żeby zostać aktorem, aktorką. I część z nich, i z tego też powstało takie pierwsze przedsięwzięcie nasze, że wyszliśmy po zakończeniu warsztatów na ulicę z performancem. Ta grupa się gdzieś rozpadła, albowiem szukała miejsca, gdzie może rzeczywiście występować na scenie. Ale z tej grupy narodziła się następna grupa. Grupa, która jest zainteresowana czymś, co nazywamy szeroko rozwojem osobistym, wzmacnianiem siebie. I co się fajnego dzieje? Że na ostatnim spotkaniu byli fantastyczni mężczyźni. I to jest cudowne. Dlatego, że oni też się starzeją. Często starzeją się trochę gorzej niż my. Brakuje w nich tej chęci do działania. Dlatego częściej chorują i szybciej odchodzą.
4: Uczestniczką też tych spotkań z panią Grażyną była nasza inna prowadząca, pani Dorota, która prowadzi warsztaty z aktywności ruchowej cieszące się, no nie będzie to żadnym kłamstwem, żadną tajemnicą, szaloną popularnością. Zajęcia z Qigongu i z Tai Chi pani Dorota Davidson. Prowadzi je już od 3 semestrów, jeżeli mnie pamięć nie myli. Pani Doroto, z pani perspektywy, no to prowadzi pani dopiero 3 semestr zajęcia. No ale jak ten Firtel wygląda?
8: Wśród pań, które tutaj są i mają takie duże doświadczenie przez wiele, wiele lat, to czuję się jak taki przedszkolak. Czyli w tych starszakach najmłodsza. Ale Firtel został zaproponowany właśnie przez Łukasza i przez Kingę. Jak przyszłam, jestem trochę gadułą, także rozgadałam się, co robię, jak trafiłam w ogóle do seniorów, szukając brydża. I od tego się zaczęło. I nagle okazało się, że to jest grupa senioralna Firtla, brydż. Ja mówię, seniorzy? I zdałam sobie sprawę, że jestem właściwie w tym momencie już seniorką, 60+. No i trzeba się do tego przyznać. Ale prowadzę całe życie zajęcia sportowe, jestem w sporcie całe życie, sama ucząc i biorąc udział. I jak opowiadałam o Qigong, o zajęciach zdrowotnych, to zaproponowano mi właśnie Firtel. I pierwsze moje takie spotkanie to było, kto przyjdzie na ten. Nikt tego nie znał. To jest właściwie, to są pierwsze takie zajęcia, które zaczęłam prowadzić. Są jedyne tylko w Warszawie były i to teraz w Poznaniu to były pierwsze. I pierwsze pytanie było, bo moje nazwisko jest Davidson, także czy pani mówi po polsku? Drugie było, świetnie pani mówi po polsku. I wreszcie ktoś się zapytał, a co to jest ten Qigong? Tam było wszystko napisane na Firtlu, wszystko całe. Ale ludzie jeszcze się dopytywali. Ja mówię, to jest zdrowotne, to będzie służyło wam na długowieczność, dobrostan, no po prostu na wszystko. Czujecie się dobrze, ruszacie się, a przede wszystkim buduje przyjaźń. I ten Firtel to jest coś, co ludzie zaczynają gdzieś należeć, zaczynają dzwonić, interesować się, jest ciągle coś nowego. W tym Firtlu zmieniają się ludzie. Czekają na te zajęcia, kiedy znów będzie, jest przerwa letnia. I tutaj właśnie tak myślałam, nawet już z Łukaszem rozmawiałam. Ja mówię, dlaczego nie możemy robić chociaż raz w miesiącu, ale przez cały rok? Żeby to nie było, że są przerwy. Bo co w tej przerwie robić? I na to wchodzą inne programy. Ale właśnie Firtel to jest coś, co łączy seniorów. Tam są gazety, tam mamy magazyny, mamy spotkania. I można wejść do Firtla, znaczy do CIS-u, można wejść i po prostu wypić kawę i porozmawiać z pracownikami. Wszyscy są
3: po prostu jest tam super atmosfera. I ten firtel daje nie tylko seniorom coś, że oni się uczą, ale z perspektywy tej, że jestem trenerem wiele lat, zauważyłam, że na przykład młody człowiek prowadząc zajęcia z seniorami robi to szybko, energetycznie. Ja też tak kiedyś robiłam. Aż wreszcie zrozumiałam, że będąc seniorem, ja do nich podchodzę inaczej. Robię to wolniej, tłumaczę, jaka jest sylwetka, zwracam uwagę na kręgosłup, jak ustawiają kolana, nawet jak chodzą. I zaczęłam robić zajęcia, jak chodzić, żeby chodzić dobrze, jak oddychać, żeby się dobrze czuć. I

0: jakiś taki na końcu, jak się kończy ten tytel albo miesiąc, połączyć wszystkich razem, zrobić to w większej grupie i połączyć na przykład wspomnienie, które zrobiłyśmy na jednych zajęciach, prawda? Połączyć to, że to może się kojarzyć z ruchem. Można połączyć to, co zostało nam, jakieś resztki materiałów, czy połączyć wspomnienie z jakimś... Wszystko można połączyć razem w całość. I że w takim firtlu może powstać książka CIS-u. Ja już kiedyś prowadziłam, robiłam takie książki w klubie książki i chciałabym jeszcze zobaczyć, że CIS, że seniorzy, utworzymy księgę, jest nas 150 tysięcy, żeby włożyć wspomnienia, zdjęcia, żeby to rosło w coś większego niż jest.
1: Że... Bo historie budują właśnie te małe...
0: To małe zdjęcie włożone, tak?
1: Mówimy dużo o historii, o walkach, o sile zbrojnej. A zapominamy o tych małych historiach, które każdy z nas, jak to ładnie powiedziałaś, chowa w swoich szufladach, w jakichś zakamarkach.
2: No, Firtel ma już pewną markę, którą zbudował w ostatnich latach. My naszych uczestników, uczestniczki po każdych zajęciach pytamy o to, czy warsztat się podobał, czy miejsce było odpowiednie. Dowiadujemy się, skąd Państwo są i czym się interesujecie. I na podstawie tych odpowiedzi możemy znaleźć odpowiednich prowadzących. I jako Centrum Inicjatyw Senioralnych doskonale to wiemy, bo kiedy ogłaszamy zapisy na kolejny miesiąc, te miejsca wolne, które dysponujemy na Srebrny Firtel, bardzo szybko się kończą. I teraz myślę, że płynnie przejdę do naszej ostatniej gościni, do pani Aleksandry Grabowskiej, szerzej znanej jako Ola Pogodynka. Kto ma Instagrama, ten na pewno taką osobę, taki profil kojarzy. Pani Aleksandra z nami dopiero zaczęła współpracować. Pierwszy raz współpracowaliśmy w ramach tego projektu. Pani Aleksandro, jak pani do nas
3: tak,
2: trafiła?
3: Ja jestem zupełną świeżynką, bo dopiero nie dosyć, że to pierwsze w ogóle zajęcia, pierwszy wykład był warsztaty, to jeszcze ja mam, z mężem prowadzimy teatr dla dzieci, także publiczność mam dziecięcą. Jako Ola Pogodynka na Instagramie oglądalność 70%, to są osoby między 24 a 35 rokiem życia. Na Instagramie seniorzy nie zaglądają, więc dla mnie to było ogromne wyzwanie. Znalazłam się w Centrum Inicjatyw Senioralnych i dowiedziałam się o takim projekcie Srebrny Firtel, że seniorzy mają jakąś umiejętność i mają przekazać w formie warsztatu, spotkania czy wykładu tą umiejętność innym seniorom, podzielić się. I mówię, czy ja mam jakąś umiejętność? I stwierdziłam, że mam, nie? Muszę się pochwalić, od 11 lat jestem na emeryturze i aktywnie i twórczo, radośnie, z uśmiechem spędzam ten czas na emeryturze w różnych działalnościach. I teraz... Pomyślałam, że jestem, ponieważ wszystkie moje marzenia między 60 a 70 rokiem życia spełniły się, wszystkie moje marzenia, na które nie miałam wcześniej, kiedy pracowałam czasu, stwierdziłam, że może jestem ekspertką od spełniania marzeń i takie wymyśliłam warsztaty właśnie o spełnianiu marzeń. Zauważyłam, rozmawiając już wcześniej, ale nie tylko ze starszymi osobami, ale też z młodszymi, że ludzie mają duży opór, żeby powiedzieć, że mają jakieś marzenia. Naprawdę jakby to w jakiś sposób stwierdzili, że ich życie nieudane jest do końca, nie mówią o tym. Więc chciałam tych seniorów pobudzić. Było to dla mnie ogromne wyzwanie, żeby oni stwierdzili, żeby zakończyć jak gdyby te warsztaty, że mają jakieś, że jakieś marzenie mają. I zaczęłam, ponieważ też... To też taki mój wniosek po tych warsztatach. Ogromne... Między 20 a 40 rokiem życia człowiek ma 20 lat, jest zupełnie inny. A między 60 a 80 rokiem traktujemy to tak samo seniora. A ten senior 60-letni to jest zupełnie inny niż senior 80-letni. I to w tej grupie niedużej, bo był wielki upał, także że nie było pełnej obsady na tych warsztatach, ale zauważyłam,

0: do 80-letniej. Tutaj, jak pani wspomniała, tego się musiałam nauczyć, żeby mówić wolniej. Ja mam trochę ADHD i ja strasznie szybko działam i też mówię i zauważyłam, że to za szybko tam wyciągnęłam te pisaki, tutaj maluję. To musiałam trochę przyhamować, też żeby nie przytłoczyć tymi zadaniami. No i fajno wymyśliłam spełnianie marzeń, żeby rozluźnić tablicę uśmiechu. To mój autorski program. I zaczęłam od tego, podzieliłam właśnie, co wywołuje uśmiech na twarzy. I wtedy się naprawdę seniorki zaczęły otwierać. Proste rzeczy codziennego życia. Pierwszy łyk kawy, śpiew ptaków, śmiech dziecka. I to wszystko na karteczkach robiłam, na tej tablicy uśmiechu przyczepiałam i jak to wszystko razem przeczytałam, to zobaczyłam, że ten uśmiech był. I myślę, że marzenie trzeba wybudować od tego, żeby się uśmiechnąć i potraktować to z dystansem. Miałam takie pytanie, a co pani rozumie przez dystans? Było mi to trudno odpowiedzieć, bo jestem specyficzną osobą, jestem bardzo otwarta, jestem trochę zwariowana i działam naprawdę na wielu frontach i tak trochę nawet chaotycznie, więc tutaj mnie to wszystko fajno stonowało, ale udało się. Na końcu malowaliśmy to marzenie, żeby utrwalić, żeby każdy mógł wziąć do domu to marzenie swoje na malowanie kamienia było i to marzenie było, no w większości muszę powiedzieć proste te marzenia były, bo może dlatego, że najłatwiej było namalować, że jednak był ten zachód słońca nad morzem i mówię, Boże, to tak łatwo uszczęśliwić emeryta, że autobus i jedziemy na zachód słońca nad morzem.
1: Ja myślę, że nie tylko emeryta. Tak.
2: Nie ale tylko, zdecydowanie nie tylko.
1: I bardzo fajnie o tym powiedziałeś. Przypomniał mi się taki cytat z Hrabala, że życie jest trudne, ale ja postanowiłem, że piękne, że właściwie wszystkie my możemy o tym powiedzieć, że w trakcie spotkań z seniorami bardzo mocno stawiamy na to, żeby zbudować to ja i żeby stwierdzić, moje życie jest piękne, było piękne i będzie piękne. To jest podsumowanie.
3: A jak mówimy o uśmiechu, to rzeczywiście ten uśmiech jest numer jeden. I to jeszcze chciałam powiedzieć właśnie, że ten uśmiech, nawet zrobiłam taki program, bo każdy się inaczej uczy, każdy senior zapamiętuje inaczej. I po prostu zrobiłam Buddy śmiech. Qigong Buddy śmiechu. Cały czas się śmiejemy. Ludzie zaczęli się tak śmiać i zrozumieli, że można się śmiać nawet z samych siebie, od siebie. I ten program powstał, nawet jak prowadziłam w telewizji, to jest jedna minuta dziennie, daje cały układ limfatyczny pogotowił. Także super.
4: Ja niestety muszę teraz zrobić kropkę, bo czas antenowy nie jest z gumy, ale mam taką propozycję. Tak fantastycznie się rozmawia, że do rozmowy wrócimy w kolejnym odcinku. A dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
5: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. To z Radiem Emaus.

0: lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kanale.

0: odcinku.
1: Szczęść Boże, bardzo nam miło. Kończymy chyba już ten psalm nasz.
0: Psalm 32.
1: 32, świetnie.
0: Psalm 32, audycja 562, więc i tu dwójka. Skończyliśmy ostatnio na 7 wersecie. Czy czytamy teraz od 8 do końca, czy...
1: Nie, chyba 8 i 9, bo one stanowią taki jeden temat, czyli słowa, które autor biblijny włożył w usta Boże. Także to chyba będzie taka jedna całość.
0: Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz. Umocnię moje spojrzenie na tobie. Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł. Tylko wędzidłem i uzdą można jokie uznać. Nie zbliżą się inaczej do ciebie.
1: Właśnie. Bardzo mądre sformułowania, proszę państwa. No, oczywiście tylko Pan Bóg mógł je podać, bo one pokazują, znaczy autor, bo wiadomo, zapisał je autor biblijny. Jakoś Pan Bóg cudownie przefiltrował to, albo być może człowiek to przemyślał bardzo głęboko i widzi właśnie ku czemu ma to iść, ku ostatecznie mądrości. Tak, ten akt wyznania grzechów, o których wspominaliśmy chyba już i dwa odcinki, i odcinek temu w zeszłym tygodniu, to jest akt rzeczywistej mądrości, która otwiera człowieka na działanie Bożego miłosierdzia, bo człowiek staje, raz jeszcze powiem, zarówno w odwadze, jak i w pokorze. Po drugie, tą mądrością jest ta trudna sytuacja, na którą Bóg pozwala, ponieważ no, te trudności, one są rzeczywiście jak taki mądry nauczyciel, który gdzieś tam człowiek, jeżeli daną sytuację przemyśli, no to wyciąga bardzo, bardzo pożyteczne, dobre wnioski, które są niezwykle cenne dla jego życia. No i właśnie w tym samym kierunku idzie to wezwanie Boże. Pouczę cię, właśnie pouczę cię ku czemu? Ku nabyciu mądrości. I wskażę drogę, którą pójdziesz. A więc tę drogę, którą ja tobie pokażę, ponieważ ty się przyznałeś, ty teraz jesteś pokorny, ty widzisz, jak tobie jestem potrzebny, to dlatego pójdziesz tą drogą, którą ja tobie wskazuję. Proszę państwa, coś, co zawsze budzi we mnie taką chęć permanentnego przypominania. Ponieważ mówimy właśnie to, zresztą chyba dwa czy trzy odcinki temu też to wspominaliśmy tutaj z panem Hubertem, że Bóg zawsze szanuje ludzką wolę, wolną. To jest prawda. Ale proszę państwa, przy wyborach fundamentalnych, wyborem fundamentalnym jest wybór za albo przeciw Bogu. I teraz, jeżeli dokonamy wyboru za, znaczy przeciwko Panu Bogu, no to sytuacja jest już jasna. Bóg musi nas porzucić, to znaczy nie tyle porzucić, On tego nigdy nie robi z żadną radością, z żadną satysfakcją. Robi to z tytułu sprawiedliwości, po prostu pozostawia nas swojemu wyborowi. Jeżeli człowiek zdecyduje się żyć przeciwko Panu Bogu, nawet niekoniecznie, powiedzmy, będąc złym człowiekiem, ale powie: Boże, no nie interesujesz mnie, moje życie układam poza tobą, to Bóg będzie to szanował. Natomiast jeżeli człowiek powie: Boże, chcę być przy tobie, to w tym momencie, proszę państwa, tu już się ośmielę powiedzieć bardzo mocno, Bóg nie daje nam już możliwości wyboru. Znaczy, ciągle daje. Ponieważ jeżeli nawet ja obiorę Pana Boga, to ten wybór fundamentalny mój jest za Nim. Ileś razy, panie Hubercie, mówiliśmy o tym, ciągle zapominam, kto jest autorem, który z naszych poetów jest autorem tego słynnego wersetu. Już parę razy o nim wspominaliśmy, ale dawno już o tym nie mówiliśmy. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili czy w każdym momencie wybierać muszę. Zawsze ja go zapominam, a to jest niesamowicie cenne, ponieważ uczyniwszy na wieki wybór...
0: Ja oczywiście też nie pamiętam. Tam zobaczymy może Jerzy Libert.
1: Jerzy, no o właśnie, tak. To jest niesamowicie
0: piękne. Za każdym
1: piękne.
0: Razem tego oczywiście szukamy w internecie.
1: Tak, bo już parę razy to było, ale przypominam to państwu, być może niektórym z was, którzy gdzieś tak może od niedawna nas słuchacie, śliczny werset to jest: uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Uczyniwszy na wieki wybór, to jest wybór fundamentalny za Panem Bogiem, ale zobaczcie, że ten wybór musi być potwierdzany stale tymi drobnymi, codziennymi naszymi decyzjami, które mogą być albo za, albo przeciw Panu Bogu. Jeżeli tych decyzji przeciw Bogu, nawet tych drobnych, ale nazbiera się dużo, to zostaje zachwiany wybór fundamentalny. Nawet jeżeli on jest deklarowany, powiedzmy ktoś, kto mówi: no jestem wierzącym, jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, ale żyje poza Panem Bogiem, to ten jego wybór fundamentalny, nawet jeżeli jest deklarowany, to tak de facto jest fikcją. I w tym momencie człowiek będzie miał duże kłopoty z przeprawą przez Pana Boga, jeśli chodzi o sąd szczegółowy po śmierci, ponieważ de facto ilością tych drobnych wyborów codziennych zanegował ten największy swój wybór, czy ten najważniejszy wybór życiowy, którym jest być za Bogiem. I dlatego też zasada jest jedna właśnie i przez Pana Boga dopuszczana jako właściwie jedyna, że jeżeli powiedzmy ty powiesz, że deklarujesz się być mi wierny, to ty musisz to potwierdzać codziennie swoimi czynami. Im więcej jest tych czynów potwierdzających, tym twoja świętość wzrasta. Bo twój wybór zostaje potwierdzony. Jeżeli jednak tych grzechów stanowczo jest dużo, no to ten wybór jest, mówię, z czasem jest osłabiony, a może nawet zostać zanegowany. I stąd też to, co autor tutaj wspomina właśnie, to mówimy o tym pouczeniu ze strony Pana Boga w kierunku wyboru, potwierdzania wyboru fundamentalnego. Ponieważ jest napisane, że wskażę ci drogę, którą pójdziesz. Jeżeli ty decydujesz się być przy mnie, to pójdziesz drogą, którą ja tobie wskażę. Tutaj ta wolność, owszem, jest nam dana, ale to nie jest wolność absolutna, bo ja się już zdecydowałem być przy Panu Bogu. I wtedy powiem, znaczy Bóg mi powie tak, ale to ja tobie tę drogę wskażę. To nie jest tak, że ty sobie pójdziesz drogą do mnie taką, jaka się tobie podoba. To takiego czegoś nie ma. Dlaczego? Dlatego, że ja w swojej mądrości zawsze wyznaczam tobie drogę najlepszą. I dlatego, jeżeli to ma być droga najlepsza, czyli ta, która przyniesie najwięcej owoców twojego życia, a więc która przyczyni się do najwyższego wzrostu twojej świętości. Jeżeli tę drogę obierzesz, to rzeczywiście osiągniesz to, czego ja oczekuję. Ale jeżeli wybierzesz drogę inną, to ty po prostu albo do mnie nie dojdziesz, albo będziesz szedł tak długo i nie zrealizujesz tego, co ja zamierzyłem w twoim życiu. I dlatego Bóg mówi, że tutaj nie będziesz już ty decydował, przynajmniej w 100% nie będziesz decydował sam o tym, jaką ty drogę wybierzesz. Tylko będziesz realizował to, co ja tobie dam, bo to, co ja tobie dam, to jest po prostu dla ciebie najlepsze. To jest kwestia twojego zaufania wobec mnie. I to jest właśnie to, że pójdziesz drogą, którą ja tobie wskażę. Umocnię moje spojrzenie na tobie, bo tu jest bardzo ważny drugi argument. Nie tylko z faktu, że wynikający właśnie z tego faktu, że to jest droga najlepsza, a więc zyskasz najwięcej, ile możesz zyskać, ale będziesz się jeszcze cieszył moją opieką, bo ja jestem przy tobie na tej drodze, którą ty kroczysz, ale na drodze, którą ty kroczysz nie według twojego własnego widzimisię, tylko drodze, którą obierasz jako akceptację tej drogi, którą ja tobie wskazuję, bo po prostu jest to dla ciebie najlepsza droga. To jest ta relacja, moi drodzy, pomiędzy mądrością naszą, tą ułomną, słabą, nędzną, grzeszną, upadłą, niedoskonałą, a mądrością Boga, absolutnie najczystszą, najdoskonalszą, najpełniejszą, nieskończoną. I dlatego cała kwestia to jest moje zaufanie Bogu, to jest to zaufanie, moi drodzy, którego zabrakło niestety naszym pierwszym rodzicom w raju. Kiedy postanowili pójść za głosem diabła, to się stało wtedy, kiedy przestali ufać Panu Bogu, że respektowanie tego jedynego zakazu, że z tego drzewa nie wolno tobie jeść, to jest najlepsze wyjście, jakie mogli zrobić. Trudno. Właśnie to nie tylko, że zostali zwiedzeni.
0: Wybrali
1: i te skutki my do dzisiaj mamy. My je dzisiaj cierpimy w postaci skutków grzechu pierworodnego, które są dla nas horrendalne, bo całe zło tego świata ma korzeń właśnie w tym ostatecznie jednym grzechu. Nieposłuszeństwa Bogu. Dlatego wszystkiego, czego Bóg od nas wymaga jako fundamentu relacji, to jest ciągle powrót do naszego posłuszeństwa. Zobaczcie, że nasza spowiedź, każdorazowa spowiedź święta, to jest powrót do posłuszeństwa Panu Bogu właśnie wtedy, kiedy jest to nam dane i kiedy decydujemy się. I to jest najważniejszy postulat ze strony Pana Boga do nas. A więc umocnię moje spojrzenie na tobie, więc będę ci wtedy będę pomagał, będę ciebie strzegł, będę ciebie prowadził, będę tobie ułatwiał to życie po to, byś tylko szedł drogą, którą ja ci wskażę. No i potem ta dziewiątka, widzicie państwo, jest tutaj taką odwrotnością trochę tej ósemeczki, owej decyzji Bożej. To mówi: tylko strzeżcie się takiej postawy, która jest dla mnie, nie powiem, że zabójcza dla Pana Boga, nie jest zabójcza, ale zabójcza jest dla Jego pomagania nam. Bo no nie bądźcie bez rozumu, czyli nie bądźcie głupkami.
0: Nie bądźcie jak koni muł, dokładnie. Trochę mi żal tych zwierząt, które niestety tutaj, no ale te porównania zwierzęce są bardzo, bardzo częste.
1: Proszę państwa, czemu? Ponieważ koń i muł to są zwierzęta. Tak czy owak, owszem, one nam pomagają, ale zobaczcie, czemu autor je wybrał. Ponieważ koń i muł dają się prowadzić tylko wędzidłem i uzdą. A więc to nie są zwierzęta, które idą z dobrej woli. Pewnie, że tutaj różni hodowcy i tak dalej powiedzą, nie, to jest, no nieprawda. Proszę państwa, człowiek, który jest rolnikiem, on nie ma czasu, żeby się bawić koniem. On go musi prowadzić
0: nie
1: w taki sposób.
0: Nie korzysta z behawiorystów, różnych innych osób i tak dalej, po prostu...
1: On nie ma raz, że nie ma na to pieniędzy, a dwa, że nie ma czasu.
0: Których teraz byśmy może niekoniecznie pochwalali.
1: Pochwalali, oczywiście, dlatego musi być prowadzony tak, żeby się szybko nauczył tych podstawowych komend, po to, żeby robił to, do czego jest stworzone, to znaczy do pomagania człowiekowi. A wtedy to tego typu zwierzęta były przede wszystkim wykorzystywane w rolnictwie, na orce ziemi i dlatego one miały założoną i uzdę, i wędzidło, po to, żeby można było nimi kierować. Nie? I stąd też autor mówi, no nie bądźcie właśnie tacy, ponieważ one bez przerwy nakierowywane są na właściwą drogę, niestety przemocą. Tak, bo uzda i wędzidło to są dwa narzędzia przemocowe. Poprzez stawianie bólu, znaczy bólu, zwierzę, które odczuwa ból, robi wszystko, żeby ten ból się zmniejszył, a więc nakierowuje się w stronę, kiedy tego bólu nie czuje. A więc, bo mówi Bóg, nie chce, żebyście wy byli tacy, tylko chce, żebyście się wznieśli na poziom wyżej, czyli używali rozumu. A więc byście trwali przy mnie z tytułu waszego myślenia, to znaczy waszej świadomości, jakie to jest korzystne dla was, bo o to najbardziej chodzi. I dlatego Bóg mówi, owszem, mogę wam wędzidło dać. Mogę wam dać uzdę. To znaczy mogę was zmusić do tego, abyście byli mi posłuszni, tylko jaką to mi ma dać radość i jaką wam, jeżeli wy będziecie permanentnie zmuszani różnymi sytuacjami do tego. Proszę państwa, zobaczcie, że Bóg musi nieraz stosować to. Kiedy mamy te uznane, ja zawsze się lubię do nich odnosić, mamy uznane objawienia Matki Bożej we Fatimie. Co to jest wojna, którą Matka Boża zapowiedziała? Jeżeli ludzkość się nie poprawi, przyjdzie kolejna wojna. To jest owa uzda Boża. To jest owo homonto, które zostaje dane człowiekowi po to, żeby przez trudne warunki ludzie uczyli się wreszcie odejść od swojej własnej głupoty. Dzisiaj, zobaczcie, mamy dokładnie tak samo. Dzisiaj już mamy dobrobyt materialny, ludzkość zgłupiała dzisiaj. To trzeba wyraźnie powiedzieć, odeszła od tej takiej relacji bliskiej z Panem Bogiem, bo rzeczywiście każdy człowiek to powie. Ja już też mam swoje lata i widzę, że bardzo pomocna w odnalezieniu właściwej relacji Bożej jest bieda, jest strach, jest pozbawienie nas tych różnych możliwości, które mamy. Pan Bóg nam je daje, owszem, ze swojej łaskawości, ale jeżeli widzi, że my z tego nie robimy dobrego użytku, bo ludzkość rzeczywiście głupieje, niczego żeśmy się nie nauczyli od 80 lat, od końca wojny, mimo że różnego typu trudności były, no ludzkość głupieje, po prostu głupieje i znowuż nadejdzie epoka, w której Bóg musi użyć, niestety, owego wędzidła i uzdy, czyli poprzez tę sytuację, żeby nas po prostu uczyć rozumu. Tylko Bóg nie chciałby tego czynić. Tylko my go do tego zmuszamy naszą własną głupotą, bo zachowujemy się jak konie i muły. To znaczy istoty bez rozumu. No trudno się to mówi, proszę państwa. No, ja niestety się tego obawiam, bo wiem, że sam mam swoje własne grzechy i nieraz człowiek też powie, Boże, naprawdę za dużo mi dajesz. Naprawdę za dużo mi błogosławisz. Gdybym naprawdę to mi doskwierało, czy tamtego bym nie miał, byłbym może o wiele bardziej pokorny. Natomiast no widać, że jest mnóstwo ludzi takich, którzy na Pana Boga zupełnie nie zwracają uwagi, bo mają wszystko. Mają wszystko. Ja to tak sobie zawsze lubię wspomnieć, proszę Państwa, tak pomyślcie sobie. To jest jednym z największych paradoksów działania diabła, kiedy w życiu jednego człowieka zgromadzą się trzy najważniejsze dobra Boże, bo wszystko dobro w życiu człowieka jest od Boga. Ale dobro czego? Młodości, pierwsze, zdrowia i pieniędzy.
0: Kto oj, jest? Tak, to rzeczywiście no wtedy bywa różnie.
1: Bywa różnie, tak. Jeżeli ktoś jest młody, zdrowy i ma pieniądze, to Pana Boga ma na entym miejscu, naprawdę na entym miejscu. Nie mówię, że tak zawsze jest, broń Boże, nie chcę tego tam twierdzić. To w końcu ludzie bogaci, którzy są zdrowi, młodzi i tak dalej, sami to ocenią. Ale bardzo sprzyja właśnie to tejże sytuacji takiej, że człowiek porzuca Pana Boga, bo tak de facto ma wszystko, czego od świata potrzebuje. Nie? I to jest takie bardzo, a bardzo niebezpieczne, więc nie postępujmy jak naprawdę konie i muły, które trzeba by wędzidłem tylko i uzdą prowadzić, czyli zmuszać za pomocą tych czy tych sytuacji do tego, aby się do Pana Boga gdzieś tam zwracali.
0: To teraz krótka przerwa. Dobrze. I po przerwie usłyszymy.
1: Dokończymy już tylko. Tak. Dobrze.

Moja ulica jeszcze twardo śpi, jeśli tak chcesz, w liście zostań. A mogliśmy mała razem łąką iść, świt witać po kolana w roś

A mogliśmy mało razem łąką leść, świt pitać po kolana w rosie. A mogliśmy mała razem piwo pić, dom nasz zamienić na stopocie.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, po przerwie. Będziemy teraz kończyć psalm 32,
2: tak? Tak, ostatnie dwa.
1: Ostatnie dwa krótkie wersety. Liczne są boleści grzesznika, lecz łaska ogarnia upających Panu. Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu. Wszyscy o prawym sercu wznoście radosne okrzyki. Państwo pewnie zauważyli, że te takie słowa zachęty różnego typu są dość charakterystyczne dla psalmów, bo one bardzo często w tych psalmach występują,
2: ponieważ z natury rzeczy psalmy, które nie są ściśle psalmami lamentacji, one kończą się bardzo pozytywnie. Bardzo. Zresztą nawet psalmy, te, które nazywamy lamentacyjnymi, psalmy, o których bardzo wiele jeszcze będziemy sięgać, bardzo często, proszę Państwa, one mają się kończyć nutą nadziei. A tutaj wręcz nie tylko nadzieja, tu jest wręcz okrzyk radości, kiedy autor wpierw stwierdza, że liczne są udręki grzesznika. Proszę Państwa, to jest owa uzda i wędzidło, o czym wspominaliśmy w pierwszej części naszego programu. Te udręki, te różne trudne sytuacje, które ludzie przeżywają właśnie po to, ażeby oni mogli właśnie nawrócić się ku Panu Bogu. Czy to może właśnie być głód, czy to może być jakaś trudna sytuacja, to może być choroba, to mogą być bardzo rozliczne sprawy, które gdzieś tam nas dotykają i one są liczne. Autor to po prostu stwierdza, sam przeżywał przynajmniej jedną, jeżeli nie wiele z nich. Ale ponad wszystkim jest owa łaska, która ogarnia ufających Panu. A więc ci, którzy się do Pana wznoszą, to dają Panu Bogu coś, co jest niezwykle cenne w Jego oczach. To znaczy siłę swojego zaufania. Bóg nigdy nie zawodzi zaufania tych, którzy w Nim tę ufność pokładają. To jest jedna z tez bardzo fundamentalnych, niezmiennych. I dlatego, gdy człowiek ufa Panu Bogu, to zdecydowanie będzie silniejszy w tych sytuacjach, które gdzieś tam się zdarzają. Tu, proszę Państwa, też to powiem od razu, że nawet jeżeli Bóg zdecyduje się działać, a kiedyś prędzej czy później będzie musiał się zdecydować działać, żeby ten świat, tym światem troszkę potrząsnąć, bo mówię, dzisiaj przynajmniej w naszej części globu jest stanowczo za dobrze i skutki tego wyraźnie widać. Ludzie odchodzą od Pana Boga, a to już nie jest na pewno zamierzony przez Niego cel dobrobytu, którym się cieszymy. I stąd też nieraz Pan Bóg będzie musiał potrząsnąć przez różnego typu sytuacje naszym życiem. Zobaczmy, że ci, którzy gdzieś tam w tę ufność pokładają, oni będą też przechodzić te sytuacje. To nie będzie tak, że jedni będą przeżywać tylko same trudności, bo gdzieś tam popełniali błędy, a drudzy nie, bo tych błędów nie popełniali. To tak nie jest, proszę Państwa. My żyjemy w społeczeństwie. A społeczeństwo ma tę piękną zasadę solidarności. I jeżeli nawet ci tak zwani źli, grzeszni, którzy odeszli od Pana Boga, nie interesowali się Nim, no to nie oznacza, że ci, którzy robili odwrotnie, będą sobie teraz mogli powiedzieć, Panie Boże, dobrze im, no bo byli głupi, no to niech mają teraz swoje, a my mamy swoje.
1: Tak Bóg nie działa.
2: Nie, tak nie działa. Chociaż, proszę Państwa, jeden taki przypadek mamy, ale to się działo nie ze względu na ludzi. To był ten przypadek, kiedy mieliśmy jedną z plag egipskich, czyli plagę ciemności. Pamiętacie Państwo, w którymś to było chyba, nie wiem, siódmym, może ósmym chyba bardziej, rozdziale Księgi Wyjścia, gdzie te plagi mamy omówione. I tam jest napisane tak, że w domach egipskich panowała całkowita ciemność, a w domach Izraelitów było światło. I wtedy, jeżeli ktoś by, powiedzmy, to przeczytał, to powie, a jednak Pan Bóg tego

0: bardziej wierni Panu Bogu. I też Pan Bóg miał to na względzie, ale głównie chodziło o to, żeby Bóg przeprowadził to rozróżnienie sytuacyjne pomiędzy tymi, którzy są Mu posłuszni, a tymi, którzy nie są Mu posłuszni. I to zrobił to ze względu na lud. Na lud, znaczy w sensie takim, że żeby faraon miał i lud egipski miał sobie zdać sprawę, że właśnie ponieważ my stoimy przeciwko Bogu, no to będziemy cierpieć to. Natomiast tutaj mamy stwierdzenie, czy my mówimy bardziej o sytuacji, w której człowiek przez postępowanie zasługuje na pomoc. Nie oznacza to, że ci, którzy są wierni Panu Bogu, nie odczują trudności. To tak nie. My żyjemy w jednym społeczeństwie. I ci z was, którzy są wierni Panu Bogu, którzy naprawdę cześć Mu oddają, nie oznacza, że będą się cieszyć, kiedy inni będą cierpieć, bo to nie jest dobre. To nie jest dobre. My też będziemy nosili ciężary tych, którzy w sposób zawiniony będą musieli odcierpieć różnego typu sytuacje. Ale co zrobi wtedy Bóg? Bóg z pewnością doda nam mocy, wytrwania, zaufania, nawet środków nam doda, które będą potrzebne na przeżycie. Tak robili też święci. Pan Bóg nie szczędził świętym różnych trudnych momentów życia, a oni powinni to mieć oszczędzone, no bo byli już naprawdę wierni Panu Bogu. Nie. Nie. Pan Bóg dał im, czy przeprowadzał im ich również przez różne trudne sytuacje, ale za każdym razem dawał im potrzebną pomoc. I to jest to, co będą mieli ci, którzy właśnie, ci, którzy podpadają pod werset 10, tak to może powiem, nie? Że liczne są udręki grzesznika, każdy będzie przeżył.
1: Łaska ogarnia ufających
0: tych, którzy ufają Panu. I potem, dlatego ta odpowiedź jest jednoznaczna. Cieszcie się sprawiedliwi, weselcie się w Panu, wszyscy prawego serca, wznośnie radośnie okrzyki, czyli cieszcie się, że bo Pan jest sprawiedliwy, życzliwy, łaskawy, przebaczający. To są te cztery chyba cechy, tak mi się tutaj przypominają, które właśnie z tego psalmu nam najbardziej się ukazują. Dlatego mimo wszystko, czy najbardziej, cieszcie się, ponieważ zawsze będąc wierni Panu Bogu, w ten czy inny sposób, w tej czy innej sytuacji, w tych czy innych warunkach, okolicznościach, będziecie zdecydowanie odczuwali Jego pomoc.
1: I tyle się wziął psalm 32, tak?
0: Chyba tak, wreszcie.
1: Czyli, proszę Państwa, psalm 33, czyli Bóg władcą świata. Tu nie mamy zaznaczone, że to jest psalm Dawidowy, czyli to jest psalm niezaliczany do tego autorstwa Dawidowego.
0: Samego nie, ale przynajmniej dla nas to znaczenia nie ma właściwie żadnego. Proszę Państwa, ani data jego powstania, chodzi o to, że jest to Słowo Boże. I my je tak pod tym kątem w naszych audycjach traktujemy. Ja tutaj nie chcę Państwa zanudzać czy zamęczać takimi kwestiami zupełnie technicznymi, bo to nie ma dla nas znaczenia. Jeżeli wy czytacie psalmy, to też nie myślicie tak de facto o tym, kto go napisał, kiedy on powstał, tylko co ten tekst chce mi powiedzieć. I my się na tym tutaj tak właśnie gdzieś tam zastanawiamy bardziej i mam nadzieję, że to wam bardziej odpowiada, niż to, gdybym ja wam ciągle mówił, owszem, jeżeli będzie trzeba, bo to tam pewna sytuacja, która się może zdarzyć, no to wtedy my tam powiedzmy zwrócimy uwagę, że z tej sytuacji, jeżeli nam powiedzmy sam psalmista zasugeruje, bo takie też coś mieliśmy, to pamiętacie państwo, któreś psalmy, to już tam XX czasu było, że tam powiedzmy Dawidowi, znaczy Dawida, gdy na przykład uciekał przed zemstą Saula, albo Dawida, który obraził Boga i tak dalej. To
1: będzie przed nami
0: mieli
1: niedaleko psalm 51, który no właśnie, będzie dobrym przykładem.
0: Tak. Bardzo dobrym. I to wtedy tam się zastanowimy nad tą sytuacją. Ale tak normalnie, kiedy nie mamy żadnych wskazówek, to znaczy, że sam Pan Bóg chce, mówi, skupcie się na tym tekście i zobaczcie, co On ma wam do powiedzenia, tak byście gdzieś tam również mogli siebie w tym tekście zobaczyć.
1: A tu mamy hymn Pochora, prawdopodobnie pochodzenia liturgicznego, jak podaje nam tutaj Nabokuł.
0: Tak, bo jeżeli jest to hymn, zdecydowanie, bo hymny najczęściej były śpiewane w świątyni i były komponowane dla świątyni, nie? Ale oczywiście, kto ma to śpiewać? No to mają ludzie, dlatego macie ten piękny zwrot właśnie, o kogo chodzi. Panie Hubercie, trzy pierwsze wersety chyba, bo od czwartego już mielibyśmy uzasadnienie, to spróbujemy już je gdzieś tam jakoś omówić tutaj. Tyle, ile chyba nam jeszcze tam czasu starczy.
1: Tak,
0: nie
1: jeszcze
0: wiem,
1: mamy
0: kiedy.
1: Kilka minutek, tak, dokładnie.
0: Dobra.
1: Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśni chwały. Sławcie Pana na cytrze. Śpiewajcie Mu przy harfie o 10 strunach. Śpiewajcie Jemu pieśń nową. Pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie.
0: No oczywiście, no więc to jest hymn. Ewidentnie widać, że jest to hymn, bo jest to
1: śpiewajcie.
0: Wołanie. Tak jest. I to, proszę Państwa, adresat jest od razu jasny. Jest nim dobry Bóg. Hymny zawsze centrują nas na Panu Bogu. Jeżeli pojawia się tam człowiek,

0: to zdecydowanie ma on tylko rolę pomocniczą. I tak tu rzeczywiście sami Państwo zobaczycie, że ten psalm, aczkolwiek on ma też no swoje aż 22 wersety, natomiast człowiek jest ewidentnie drugoplanowy. Tutaj Bóg wychodzi na pierwsze miejsce, bo tak dzieje się zawsze w hymnach. One są rzeczywiście, my mówimy klasycznie, są klasycznie teocentryczne, czyli Boga stawiają w samym centrum zainteresowania. Aczkolwiek znowuż mówią, kto ma prawo chwalić Pana Boga, to znaczy od kogo On najchętniej te hymny pochwalne przyjmuje, to są sprawiedliwi. Sprawiedliwi, proszę Państwa, żeby się nie rozwodzić za dużo, bo oczywiście na temat tego, kim są owi sprawiedliwi, to napisano książki. Na przykład święty Józef jest nazwany człowiekiem sprawiedliwym. Wielki Symeon, też sprawiedliwy Symeon, a więc to są ci, dla których Bóg jest, na najszerzej mówiąc, na pierwszym miejscu. To są sprawiedliwi, ponieważ oni, znaczy samo słowo sprawiedliwość jest słowem analogicznym, bo jest też słowem w sumie, w zależności od sytuacji, możliwym do wielokrotnego interpretowania. Nie? Bo mamy sprawiedliwość rozdzielczą, sprawiedliwość rozdawczą, sprawiedliwość wymienną. Mamy sprawiedliwość w relacji do Pana Boga, w relacji do drugiego człowieka i tak dalej, i tak dalej. No to już tutaj świętego Tomasza wam bardzo polecam. Cały chyba jeden traktat o sprawiedliwości jest, a te traktaty chyba są nawet w internecie, gdy kiedy napiszecie suma teologiczna świętego Tomasza w PDF-ie, wyjdzie wam, bo ja już to też znalazłem i tam raz po raz, rzadko, ale bo tak człowiek ma trochę mało okazji ku temu, czy mało chęci przede wszystkim. O, to tak, to trzeba było sprawiedliwie powiedzieć. Natomiast święty Tomasz chyba sprawiedliwości poświęcił przynajmniej jeden z wielkich swoich traktatów sumy teologicznej. Jeżeli jesteście zainteresowani, bardzo wam to polecam. Bardzo. O, to jest chodząca mądrość. Natomiast my powiemy tutaj sprawiedliwi, to znaczy ci, którzy kierują się sprawiedliwością Bożą, a więc ci, dla których Bóg jest pierwszy i życie swoje całkowicie podporządkowują pod Pana Boga, to może być pewien ekwiwalent świętości. Mhm. Świętości życia, tyle że świętość bardziej zwraca uwagę na oddzielenie od tego, co profanum, czyli święci, czyli nie ci, którzy należą do tego świata, podczas gdy sprawiedliwi to już jest taka bardziej sprawiedliwość w wypełnianiu Bożych zaleceń i tej właściwej relacji do drugiego człowieka. A więc tacy, którzy ze wszech miar Bogu się podobają. Wołajcie radośnie na cześć Pana, bo prawym przystoi pieśń chwały. Dlaczego prawym? No bo nie mają przeszkód do tego. Zresztą Państwo zobaczcie, ja to tak po sobie widzę, zwłaszcza kiedy jesteście po spowiedzi świętej, kiedy macie serce czyste, ono nie jest obłożone grzechami, bo je wyspowiadaliście się z nich, porzuciliście je, macie taką lekkość cudowną, no to ku komu kierujecie myśli? No od razu ku Panu Bogu, ponieważ to jest wasz pierwszy adresat. Pewnie, że czynicie to z wdzięczności za wybaczenie, ale ostatecznie szybko zamienia się to w takie pieśni czy zdania pełnej pochwały. Boże, bardzo Ci dziękuję, bardzo Cię wielbię, błogosławiony bądź właśnie za to, co mi uczyniłeś przed chwilą. To jeszcze nie jest sam hymn sam, bo to jest dziękczynienie, bo ja mam zawsze w pamięci wpierw to, co Bóg dla mnie uczynił. Ale jeżeli ja się z tego podniosę do faktu, do tego poziomu, jaki Bóg jest w ogóle, to już się wtedy staje hymnem. Nie? Hymnem na cześć Boga, który zrobił mi to, dlatego że taki właśnie jest, a nie dlatego, że akurat ja się mu napatoczyłem pod oblicze i był mi życzliwy. Nie, Bóg po prostu zawsze taki jest. I to jest właśnie uwielbianie tych jego cech, które są stałe, niezależne w ogóle od człowieka, od sytuacji, od sposobu jego działania. Po prostu Bóg taki jest. I to jest to, jeżeli sprawiedliwi, więc ci, którzy całkowicie pod tego Boga podlegają, a więc mogą tylko radośnie wołać, no bo ich radość przepełnia, bo Bóg jest z definicji Bogiem radości. Nigdy Bóg nie jest Bogiem smutku. Jeżeli gdzieś odczuwacie Państwo smutek z powodu Pana Boga, to znaczy, że wasza relacja jest absolutnie zaburzona. To mówię wprost. Bóg nigdy nie prowadzi do smutku. Jeżeli do smutku, to z powodu naszych grzechów, to z powodu naszych przewin oczywiście, to wtedy tak, to mi wtedy Bóg to pokaże. Dlaczego? Bo go to boli. rzeczywiste. I wtedy, jeżeli Bóg wyraża mi swój ból, no to trudno, żebym ja się śmiał i też w jakiś tam sposób albo usiłował to przykrywać, nie? Więc lepiej się od razu do tego przyznać przed Panem Bogiem. Natomiast kto ma serce czyste, kto wie, że owszem, popełniamy, nie jesteśmy w stanie nie popełniać grzechu, ale przepraszając Pana Boga, walcząc z tym, jesteśmy po prostu uczciwi, dlatego zasługujemy na miano sprawiedliwych i w tym momencie możemy radośnie śpiewać na cześć Pana, bo prawym przystoi pieśń chwały. Autor to pokazuje, to jest waszym prawem. I owszem, może powinnością, bo powinniście zawsze Bogu śpiewać ku radości, ale to jest wasze prawo. Grzesznicy nie mają prawa wychwalać Pana, chyba że za przebaczenie. A to przebaczenie z kolei idzie, tak jak psalm 32 mówił, że wtedy, kiedy się do tego przyznamy. No to wtedy tak. Ale to ja wyśpiewuję Panu Bogu nie dlatego, że jestem w grzechach, tylko dlatego, że On konkretnie wybaczył mi, czyli uczynił mi konkretne dobro. Natomiast jeżeli jestem człowiekiem sprawiedliwym, to znaczy otwartym na Boga, posłusznym Bogu, idącym Jego drogą, no to tylko mi przystoi wychwalanie Pana, bo wychwalanie Pana jeszcze w dodatku mnie umacnia. Czego, jak mi już mi Pan Hubert pokazuje, mogę tylko Państwu do następnego naszego odcinka.
1: Tak, na tym pierwszym wersecie skończymy.
0: Z radością
1: drugi
0: życzyć.
1: Drugi dopiero
0: tak.
1: Będziemy omawiać za tydzień, bo już czas, że tak powiem, nas goni. 33 psalm od drugiego wersetu za tydzień. No i cóż, dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert
0: Szczęść Piłacki. Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc. Krąg Biblii.

0: Lato z Radiem Emaus. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobry wieczór. Meldujemy się na miejscu naszym.
2: Albo dzień dobry. To zależy, o której nas słuchacie. Jeżeli teraz na żywo, to dobry wieczór, chociaż do wieczora jeszcze kawałek. No może na zegarze jest wieczór, ale za oknem jeszcze dość widno. Mam nadzieję, że jesteście z nami na Facebooku również. Witamy serdecznie, zapraszamy na niespełna 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. Wita się Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hajduga.
2: Zapraszamy na naszą poczekalnię przede wszystkim. Tutaj dziś tłok, a czasu mało, więc będziemy pędzić może garść informacji za kilka chwil, a my już wystartujemy z naszą poczekalnią po raz trzeci, tak? Mniejsze granie z utworem Nadzieja. Ostatni raz, ostatni tydzień, ostatnie 7 dni, żeby zagłosować na ten utwór. No i nie żegnać jeszcze mniejszego grania. Czy mniejsze granie jest jeszcze w poczekalni z utworem z ubiegłego tygodnia, to dowiemy się za chwil kilka, a my teraz zostawiamy Was z utworem Nadzieja, rdn.lista.175.

0: bardzo spokojnie, mniejsze granie. Nie udało się jeszcze, a może wolicie, żeby utwór
1: w domu ojca
0: został z nami na dłużej, to dlatego mniejsze granie z utworem Nadzieja ciągle w poczekalni. Możecie to zmienić, rtn.lista.185.
1: A my lecimy już do propozycji, czyli Kadosz, niech się weseli. Propozycja z tamtego tygodnia, czyli jeszcze usłyszymy ją dzisiaj i możliwe, że w przyszłym tygodniu. A czy w propozycjach, czy na liście, to już wszystko zależy od Was. rdn.lista.186.

0: fajnie grają. Mam nadzieję, że się uda w tym tygodniu. Głosujcie, telefony w dłoń. Pamiętajcie, każdy SMS niezmiennie złoty 23, dodajemy aż 10 głosów za każdy wysłany. Naprawdę warto. Możecie zaglądać na stronę Listy z Mocą tą za chwilę, bo świeżutka, można powiedzieć, nowość w naszej poczekalni. Po raz pierwszy, po wielki powrót. To oddaję ci głos, Darku. Kogo gościmy? Kogo witamy w naszych skromnych progach ponownie?
1: Bibro z utworem Jestem głosem ulic. Zmieniamy trochę stylistykę, bo teraz mocne brzmienie ulicy przed nami. Jeżeli chcecie, żeby Bibro pojawił się w naszej liście, ślijcie smsy rdn.lista.187 na numer 7148. Właściwie.

0: Nie mogłem się doczekać tego utworu. Po raz pierwszy mam przyjemność go wysłuchać. No nie było chwila takiego naprawdę prawdziwego rapu na liście z mocą. A wiem, że lubicie ten styl muzyki chrześcijańskiej. Mam nadzieję, że będzie wielki powrót i to co najmniej na pierwsze miejsca. Co najmniej do dziesiątki pierwszej mam nadzieję. Trzymam kciuki, a wy trzymajcie telefony. Głosujcie erden.lista.187. To głos oddany na utwór Jestem głosem ulic w wykonaniu Bibro.
1: A my rozpoczynamy już główne wydanie notowania 709 listy z mocą.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Bo to już mam wrażenie, że przez roztargnienie nawet nie powiedzieliśmy, które dzisiaj notowanie, ale na szybko.
2: Tydzień temu było 708.
1: Tak.
2: To każdy łatwo
1: policzy. A za tydzień 710.
2: Wszystko jasne. No nie wszystko jasne, może garść statystyk na początek?
1: Można powiedzieć dosyć stabilnie. 7 do góry, 7 w dół i 6 utrzymało pozycję, więc cyferki są w miarę te same.
2: Jesteśmy na Facebooku, to jeszcze szybko wejdę ci słowo. Zapraszamy, zaglądajcie, pozdrawiajcie. Wejdziemy za chwilkę na profil Listy z Mocą. Będziemy was pozdrawiać, tylko do nas zaglądnijcie. A my zaczynamy, jak tradycyjnie, od miejsca 20. To spadkowicze.
1: Julia w ogrodach z utworem Wielbić Pana chcę. rdn.lista.184 punktów 11.

0: Julia w ogrodach. Jak zamkniecie oczy, to wyobraźcie sobie Julię i ogrody. No, jeśli chcecie, żeby słuchać jeszcze utwór Wielbić Pana Chce, no to trzeba głosować. W przypadku tego utworu, no to dużo SMS-ów, bo miejsce 20. No, co prawda, może być i pierwsze w przyszłym tygodniu. Wszystko zależy od Was. 184 to numer przypisany do tego utworu.
1: Na miejscu 19 kolejny Spadkowicz, Święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas. rn.lista.182 punktów 13.

0: Święty drugiego planu. Na pozycji N19 spadek 4 oczka. Erden.lista.182 punktów 13.
1: A miejsce 18 to pierwszy dzisiaj awans. Mniejsze granie w domu ojca. Mały awans, bo z 19, ale zawsze coś, kroczek do przodu, bliżej pierwszego miejsca. Jeszcze trochę im braknie, bo w tym tygodniu punktów 15, ale wszystko zależy od was. rdn.lista.179 na 7148.

0: Po raz drugi dziś mniejsze granie, tym razem w głównym notowaniu na pozycji 18. Lekki awans oczko w górę w domu ojca arden.lista.179.
1: A na miejscu 17 utrzymująca pozycję Anne-Marie z utworem Przytul mnie. rdn.lista.183.16.

0: niestabilnie, ale nisko, dziwię się, ponieważ świetny utwór. Przytul mnie, rdn.lista.183. Ślijcie smsy, głosujcie również na stronie internetowej. Działa z każdej przeglądarki, z każdego telefonu. Możecie sprawdzić i również zagłosować, ale taki głos to tylko pół punktu. Teraz spędzimy na pozycję 16.
1: Pozycja 16 otwiera nam grupę spadkowiczów. I to takich mocnych spadkowiczów, bo trójka z pierwszej dziesiątki leci do drugiej. A zaczynamy od księdza Jakuba Bartczaka z 10 na 16. Lubię być księdzem. rdn.lista.902 punktów 28.

0: ulubiony, ksiądz Jakub Barczak na pozycji 16. Nisko, bardzo nisko, duży spadek, tak jak Darek powiedział, lubię być księdzem, ląduje na lokacie 16 z punktami 28. 28.
1: Dokładnie.
0: Tak po polskiemu bardziej.
1: Tak. A 15 miejsce to kolejny spadek, smutny spadek, bo to Dzikie Serca z utworem Stać się kimś z 7 na 15, aż 8 oczek w dół. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję, głosujcie rdn.lista.162 w tym tygodniu punktów 31.

0: Dzikie serca, stać się kimś. Mam nadzieję, że jeszcze wrócą do pierwszej dziesiątki. Nie z takich kłopotów się wykaraskali. Byli na 20 kiedyś, wskoczyli na 5, więc myślę, że teraz też pójdą do góry. Ale to wszystko zależy od was. 162, taki numer jest przepisany do nich, a miejsce 14 to kolejny spadkowicz, kolejne 8 oczek w dół. Pawle?
1: Grzegorz Kloc, utwór Płaszcz. No niestety, ogromny spadek z pozycji 6, tak jak powiedziałeś, punktów 37, zaledwie 37 i jeszcze numer przypisany do tego utworu to 166.

0: Odkładamy płaszcz na bok. Niekoniecznie Grzegorza Kloca z utworem Płaszcz, ale pogoda póki co wróciła. Mam nadzieję, że zadomowi się na dłużej to ciepełko za oknami i no, te ostatnie wręcz deszczowe jesienne dni pójdą w niepamięć przynajmniej do końca wakacji. Pozdrawiamy wszystkich wakacjuszy. No i przede wszystkim dzieciaki też. Mam nadzieję, że są z nami. Zaraz zaglądniemy na Facebooka, a teraz zaglądamy na pozycję 13.
1: Ania Jaskierska z utworem Porwij mnie. Spadek z 12 na 13. Delikatny, więc jest szansa, że dzięki wam pójdzie jednak w drugą stronę do góry. rdn.lista.113 punktów 38.

0: Siekierska z utworem Porwij mnie, rdn.lista.113. To teraz będziemy na fali, lekko w górę, nie lekko w górę, awans największy dziś. Do kogo należy?
1: Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski popłynęli 8 oczek w górę oceanem bez dna i to odbili się od samego dna, bo z miejsca 20. Więc tutaj ten ocean miał dno, ale ten, o którym śpiewają, nie ma dna. rdn.lista.156 punktów 39.

0: Cieszę się, że nie musimy żegnać się z Agnieszką i Mariuszem. Ocean bez dna ma się dziś całkiem dobrze dzięki waszym głosom. 39. Zawsze mogło być lepiej. Pamiętajcie, erdyn.lista.156 to SMS dla utworu Ocean bez dna, ale każdy SMS wysłany z waszego telefonu daje 10 głosów. To teraz zamykamy drugą dziesiątkę.
1: Niewiele brakowało, żeby otwierała pierwszą, ale no niestety. Maria Bober z utworem Moc Słowa, awans z 16 na 11, 58 punktów, rdn.lista.146.

0: pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce. Maga Bober z utworem Moc Słowa. No niewiele by zabrakło do pierwszej dziesiątki, ale jednak. Ślijcie smsy erden.lista.146.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera nam siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. rdn.lista.026.62.

0: Rozjechały się drogi w tym tygodniu siostry Julity i księdza Jakuba. Ksiądz Jakub spogląda z pozycji 16, siostra Julita lekko w górę, do pierwszej dziesiątki wskoczyła. Zobaczymy, jak będzie za tydzień, ciągle w górę, rdn.lista.026.
1: A miejsce dziewiąte to duet Aaron i Krux z utworem Anioły, 4 oczka do góry z 13. rdn.lista.142 na 7148 punktów 66.

0: nasz najulubieńszy duet, Aaron i Crux, dziś na pozycji 9. Awans o 4 oczka. Pozdrawiamy Ewę. Mam nadzieję, że jest z nami. Mowa naszej koleżance studyjnej, erden.lista.142. To utwór przypisany do utworu Anioły, a teraz czas na lokatę 8.
1: Na miejscu 8 ufortyfikowała się kapela N. Anioł Pański, tak brzmi utwór, który nam prezentują. Erden.lista.180.98.

0: Capella N z utworem Anioł Pański. Ósma pozycja, tak jak w tamtym tygodniu. Jak będzie w przyszłym, zobaczymy. Wszystko zależy od Was, od Waszych głosów SMS-owych i od Waszych głosów internetowych. A co dzieje się na Facebooku? Zaglądamy na szybko. Marek nas pozdrawia i pozdrawia całe Radio RDN i listę z mocą. My też Marka pozdrawiamy. Mariusz czekał z niecierpliwością na listę i czekał i się doczekał. Grzegorz wraz z żonką nas serdecznie wita i zbiera się na nocną zmianę powoli, więc życzymy udanej nocnej zmiany. A my, jeszcze zobaczmy tutaj na... A, jeszcze Gabrysia się nam tutaj zameldowała w lajkach. Dziękujemy i czekamy na Was na Facebooku. Jeszcze może zobaczymy raz podczas tej audycji. Zobaczymy. Wszystko zależy, co tam się będzie działo. Piszcie, a my pędzimy do miejsca siódmego, a to jest kolejny spadek dzisiaj. I chyba, z tego co patrzę, ostatni spadek dzisiaj.
1: Marcin Wargocki z utworem Nadzieja, RDN.lista.181, punktów 78.

0: Fajnie gra Wergocki. Marcin z utworem Nadzieja. No niestety dwa oczka w dół, ale punktów sporo. Zawsze może być lepiej. rden.lista.181.
1: A na miejscu szóstym kolejny Marcin. Tym razem Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku. 8 oczek w górę, czyli z 14 na 6 udało mu się awansować, uzyskując 82 punkty. Dzięki wam wszystko, ponieważ głosujecie rdn.lista.170 na numer 7148.

0: Marcin Styczyń z utworem Noc pojedynku. Mówiłem, że Agnieszka i Mariusz Śniegulscy zaliczyli rekordowy dziś awans ex aequo, bo również Marcin Styczyń 8 lokat w górę. Dzięki waszym głosom rdn.lista.170.
1: A na miejscu piątym mamy kolejny awans o 4 oczka tym razem. Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej i wreszcie nam się sprawdza ten utwór, bo rzeczywiście jest coraz bliżej, jest coraz mocniej i jest coraz więcej punktów w tym tygodniu. 120 rdn.lista.124 na 7148.

0: Bliżej, mocniej, więcej śpiewa Adam Rimasz i grupa Odpowiem, a my jesteśmy bliżej pierwszej trójki, ale najpierw miejsce czwarte przed nami, a jest to Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać. Jest to też Janusz Jędrusik utrzymał pozycję, o tak powiem, z tamtego tygodnia. rdn.lista.116, ale aż 271 punktów uzbierał.
1: Przychodzę do Ciebie, Jezu, i cóż mogę Ci dać?

0: za podium, Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać. No sporo zabrakło, niby tylko jedna pozycja, ale tych punktów naprawdę sporo. I to
1: przepaść.
0: Sporo SMS-ów, 271. Ile, żeby zgromadzić na podium? No o tym już teraz.
2: Miejsce trzecie.
1: 622 punkty uzbierała Magdalena Sikora z utworem On z nami, ale to dało jej tylko trzecie miejsce. Ciasno jest na tym podium, tak powiem. To jest kwestia kilku SMS-ów, wszystko, ale no mimo wszystko tak się pozbierały punkty, tak się ułożyły lokaty. Ale to pokazuje, że każdy SMS ma znaczenie, każdy głos ma znaczenie, czy to SMS-owy, czy to na stronie internetowej. W tej chwili Magdalena Sikora z utworem Moc z nami, On z nami.

Magdalena Sikora na lokacie trzeciej. Dużo punktów, 622, ale to nie wystarczyło na zwycięstwo, wystarczyło na podium. Ale widać trend wzrostowy również w punktach. Głosujcie rdn.lista.159.

0: Miejsce drugie.
1: Tylko Jezus z utworem Jak Łania również utrzymali swoją pozycję z tamtego tygodnia, uzyskując 658 punktów. rdn.lista.940 na 7148.

0: Tylko Jezus, Państwo Śmiałkowie i Magdalena Bober w utworze Jagłania, 658 punktów, druga lokata, no ale zabrakło sporo do pierwszego miejsca, rdn.lista.940.
1: Miejsce pierwsze.
2: To powiedz, Pawle, ile Arete uzyskało, że utrzymali pozycję pierwszą z tamtego tygodnia?
0: 729 punktów. Gratulujemy sporo, chociaż ostatnimi tygodniami były lepsze, zdecydowanie lepsze wyniki, wszystko przed wami. Głosujcie, telefony w dłoni, zaglądajcie na stronę internetową również. Numer przypisany do utworu Arete zwyciężyłaś, rdn.lista.133, bo oczywiście mowa o grupie Arete zwyciężczyni 709 notowania listy z mocą. Gratulujemy bardzo serdecznie. No i to wszystko, co dziś dla was mamy. Przygotowaliśmy dla was dzisiejsze notowanie. Za tydzień będziemy. Będzie Dariusz, będę ja.
2: Będzie Paweł.
0: A może będzie Ewa.
2: Może
0: mnie
2: będzie
0: nie będzie. I Darka.
2: Czas
0: może
2: pokaże. Zobaczymy.
0: Pod palmami gdzieś daleko. Takich planów nie mam, ale życie płata różne. Mam nadzieję, fajne scenariusze. Tego wam też życzymy. Wypoczywajcie. Zostańcie z nami, bądźcie za tydzień, a dobrego tygodnia życzy Dariusz Jakubiak
2: i Paweł Hajduga.
0: Do usłyszenia.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Muzyka w Radiu Emaus. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: W Castel Gandolfo odbędzie się koncert muzyki klasycznej na cześć Leona XIV. Podpisano deklarację rzymską w sprawie sztucznej inteligencji i broni jądrowej. Kościół we Francji liczy na głos papieża w kwestii ochrony życia. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. W Castel Gandolfo odbędzie się koncert na cześć Leona XIV, który spędza w tym miasteczku swój letni wypoczynek. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę wieczorem na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego i jest darem od miejscowej diecezji Albano.
3: Program wydarzenia otworzy utwór La Polacca Niccolò Paganiniego z trzeciego koncertu skrzypcowego E-dur. Dzieło wykona skrzypek międzynarodowej renomy Marco Rolagno. Powrót Ojca Świętego na terytorium naszej diecezji, powiedział ordynariusz Albano, biskup Vincenzo Vita, zapowiadając wydarzenie, napełnił radością nasz lokalny kościół i mieszkających tu ludzi. Chcemy ofiarować ten koncert symfoniczny jako gest miłości i wspólnoty, dodał.
2: Francuscy biskupi liczą, że podczas wrześniowej wizyty w tym kraju Leon XIV zabierze głos w sprawie ochrony życia. Wczoraj francuski parlament przegłosował ustawę legalizującą eutanazję i wspomagane samobójstwo. Kościół we Francji rozważa odwołanie się od tej decyzji.
4: Francuscy biskupi zapowiadają wsparcie katolickich szpitali, hospicjów.

0: zmuszone do przeprowadzania eutanazji w swoich murach. Episkopat ma nadzieję, że ważnym wsparciem dla katolików w tej sprawie będzie też stanowisko Leona XIV. Jestem pewien, że papież powie nam bardzo ważne rzeczy w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w tej sprawie. Ostatnio wypowiadał się bardzo stanowczo w Rzymie, ale także w Hiszpanii. Powiedział mediom watykańskim biskup Mathieu Rouge, który w debacie o końcu życia reprezentuje francuski episkopat.
1: Ludzkość znajduje się w decydującym momencie swojej historii. Tymi słowami rozpoczyna się deklaracja w sprawie sztucznej inteligencji i broni jądrowej ku pokojowi nieuzbrojonemu i rozbrajającemu, podpisana dziś rano w Rzymie. Dokument jest sygnowany przez grupę laureatów Nagrody Nobla, ekspertów w dziedzinie technologii oraz byłych szefów państw i przedstawicieli najbardziej prestiżowych uniwersytetów.
2: Przedstawiana dziś deklaracja przypomina nam z mocą, że żadna maszyna, żaden algorytm ani żaden system autonomiczny nie mogą znaleźć się w centrum decyzji, od których zależy przetrwanie ludzkości. Decyzje dotyczące życia i śmierci, pokoju i wojny, przyszłości narodów i kolejnych pokoleń muszą pozostać pod pełną, odpowiedzialną i rzeczywistą kontrolą człowieka, powiedział kardynał Baldo Reyna, papieski wikariusz dla diecezji Rzymu.
1: Więcej o deklaracji na polskiej stronie Vatican News. Kremówki, kajaki i uśmiechnięty papież – takie są pierwsze skojarzenia młodych pielgrzymów z Polski ze świętym Janem Pawłem II. Przy jego grobie w Watykanie odkrywają jednak kogoś znacznie większego.
3: Wielki święty, który naprawdę wiele wniósł do takiej nauki o rodzinie, o nauki społecznej. A przez to, że miał taki świetny kontakt z młodzieżą, taki uśmiechnięty i wesoły, to i miał taki dystans do siebie, to też tak świetnie trafiał do młodzieży i może trafiać nadal.
1: Mówi Radiu Watykańskiemu Vatican News Hubert z archidiecezji wrocławskiej, który przybył na pielgrzymkę do Watykanu.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto opowiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chce raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
2: Chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Jezus cytuje proroka Ozeasza, gdzie po hebrajsku miłosierdzie to wierna, lojalna miłość. Nie sentyment, nie chwilowe wzruszenie, ale codzienna postawa wobec konkretnego człowieka. Faryzeusze mają perfekcyjnie wypełniany rytuał i zero wrażliwości na głodnych obok. Zewnętrznie bez zarzutu, wewnątrz pusto. Miłosierdzie nie pyta, czy wypełniłeś przepis. Pyta, czy zauważyłeś człowieka. Pomyśl, czy w ostatnim czasie widziałem kogoś, kto potrzebuje pomocy i przeszedłem obok, bo uważałem, że nie był to odpowiedni moment.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 34, w którym obieży świat ma okazję zachwycać się koronkową robotą. Phileas Fogg był w areszcie. Zamknięto go w liverpoolskim urzędzie celnym. Miał tam spędzić noc, czekając na przewiezienie do Londynu. W momencie aresztowania obieży świat chciał się rzucić na detektywa, ale policjanci w porę go zatrzymali. Pani Auda, porażona jak gromem brutalnością tego zajścia, nieświadoma sytuacji, niczego nie mogła pojąć. Obieży świat musiał tłumaczyć, o co chodzi. Pan Fogg, ten wspaniałomyślny i śmiały człowiek, został zatrzymany jako złodziej. Młoda kobieta protestowała przeciw takiemu bezprawiu, protestowała z całego serca. A kiedy przekonała się, że nic tu nie pomoże, że nie zdoła uratować swego zbawcy, rzęsiste łzy puściły się z jej oczu. Co do Fixa, zdecydował się aresztować dżentelmena, bo obowiązkiem jego jako detektywa było zatrzymanie tego człowieka bez względu na to, czy był winien, czy nie. Rozstrzygnięcie wątpliwości było sprawą sądu. W owej chwili okropna myśl nawiedziła obieży świata. Któż, jeśli nie on, był przyczyną całego nieszczęścia? Po cóż krył przed swoim panem wiadomą sobie tajemnicę? Czy nie należało wszystkiego powiedzieć, gdy tylko Fix wyjawił, że jest agentem policji i jakie zadanie mu powierzono? Pan Fogg w porę uprzedzony byłby dostarczył inspektorowi dowodów swej niewinności. Wyjaśniłby fatalne nieporozumienie. W każdym razie nie byłby woził na swój koszt i na swoje utrapienie tego nieszczęsnego agenta, który gdy tylko dotknął nogą ziemi Zjednoczonego Królestwa, w te pędy aresztował własnego dobroczyńcę. Obieży świat przypomniał sobie wszystkie błędy, wszystkie głupstwa, które popełnił i zgnębiony oddał się strasznym wyrzutom sumienia. Aż przykro było patrzeć, gdy szlochał i załamywał ręce, to znów zrywał się, jakby chciał głowę roztrzaskać o mur. On i pani Auda pozostali w przedsionku urzędu celnego, mimo że zimno dawało im się srodze we znaki. Pragnęli choć raz jeszcze spojrzeć na pana Fogga. Phileas Fogg był doszczętnie zrujnowany. Dotknęło go to na chwilę przed osiągnięciem celu, gdy już wyciągał rękę po owoce swego wyścigu z czasem. Aresztowanie w tej chwili równało się dla niego miażdżącej klęsce. Przybywszy 21 grudnia przed 12 do Liverpoolu, miał przed sobą do godziny 8:45, kiedy to upływał termin stawienia się w klubie Reforma, przeszło 9 godzin, gdy na podróż do Londynu wystarczało tylko 6. Ktoś, kto by zajrzał w tym czasie na posterunek straży celnej, gdzie przebywał pan Phileas Fogg, znalazłby tego pana siedzącego na drewnianej ławie z twarzą doskonale spokojną, bez śladów gniewu. Czyżby już ostatecznie zrezygnował? Trudno to powiedzieć. W każdym razie nieoczekiwany cios nie zdołał go wyprowadzić z równowagi, tak się przynajmniej wydawało. Czy jakowaś niezmożona siła zamieszkała w jego sercu? Któż to odgadnie? Oto widzimy go siedzącego na ławie spokojnego, czekającego. Ale na co? Czy zachował resztkę nadziei i czy wierzył w zwycięstwo teraz, gdy zamknęły się za nim bramy więzienia? Jedno tylko można było nieoczekiwanie stwierdzić. Mianowicie pan Fogg umieścił na stole przed sobą otwarty zegarek i nie spuszczał oka z posuwających się wskazówek. Ani jedno słowo nie wyszło z jego ust. Za to we wzroku dżentelmena czuło się szczególne napięcie. Trudno zaprzeczyć, że sytuacja była straszna i wobec nieprzeniknionej postawy pana Fogga można ją było streścić w ten sposób. Albo człowiek uczciwy i poważny, Phileas Fogg Esquire, jest zrujnowany w sposób ostateczny, albo człowiek nieuczciwy, przestępca, w osobie tegoż Phileasa Fogga, jest schwytany i uwięziony. Co teraz ten człowiek zamyśla? Czy rozważa szansę ucieczki? Tak by można sądzić, gdyż w pewnym momencie więzień wstał i obszedł dookoła pokój. Ale drzwi były solidnie zabezpieczone, a okno opatrzone żelazną kratą. Wówczas więzień wrócił na ławkę i wyciągnął z portfelu plan swej podróży. W rubryce, która była już częściowo zapełniona słowami, 21 grudnia, sobota, przyjazd do Liverpoolu, dopisał: 80. dzień podróży, godzina 11:40 rano. Zegar na budynku urzędu celnego wybił godzinę pierwszą. Pan Fox twierdził, że jego zegarek spieszy się o 2 minuty. Wybiła godzina druga. Gdyby wsiadł teraz do pociągu pospiesznego, zdążyłby jeszcze przed 8:45 do klubu Reforma. Czoło dżentelmena sfałdowało się nieznacznie. O 2:30 za drzwiami dał się słyszeć hałas. Ktoś otwierał drzwi. Równocześnie do uszu pana Foga doszedł głos obieży świata, potem głos inspektora Fixa. Oczy więźnia zapłynęły na chwilę. Drzwi się otwarły i do izby wpadli pani Auda, obieży świat i Fix. Inspektor ciężko dyszał. Miał zwichrzone włosy. Nie mógł z siebie głosu wydobyć. Szanowny panie, wyjąkał wreszcie. Ja przepraszam. Przeklęte podobieństwo. Złodziej siedzi już od 3 dni. Pan jest wolny. Phileas Fogg był więc wolny. Podszedł do agenta, spojrzał mu prosto w oczy, zamachnął się. Był to pierwszy i jedyny błyskawiczny szybki ruch, jaki wykonał w swoim życiu. I z precyzją automatu obiema pięściami jednocześnie wymierzył panu Fixowi tęgi cios. Koronkowa robota! Krzyknął obieży świat i dodał: prawdziwy angielski haft, jak pragnę zdrowia! Fix, znalazłszy się na ziemi, nie zaprotestował ani słowem. Otrzymał to, na co zasłużył. W tej chwili pan Fogg, pani Auda i obieży świat spiesznie opuścili budynek urzędu celnego. Wskoczyli do najbliższego powozu i po kilku minutach przybyli na dworzec liverpoolski. Phileas Fogg spytał, czy jakiś pociąg pospieszny odchodzi w kierunku Londynu. Była godzina 2:40. Pociąg odszedł 35 minut temu. Wtedy pan Fogg zamówił pociąg specjalny. Na dworcu stało pod parą kilka szybkobieżnych lokomotyw. Niestety żadna nie mogła być uruchomiona bez załatwienia pewnych formalności, to znaczy przed godziną 3:00. O 3:00 pan Fogg w towarzystwie pani Audy i wiernego sługi pędził w stronę Londynu. Przedtem powiedział maszyniście kilka ważkich słów na temat nagrody pieniężnej, która może się stać jego udziałem. W ciągu 5,5 godziny Phileas Fogg musiał dojechać do Londynu. Rzecz możliwa do wykonania, jeżeli tory są cały czas wolne. Ale naturalnie tory nie zawsze były do dyspozycji dżentelmena. I gdy ten wysiadał na dworcu londyńskim, wszystkie zegary miasta wskazywały godzinę 8:50. Phileas Fogg, dokonawszy nieprawdopodobnej podróży dookoła świata, przybył do celu z 5-minutowym opóźnieniem. Przegrał zakład.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać świat.

dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił. Gorzki znak nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego. Chciałem mieć więcej wiary.